kilka miejsc, a żadne z nich na głupi dziwi. Wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam się w łzach. Chcesz to ból,

0: chcą, one chcą tu wejść, a ja nie mogę przestać.
1: To jest
2: to jest Radio S.

0: RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM
1: RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Reklama. Domowe przetwory, spiżarnia bogata. W Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź.

0: nowej gazetce. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą. I po reklamie.
1: SK Żary News.
2: To urządzenie, które pomaga pacjentom w codziennej rehabilitacji. Mowa o innowacyjnej ortezie ręki. Projekt został opracowany przez studentów Akademickiego Związku Motorowego UZ-u i jest dedykowany m.in. osobom po udarach i urazach kończyn górnych. O projekcie oraz o działalności koła naukowego Klaudia Mazurek rozmawiała ze Zdzisławem Wałęgą z Instytutu Inżynierii Mechanicznej oraz członkiem grupy Amadeuszem Koroną.
3: Jest to nasza druga orteza. Pierwsza orteza powstała w wyniku pewnego studenta, który uczęszczał tu do mnie do koła. Ma spastykę i przykurcz dłoni i stwierdziliśmy, że warto zrobić coś do rehabilitacji, bo po rozmowie z nim twierdził, że no, ciężko jest zrehabilitować tą rękę i żeśmy doszli do wniosku, że spróbujemy coś zrobić. Pierwsza orteza, która powstała półtora roku temu, fajnie nam wyszła, ale nie spełniała bynajmniej naszych warunków. Zaczęliśmy następny projekt, powstała druga orteza, która jest bardzo, bardzo unowocześniona. Mam nadzieję, że bardzo pomoże ludziom ze spastyką czy z przykurczami.
4: Warto też nadmienić, no jest to orteza do rehabilitacji kończyn górnych, więc nadaje się również do różnego rodzaju rehabilitacji wszelakich, jeżeli chodzi o właśnie rękę, więc spastyka czy też różne urazy po udarach to nie jest jedyna rzecz, której się będzie dobrze sprawować. Co warto też może tutaj dodać, wspomnę jeszcze o pierwszym prototypie naszej ortezy, bo nie spełniała naszych wymogów ze względu na to, że była dosyć toporna w użytkowaniu i naszym takim głównym celem było to, żeby poprawić ją pod względem ergonomii właśnie oraz no, przyjazności dla użytkownika, żeby była to jak najłatwiejsza w użytku, jak najmniej elektroniki po prostu.
3: I bardziej czytelna też dla lekarza lub rehabilitanta w tej drugiej ortezie, czyli tej obecnie, która jest, jest już na takim etapie, że wszystko jest zapisywane na karcie. Pacjent nawet może sobie tą kartę wyciągnąć, dać lekarzowi, lekarz spokojnie może sobie ją obejrzeć. Co jeszcze jest ciekawego? Wiadomo, pacjenci to zawsze jak coś nowego i elektronika to lubią sobie tam pogrzebać, tak jak w telefonie. No ale tu niestety zrobiliśmy tak, że dostęp tylko będzie miał lekarz, wpisując swój PIN i dopiero cały system, zapis, który jest zapisany, się otwiera i lekarz ma dostęp do tego.
4: Dokładnie. Cały interfejs, który jest przeznaczony dla użytkownika, opiera się tak naprawdę na startowaniu, ewentualnie stopowaniu całego procesu rehabilitacji. Całą resztą zajmuje się tak naprawdę lekarz bądź fizjoterapeuta.
3: Ten system cały elektroniki jest tak rozwiązany, tak zrobiony, że jest trzypoziomowy, czyli możemy osobno rehabilitować paliczki, osobno kciuk i osobno nadgarstek. Oczywiście możemy też wszystko razem, ale w ten sposób. I każdy zespół do rehabilitacji, czyli nadgarstek czy paliczki, mają, że tak powiem, 3x3, czyli możemy sobie ustawiać naciąg, czyli siłę, z jaką siłą rehabilitacja może być, prędkość. To wszystko jest widoczne, lekarz to może widzieć na wykresie, ta rehabilitacja jest wykresowa. Lekarz wyraźnie widzi, czy są postępy w rehabilitacji, czy nie.
5: Jest to międzynarodowy sukces. Właśnie jakimi osiągnięciami tutaj Państwo się mogą pochwalić za granicą?
3: Pierwszą ortezę, którą zrobiliśmy, była wystawiana na światowych targach w Tajlandii i ku naszemu no, bardzo wielkiemu zaskoczeniu zainteresowanie było naprawdę ogromne. Zdobyliśmy złoty medal. Po tym usiedliśmy wspólnie. Namówiłem też studentów, bo wiadomo to, no jak nie ma kogoś, kto zarządza tym wszystkim, to jest ciężko, że robimy coś lepszego i żeby to było bardzo intrakte. I zrobiliśmy. Pojechaliśmy do Chorwacji, na najstarsze międzynarodowe targi, jakie są w Europie. To, co zobaczyliśmy na tych targach, całą Azję i Europę, no to, zresztą Amadeusz tu może potwierdzić, ja studentom, moje chłopaki, no

0: dobrze będzie, jak jakiekolwiek wyróżnienie dostaniemy. Skończyło się bardzo wielkim happy endem, bo przywieźliśmy do Zielonej Góry 3 nagrody. Złoty medal za projekt, a dla nas najważniejszym wyróżnieniem było, dostaliśmy nagrodę za najlepszy europejski projekt. To naprawdę, no jestem w ogóle dumny z tego. No i oprócz tego, pomijając te nagrody zespołowe, ja dostałem nagrodę indywidualną, zostałem wpisany w annały światowych wynalazców i innowatorów. I tu jestem bardzo wdzięczny studentom, bo naprawdę bardzo dobrze mi się z nimi współpracuje, są kochani, no oby tak dalej. I dalej pracujemy, bo ta część to jest tylko dłoń. Teraz chcemy dołączyć do tego następny element, czyli rehabilitację łokcia, ewentualnie jeszcze, jeżeli nam się uda, barku. I każdy element można będzie osobno instalować, ale chcemy zrobić tak, żeby te moduły, które będą, żeby można było sklecić w całość i żeby za jednym podejściem rehabilitacja zaczynała się od barku, kończyła się na palcach.
1: To jest koło naukowe, które już działa wiele, wiele lat. I chciałam pana zapytać, jaki jest sukces na długowieczność, że tak studenci się angażują i tutaj z takimi pomysłami wychodzicie do świata?
0: Może na to pytanie niech Amadeusz odpowie, dlaczego tak jest. Ja nie będę, że tak powiem, o sobie tu mówił, ale studenci to chyba najlepiej określą.
2: Oczywiście, że tak. No przede wszystkim uważam, że pan Zdzisław jako człowiek i wobec studentów, no czasem lubimy sobie to tak określić, że to jest relacja jako ojciec z synem. Jeżeli jest rzeczywiście jakiś problem albo jakaś zagwozdka, tutaj nie ma w ogóle nawet wątpliwości, że do pana Zdzisława właśnie możemy się odezwać. I to na pewno jest no, dużą częścią tego, dlaczego tak wygląda, a nie inaczej. A drugą sprawą jest to, że rzeczywiście tutaj możemy rozwijać swoje umiejętności. Nikt z nas nie ma myślę takiego poczucia, że nie ma rzeczy niemożliwych. I tutaj jeżeli ktoś w ogóle pomyśli o tym w ten sposób, to myślę, że szybko akurat to jest rozwiewane. Co na pewno nam dużo pomaga. I w przypadku właśnie samej ortezy, tutaj ja przynajmniej się przekonałem o tym, jak to tak naprawdę się prezentuje i tutaj współpraca naprawdę no, dużo zmienia i dużo zmienia i dużo pomaga. Myślę, że tutaj no, tak naprawdę nic dodać, nic ująć. A jeżeli chodzi o sam fakt właśnie tworzenia tej ortezy, to jeszcze pozwolę sobie tutaj wspomnieć, że ja, że tak się pochwalę, tutaj zająłem się samą konstrukcją i tutaj modelowaniem. Też by nie było, że pozostawiam tutaj sam sobie, jeżeli chodzi o kolegów, jak i również tutaj pana Zdzisława. Tutaj był cały czas komunikacja, nawet czasami się zdarzały jakieś wieczorne rozmowy, dyskusje na ten temat. Różne były też ciężkie poranki, nawet szczerze mówiąc, żeby to wszystko, pozwolę sobie to tak łopatologicznie nazwać, ogarnąć. No na pewno było ciekawie, jak na samym początku wspominaliśmy, na pewno była miła współpraca, owocna zresztą, jak było słychać.
0: I dużo, bardzo dużo konsultacji z lekarzami, i to wybitnymi lekarzami i rehabilitantami. To bez tego nasza wiedza, którą my mamy, że zrobić coś a do rehabilitacji, nie. Ktoś może powiedzieć tak, bo ja wiem, tak ma być. Nie. Rozmowa, konsultacje, dopiero to prowadzi do pełnego sukcesu. Wiadomo, są w kole osoby, które... W ogóle taki projekt to jest wyróżnienie dla studenta. I albo studenci między sobą ustalają,

0: i czy wyrażają chęć i zgodę. Ale oni doskonale wiedzą, że jeżeli idą w ten projekt i ja mówię, że tak i tak robimy, wiedzą doskonale, że tu, no, onda już nie ma przelewy, nie?
1: Dokładnie tak.
2: No. Czyli w pełni zaangażowanie, też połączenie takiej pracy ze studiami, można powiedzieć.
0: I tak, no, są dni, że możemy sobie pozwolić na pogawędkę, nic nie robić. A są dni, no, gdzie noce nieprzespane, autentycznie noce nieprzespane, ale wszystko musi być na ostatni guzik dopięte. Zresztą kiedyś pewna osoba tu z uczelni powiedziała mi, że no, panie Zdzisławie, jest pan perfekcjonistą. I taki jestem, tak rodzice mnie nauczyli i no chyba studenci najlepiej to powiedzą, bo no musi być dopięte na ostatni guzik i ma być to nie prototyp jako prototyp, tylko to ma lepiej wyglądać jak w sklepie.
1: Ale to jest bardzo dobra rzecz akurat. I na ten perfekcjonizm też na nas się odbija. A co w przypadku tego projektu, gdzie jest przyjemna atmosfera, to naprawdę można coś dobrego zrobić tutaj.
0: I ja nie muszę ogłaszać się, że potrzebuję studentów. Oni sami przychodzą. Bo to jednak student jest najlepszym wykładnikiem to, co się dzieje na uczelni.
2: No, przyznajmy, że ciężko nieraz zaangażować tych studentów gdzieś tam poza zajęciami.
0: Tak, ale to widać, bo jeżeli on ma siedzieć cały dzień w internacie i na telefonie, a tu, jeżeli przyjdzie raz, drugi, zobaczy, że warto, że czegoś się nauczy, nie tylko w tej kwestii, co studiuje na wydziale, ale po prostu życia się nauczy. Bo tu praktycznie biorąc wszystko jest. Myślę, że to jest dobre miejsce dla tych studentów.
2: No i prowadzi to do takich sukcesów, o których mówiliśmy.
0: Tak, tak. No, to akurat wymieniliśmy Ortezę, tylko te sukcesy. Mm-hmm. Sukcesów to mamy bardzo dużo, bo zawód tak, system wodorowy, do ogrzewania domków jednorodzinnych, rower inwalidzki. A co jeszcze? Każdy jeden, to jest, trzeba podkreślić, każdy jeden projekt, który tu wychodzi ode mnie, Amadeusz co musi mieć?
1: Patent.
0: Tak jest.
1: Dokładnie tak. No, nie ma chyba jakiegoś projektu, który nie skończy się patentem, przynajmniej odkąd ja jestem.
0: Nie.
1: Na kolejną kolejną. No. Więc to, no właśnie, bo nie wspomnieliśmy, że Orteza właśnie posiada, jest chroniona patentem. Ale jeszcze pozwolę uzupełnić trochę zdanie, bo jeżeli chodzi o to samo doświadczenie i to, co możemy robić jakby poza samymi studiami, tymi zajęciami, to jest tutaj duża różnica, że my pracujemy praktycznie, że my musimy sami pomyśleć nad tym, co robimy, musimy się sami nad tym zastanowić i tutaj tego doświadczenia po prostu zdobywa się więcej i to doświadczenie jest. To nie jest sucha teoria, czy też praktyka, ćwiczenia, które są przygotowane pod dany schemat, tylko realna praca, która może się przydać nam w przyszłości, już tak w 100% nawet.
3: SK 106,6.
4: Działalność charytatywna przybiera różne formy, od internetowych zbiórek po lokalne wydarzenia, które łączą we wspólnym celu. Coraz częściej to właśnie inicjatywy organizowane przez osoby prywatne mają realny wpływ na poprawę sytuacji potrzebujących, a więcej już teraz w rozmowie Klaudii Mazurek z Dominikiem Olejniczakiem, społecznikiem z Jasienia.
2: Myślę, że na początek warto powiedzieć, skąd się wzięła taka motywacja do działania charytatywnie.
5: Bardzo długo się nad tym zastanawiałem i po prostu zawsze gdzieś działałem w sporcie i chciałem spróbować zrobić jakikolwiek turniej. Gdy zrobiliśmy taki pierwszy turniej, to miałem taki niedosyt i bardzo chciałem coś do tego dodać. I szukałem sposobu, żeby urozmaicić te wydarzenia. I tak spróbowałem właśnie i zorganizować turniej i przy okazji pomóc w jakiś sposób. I okazało się, że tym sposobem są zbiórki pieniężne, charytatywne jakieś tam akcje i zbieranie pieniędzy po prostu dla chorych dzieci.
2: Jeśli chodzi o tą drogę charytatywną, czy pamiętasz może jak to się zaczęło? Jaka była pierwsza akcja charytatywna?
5: Pamiętam doskonale pierwszą akcję i zaczęło się od tego, że pojechałem na festyn gdzieś na wioskę obok miasta, z którego pochodzę. Pojechałem najprawdopodobniej zawieźć ciasto,

0: które zresztą upiekł ktoś z mojej rodziny. I tam poznałem Daniela, który ma niepełnosprawnego synka, chorującego na dziecięce porażenie mózgowe. Pamiętam, że przyglądałem się całemu wydarzeniu i stwierdziłem, że jestem w stanie, trochę egoistycznie to zabrzmi, aczkolwiek, że jestem w stanie troszkę lepiej to zrobić. I wtedy dostałem propozycję od samego Daniela, właśnie ojca tego dziecka, żebyśmy zrobili coś razem.
1: Wszystko tak naprawdę zaczęło się w jesieniu, prawda?
0: Tak, wszystko w jesieniu się zaczęło.
1: No i właśnie, tutaj mamy rok 2021, udało się zebrać 12 tysięcy, później w 2023 to było już 18, a rok temu to było 20 tysięcy. No i właśnie tegoroczny festyn, tutaj już jeszcze większy rekord, bo 25 tysięcy. Czy to z roku na rok ewoluuje? Czy ludzie angażują się bardziej, zaczynają bardziej ci ufać?
0: Myślę, że jeśli chodzi o naszą lokalną społeczność, to tak. Gdzieś tam wypracowaliśmy sobie i renomę i jesteśmy na takim etapie, że ludzie sami wychodzą z propozycją pomocy i sami gdzieś tam inicjują jakieś działania i po prostu się do mnie zgłaszają. Ale ostatnia akcja, no można powiedzieć, że ogólna Polska, gdy wyruszyliśmy na 10 maratonów z gór nad morze, to zauważyłem, że ludzie boją się zaufać, jeżeli chodzi o takie akcje i taką działalność charytatywną. I sporo trzeba z tymi ludźmi przegadać, żeby nam zaufali.
1: Mhm. I jak oceniasz ten festyn? Bo tutaj przyznaję, że sama widziałam osobiście, jak to wygląda. Czy ci ludzie, wolontariusze, chętnie się angażują w takie działania?
0: Tak, chętnie się angażują, aczkolwiek wolontariuszy... Było sporo nowych osób, kilka starych wolontariuszy odpadło. Czy festyn wyszedł pod względem pieniężnym? Tak, pobiliśmy kolejny rekord, aczkolwiek jako organizator jestem niezadowolony, jest niedosyt, ale to chyba chęć ciągłego gdzieś tam progresu, ponieważ wiem, że dałoby radę zrobić o wiele lepiej te wydarzenie. Lecz niestety zabrakło czasu i ten rok po prostu organizacyjnie był bardzo trudny. Mieliśmy dużo, dużo problemów.
1: Mhm, ale wspominałeś, że tutaj taki cel to jest 100 tysięcy na początek, prawda? Czy myślisz, że to da się zrealizować?
0: Tak. Jestem tego pewien, że da się to zrealizować i myślę, że to jest kwestia tylko i wyłącznie jeszcze jednego festynu. I wtedy myślę, że przekroczymy nawet 100 tysięcy, czyli będzie ponad 100 tysięcy.
1: Mhm. Wspominałeś, że wy jesteście w sumie tłem, tutaj dobro dzieci jest na pierwszym planie. To mnie zawsze ciekawiło, jak ty dobierasz osoby, którym staracie się pomóc?
0: Pierwsze dziecko to właśnie był Samuel i tę osobę mi zasugerowano, wręcz mnie poproszono, żebyśmy coś razem zorganizowali. A następnie było tak, że przez rok, cały ten okres, gdy nie robiliśmy niczego związanego z wydarzeniem, gdzieś tam przyglądałem się po prostu naszej społeczności, naszym pobliskim miastom i wiadomo, że gdzieś te zbiórki, chore dzieci gdzieś tam wyskakiwały w social mediach i po prostu robiłem taki delikatny research i sprawdzałem, dla kogo teraz przydałaby się ta pomoc najprędzej. Aczkolwiek teraz jest taki etap, że ludzie sami się do nas zgłaszają lub gdzieś tam do mojej rodziny, która mi podaje takie informacje, ale bądźmy szczerzy, to nigdy nie jest dobry wybór. Kogokolwiek byśmy nie wybrali, zawsze gdzieś tam spływa na nas fal hejtu.
1: Bo można pomyśleć, że chciałoby się pomóc wszystkim tak naprawdę. Jest to trudne, żeby wybrać kilka osób, jedną osobę, prawda?
0: Tak, to jest bardzo trudne, dlatego też postanowiłem w którymś momencie zbierać pieniążki dla dwóch osób. Szczerze mówiąc, chciałbym nawet dla większej ilości. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, czy dwie osoby, czy jedno wybierzemy, czy wybierzemy z naszego miasta, czy z pobliskiej wioski, nigdy ten wybór nie będzie dobry dla wszystkich.
1: Jeśli mówimy na przestrzeni lat o festynach, czy widzisz różnicę w organizacji pierwszego, a tego, który miał miejsce w tym roku?
0: Oj tak, widzę bardzo wielką różnicę. Widzę te różnice pod względem organizacyjnym, pod względem ilości atrakcji i widzę na tle innych wydarzeń okolicznych i naprawdę myślę, że z roku na rok mogę szczerze powiedzieć, że jest ten postęp i wydaje mi się, że jeszcze ludzi nie zawiedliśmy. Turniej w 2016 roku z perspektywy czasu okazał się dla mnie być totalną klapą, ponieważ nie byłem w stanie dopilnować drużyn, nie byłem w stanie ich ogarnąć pod takim względem, że nie stawiałem jasno warunków i po prostu jak komuś nie chciało nagle z rana do nas przyjechać, to nie przyjeżdżali. I w ten sam dzień turnieju zostawałem na lodzie, a to były takie czasy, że nie byłem nawet w stanie odezwać się do mikrofonu. I niby byłem organizatorem, a tak naprawdę uciekałem w kąt.
1: No ale człowiek gdzieś tam na błędach się uczy, jest już totalnie inaczej, myślę.
0: Tak, jest zupełnie inaczej. Gdzieś tam teraz wychodzę na ten pierwszy plan i wiem, że to moja rola.
1: Czy ty masz kontakt z rodzinami, którym pomogłeś? Czy widzisz te reakcje dzieci i reakcje rodziców?
0: Tak. Cały czas mamy kontakt. Mam nadzieję, że po tym festynie też tak będzie. Mam kontakt nieustanny z Danielem, dla którego syna robiliśmy pierwszy festyn. Mam kontakt z Oliwią, moją, można powiedzieć, sąsiadką z Jasienia, która się pojawia na każdym wydarzeniu. I mam również kontakt z poprzednimi, z rodzicami z poprzedniej edycji, gdzie również w tym roku pojawili się na festynie i też wsparli kolejne chore dzieci,

0: pieniędzy, nie sprawdzę wyniku i jest w mojej głowie nieustanny stres, presja, czy się udało, ponieważ bądźmy szczerzy, no ten wynik dla mnie najbardziej finalnie się liczy, ponieważ te pieniądze idą dla dzieci, chcielibyśmy bić te rekordy, wesprzeć te dzieci jak najbardziej możemy. No a zaraz po pieniądzach dla mnie najważniejsze jest, żeby ludzie się dobrze bawili.
1: Też tutaj nie działasz tylko z festynami, bo był też pomysł z wyruszeniem w góry i mówię tutaj o Orlej Perci. To już było coś więcej. Skąd w ogóle taki pomysł?
0: Skąd taki pomysł? Od lat gdzieś tam sobie jestem w sporcie, lubię i grać w piłkę, i trenować na siłowni i wiele innych mam związanych z tym zajawek. No i myślę, że tak jak każdy mały chłopiec chciał zostać gdzieś tam profesjonalnym sportowcem lub robić coś w tym kierunku, gdzieś tam plany się pokrzyżowały i stwierdziłem, że tak łatwo się nie poddam, więc próbowałem połączyć i sport, jakieś sportowe wyzwania z pomocą i tak właśnie padł pomysł, żeby wyruszyć przed festynem na Orlą Perć, czyli tam najniebezpieczniejszy szlak w Polsce. Sprawdzić się, pokazać ludziom, że można, zainspirować ich troszkę, a przy okazji odpalić zbiórkę online i zebrać te pieniążki. To wypaliło i od tej pory już, szczerze mówiąc, nie widzę festynu bez uprzedniego jakiegoś sportowego wyzwania.
1: Mhm. Czy to wyglądało tak, że w trakcie po prostu gdzieś tam na mediach społecznościowych się ogłaszałeś, linkowałeś?
0: Tak, tak, tak. Jak wymyśliliśmy jakieś wyzwanie, nagrywaliśmy jakiś tam filmik, który zapowiadał to wyzwanie. Kilka tam postów wstawiliśmy, aczkolwiek niedużo. Raczej stawialiśmy na jakość, ogłaszaliśmy i po prostu ruszaliśmy ze względu na to, czy to się przyjmie, czy nie przyjmie. Chcieliśmy to zrobić i dla dzieci, i przede wszystkim dla siebie.
1: Ile udało się zebrać?
0: Podczas pierwszej zbiórki online, gdy wyruszyliśmy na Orlą Perć, to wszyscy byliśmy w szoku, ponieważ zebraliśmy 8,5 tysiąca, z tego co pamiętam.
1: I jak ta podróż w ogóle wyglądała?
0: Wyruszyliśmy w trzy osoby. W trzy osoby wyruszyliśmy, decyzja padła praktycznie z dnia na dzień. Wyruszyliśmy w piątek do Zakopanego. Spędziliśmy 12 godzin w trasie, ponieważ mieliśmy różne przygody, w tym zepsute auto. Dojechaliśmy na miejsce zmęczeni, wyczerpani. Spaliśmy być może z maksymalnie 3 godziny. Wyruszyliśmy o 4 rano. Wędrowaliśmy po górach 15 godzin. Finalnie nie doszliśmy na szczyt, ponieważ pogoda była zbyt zagrażająca życiu. Zeszliśmy, przespaliśmy się i rano wróciliśmy do naszych codziennych obowiązków.
1: Ale plany powrotu są.
0: Tak, plany powrotu są. Teraz mówię w swoim imieniu. Nie wiem, czy chłopaki też. Aczkolwiek myślę, że tak. Chcąc, nie chcąc, tę górę trzeba zdobyć.
1: Już z jakąś kolejną zbiórką?
0: Myślę, że to nie z kolejną zbiórką, to po prostu chcemy gdzieś tam sobie udowodnić i po prostu dokończyć rozpoczęte zadanie i odwdzięczyć się ludziom za wpłacane pieniążki.
1: No ale to nie była jedyna wędrówka, bo jeszcze wybrałeś się, jeśli dobrze pamiętam, z gór nad morze, prawda?
0: Tak, tak.
1: To było te 10 maratonów w 10 dni. I jak to wyglądało, powiedz?
0: Już wiedziałem, że chcę zrobić jakieś kolejne wyzwanie. I myślałem nad czymś spektakularnym, takim, co dla większości ludzi w ich głowach będzie nieosiągalne. Mieliśmy ostatnią akcję, którą skończyliśmy w Karpaczu. Dla Mai poszliśmy tam z naszej pobliskiej miejscowości, z Żar wyruszyliśmy na pieszo właśnie do Karpacza i chciałem tam rozpocząć kolejną akcję, więc wymyśliłem, że przejdziemy z gór nad morze symbolicznie pieszo, ponieważ uznaliśmy, że większość takiej akcji opiera się na jeździe rowerem i przeliczyliśmy kilometry, więc wyszło akurat 10 maratonów 10 dni, bo stwierdziliśmy, że to będzie tak ładnie brzmiało, 10 maratonów 10 dni i tak ruszyliśmy. Orla Perć była wyzwaniem już wliczonym do kwoty łącznej zebranej na festynie i to była akcja dla Gracjana i Tymona, a teraz te 10 maratonów 10 dni z gór nad morze to była akcja rozpoczynająca całą zbiórkę dla Ali i Kubusia, czyli tegorocznych bohaterów wydarzenia.
1: Minęło sporo

0: Tak, czy jesteś zaskoczony tym, jak to się dalej rozwija, że to twoja motywacja przetrwała?
1: Jestem zaskoczony tym, że w ogóle to przetrwało. Jestem zaskoczony tym, jak bardzo jesteśmy rozwinąć takie wydarzenie w naszym małym mieście. I jestem zaskoczony tym, że sam w tym wszystkim wytrwałem, ponieważ to jest duże obciążenie emocjonalne, robiąc takie akcje.
0: No właśnie, bo tutaj ekipa kiedyś była większa, a tutaj już troszkę się wykruszyło, jak to jest z takim obciążeniem.
1: Tak, ekipa była większa, to prawda. Zaczynałem z zupełnie innymi osobami i zaczynaliśmy w ogóle od innych wydarzeń, takich jak turniej koszykówki, turniej piłki nożnej, gdzie nie wiązaliśmy z tego z jakąkolwiek pomocą. Potem miałem współorganizatora i te osoby, wiadomo, gdzieś tam powyjeżdżały, gdzieś za granicę, pozakładały rodziny i w tym wszystkim zostałem sam, aczkolwiek sam pod tym względem, że jestem głównym organizatorem, czyli wszystko jakby jest na moich barkach, aczkolwiek jest ta rzesza osób, która gdzieś tam stoi za mną, wykonują zupełnie inne zadania i w dzień festynu to oni najciężej pracują i chwała im za to, bez nich by się to wszystko nie udało.
0: No bo wytworzyła się troszkę taka lokalna społeczność, taka dobra ekipa, gdzieś ta pomoc rodziny, znajomych jest, prawda?
1: Jest, pracują przy tym festynie zawsze moi rodzice, bliscy, obecnie też moja partnerka. Są już takie osoby, których nie muszę pytać, czy będą pomagać. Oni zawsze są na tak, zawsze są chętni i wiem, że te osoby, cokolwiek by się nie działo, one zawsze pomogą przy takim wydarzeniu.
0: A jeśli chodzi o takie wybieganie w przyszłość, czy masz dzisiaj jakaś większa akcja, jakiś taki cel do realizacji?
1: Tak, mam mnóstwo pomysłów, jakie jeszcze można rozwinąć to wydarzenie i chciałbym, żeby wreszcie wkrótce, w niedalekiej przyszłości, to nie było tylko i wyłącznie festynem, a żebym mógł już nazwać to eventem bądź festiwalem, takim wydarzeniem, gdzie naprawdę będzie się dużo działo i będziemy mogli się równać z o wiele większymi miastami.
0: No bo tutaj działasz charytatywnie, ale nie jesteś ani fundacją, ani stowarzyszeniem. A czy ty myślałeś, żeby jakoś to sformalizować?
1: Tak, myślałem. Nawet byłem w trakcie załatwienia papierów, jeżeli chodzi o stowarzyszenie, ponieważ o wiele łatwiej jest realizować takie wydarzenia. I myślę, że gdzieś tam małymi kroczkami idę w tę stronę, gdzieś tam myśli się pojawiają w stronę fundacji.
0: Czy w ogóle są ludzie, którzy chcą tak bezinteresownie pomagać?
1: Są, aczkolwiek trzeba ich szukać ze świecą, że tak powiem, ponieważ jest dużo osób, które by chciało, ale nie mają z kim lub boją się iść w tę stronę.
0: Co można powiedzieć osobom, które chcą pomagać, ale być może nie wiedzą, od czego zacząć?
1: Przede wszystkim radziłbym zajrzeć w głąb samego siebie i dojść do przyczyny, z jakiej chcemy komuś pomóc. Bo często może okazać się tak, że sami potrzebujemy pomocy, a uciekamy w pomaganie innym.
2: SK 106,6 organizują porady prawne i psychologiczne dla ofiar przemocy, dyżurują przy telefonie, a także edukują młodzież w szkołach z naszego regionu. W Lubuskim Stowarzyszeniu na Rzecz Kobiet BABA praca cały czas wre, a więcej już teraz w materiale Oli Kanoniak.
3: Dzień dobry, nazywam się Joanna Orłowska, jestem wolontariuszką, radcą prawnym, z przerwami jestem w BABie od 16 lat.
4: Milena Krawczonek, radca prawny, mediator, jestem członkinią BABy, jestem również w zarządzie stowarzyszenia, też wolontariuszką w BABie od 15 lat.
5: No właśnie, Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA działa pełną parą, widać w sieci, że ożywiło się wszystko od jakiegoś czasu, więc tak tylko gwoli wstępu zaczniemy od takiej działalności powszedniej, sztandarowej, flagowej. Z czym na co dzień mogą przyjść do Was mieszkańcy Zielonej Góry i regionu tak naprawdę?
3: No, przede wszystkim baba jest już na rynku od 25 lat. To wie bardzo dużo osób, nie tylko w Zielonej Górze. Działamy też również w całym województwie lubuskim. Przede wszystkim zgłaszają się do nas osoby pokrzywdzone przestępstwem. Takie osoby u nas mogą otrzymać wsparcie ze strony prawnika.

0: jak i psychologa. I to jest nasza przede wszystkim taka główna działalność, ale też chcielibyśmy się rozszerzyć na więcej i chciałybyśmy więcej na ten temat dzisiaj opowiedzieć.
1: Pozostając jeszcze przy tym, co dzieje się na bieżąco, czy ludzie przychodzą? Jak to w liczbach wygląda?
0: W liczbach to wygląda tak, że około tych porad prawnych i psychologicznych mamy około kilkuset rocznie. Przyjmuje w tej chwili u nas trzech, czterech prawników, to w zależności od tego, w którym miesiącu. Każdy ma jakieś swoje tam inne grafiki, też plany. Tak, zgłaszają się u nas osoby po prostu, przychodzą, zapisują się na dyżur, potrzebują wsparcia, potrzebują właśnie tego pomocy, tak, w postępowaniach sądowych lub po prostu wsparcia ze strony psycholog.
1: Czy kilkaset osób rocznie to dużo?
0: To jest dużo. W tej chwili te kilkaset osób rocznie to są osoby, które przychodzą tutaj bezpośrednio. Nie wspomniałam również o takim wsparciu również telefonicznym.
1: To zaraz do tego przejdziemy.
0: I także porad online.
1: Porady prawne, porady psychologiczne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Czy tutaj któraś dziedzina ma więcej zainteresowanych?
0: Tu nie nazwałabym tego dziedziną, raczej nazwałabym to ogólno takim społecznym problemem. Jest to problem po prostu przemocy i tak by się wydawało, że skoro jesteśmy tutaj na 25 lat na rynku, to w jakiś sposób ta potrzeba udzielania tej pomocy się wyczerpała, ale nic bardziej mylnego. Nadal ta potrzeba jest i dlatego też działamy właśnie w tym zakresie.
1: A czy ta przemoc się zmienia? I czy nasza świadomość na temat przemocy się zmienia?
0: Świadomość na pewno, tak? Jakby z racji po prostu tego, jak w mediach, ile osób teraz, dostępności właściwie w mediach, tego jak funkcjonuje baba, tego jak tak naprawdę są to tematy, przestały to być na pewno tematy tabu od jakiegoś czasu. Dużo się na ten temat mówi i to jest na plus, tak? Kobiety, osoby pokrzywdzone są bardziej tego świadome, tego, co im przysługuje i przychodzą, tak mogę z perspektywy tych kilkunastu lat powiedzieć, bardziej przygotowane. One wiedzą, jakie mają prawa, tylko jeszcze nie potrafią z różnych przyczyn, tak? Emocjonalnych, takiego załamania po prostu, jakiejś nieporadności życiowej, nie potrafią tego wykorzystać, nie potrafią, wiedzą, że mogą, ale nie potrafią często zrobić tego pierwszego kroku i też po to jesteśmy, nie? Żeby ten pomóc, ten pierwszy krok, żeby zgłosić w przypadku przemocy taką osobę, żeby zgłosić, że taka przemoc w ogóle miała miejsce.
1: Bo to nie jest tak, że jak już przyjdziemy, przełamiemy się, to nie jest tak, że dziś przyjdziemy po pomoc i już będziemy musiały się wyprowadzać z domu, prawda? Ważny jest ten pierwszy krok, żeby w ogóle coś powiedzieć.
0: Tak, tak. No, ważne jest to otwarcie, nie? Że ja tak często uważam, że często przychodzą do nas kobiety, które osiągnęły jakiś taki limit swojej, tego, ile mogą w stanie znieść. Że po prostu osiągnęły taką granicę i ta granica została przekroczona i ona wtedy przychodzi, bo już naprawdę nie ma innego wyjścia. Oczywiście uważam, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, że ta kobieta powinna właśnie przyjść wcześniej, nie? Po prostu powinna już wiedzieć, okej, jest taka lampka, coś jest nie tak, rzeczywiście to mi się nie podoba, co ja mogę więcej z tym zrobić, nie? Stąd też właśnie ta edukacja, która jest właśnie potrzebna.
1: Jeżeli chodzi o takie porady, to tutaj warto nadmienić, że one są darmowe, ale również anonimowe?
0: Tak, oczywiście. No wiadomo, osoba, która chce przyjść,

0: prostu wiedziała, że to nigdzie ta jej sytuacja nie wypłynie, tak? Że, znaczy, siłą rzeczy, jeśli trzeba to zgłosić do organu ścigania, no to też to oczywiście robimy. Ale chcemy, żeby te kobiety przede wszystkim mogły się otworzyć, tak? No bo ciężko, tak szczerze mówiąc, ciężko się po prostu mówi o takich sprawach. No i często też tak jest, że ta osoba przede wszystkim, oprócz tego wsparcia właśnie prawnika, czyli wyciągnięcia tych faktów, że co się stało, kiedy, w jaki sposób, ta osoba w pierwszej kolejności potrzebuje takiego zaopiekowania ze strony psychologa. Mhm. Musi się najpierw uspokoić, wyciszyć, żeby tak naprawdę móc jej udzielić tej porady prawnej, żeby powiedzieć, musi pani zrobić to, niestety musi pani się zdecydować na dowody, czyli nagrywanie, spisanie, przypomnienie sobie tych wszystkich sytuacji, które są po prostu ponowną taką traumą, tak? I potem przedstawić to organom ścigania, co nie jest łatwym zadaniem na pewno.
1: Od jakiegoś czasu działa również linia telefoniczna i tutaj czy to noc, czy to święta, czy to dzień powszedni, jesteście po drugiej stronie słuchawki?
0: Tak, jesteśmy. Tutaj dziewczyny, osoby pierwszego kontaktu, właśnie dzięki właśnie też programowi, który realizujemy z Fundacją Datorego, programu Równych Praw, właśnie dzięki dofinansowaniu jesteśmy w stanie realizować te dyżury świąteczne, tak? Czyli jesteśmy również dla tych osób w weekendy i święta. Dziewczyny są cały czas dostępne, odbierają telefony, w razie potrzeby kierują dalej lub właśnie kontaktują się z nami, w jaki sposób takiej osobie pomóc, żeby tak te osoby się czuły zaopiekowane. Nie, no często też tak jest, że ta przemoc domowa ma właśnie miejsce często właśnie w takich sytuacjach weekendowych i właśnie po to ten dyżur między innymi został stworzony. Na początku chyba nie dzwoniły, teraz po kolei myślę, że tam jakieś telefony są i zgłoszenia są. To im bardziej bym musiała podpytać dziewczyn z OPK.
1: Tutaj trzeba rozdzielić numer, na który możemy zadzwonić, żeby porozmawiać o przemocy, ale nie jest to numer alarmowy.
0: Znaczy my to traktujemy jako numer alarmowy, w sensie jeśli rzeczywiście, właściwie na ten numer może zadzwonić każdy, tak? I te wsparcie zostanie po prostu udzielone. Jeśli to będzie właśnie pomoc, myślę, że dziewczyny też jakby zostały przeszkolone specjalnie do tego, dostały wykaz instytucji wszystkich, takich pomocowych, tego centrum kryzysowego, więc one znają te numery, są przeszkolone i wiedzą w razie czego, gdzie przekierować daną osobę, jeśli jest po prostu taka potrzeba, jeśli jest taki nagły wypadek, nie?
1: Ten telefon powstał, ta linia powstała w ramach projektu, czy ona cały czas będzie działać, czy do jakiegoś momentu?
0: Bardzo byśmy chciały, żeby te dyżury były przedłużone, tak? To jakby w dużej mierze właśnie zależy od tego, na ile nam się uda no rozwinąć skrzydła, bo bardzo byśmy tego chciały, więc nam zależy na tym, aby widzimy taką potrzebę, więc zrobimy wszystko, żeby tak było.
1: A na tą chwilę do kiedy on będzie działał?
0: Na pewno do końca roku.
1: Czyli jeszcze dobrych kilka miesięcy, tak, co najmniej. Tak. Jeżeli chodzi o działalność edukacyjną Baby, z czym wychodzicie do młodszych mieszkańców regionu Zielonej Góry?
0: Przede wszystkim z taką edukacją prawną, ale staramy się też, no wiemy, że tak trudno dotrzeć do takiej młodzieży poprzez właśnie jakieś takie zwykłe wykłady, dlatego staramy się właśnie edukować tą młodzież poprzez takie warsztaty. Przez dłuższy czas skupialiśmy się na tej cyberprzemocy, na tym tak naprawdę no, zauważyliśmy, że jest tu problem, tak? Po pierwsze z tym, jak dzieci dużo czasu spędzają w tej sieci, w jaki sposób między sobą się komunikują, jakie problemy w związku z tym, jakie spotykają w tej sieci, w jaki sposób jest tam generowana przemoc, tak? Bo to niewątpliwie jest duży problem. Więc jakby też w tym kontekście były realizowane różne projekty, ale teraz też będzie realizowany w tym roku projekt specjalnie przeznaczony dla kilkuset uczniów w szkołach zielonogórskich, który właśnie odbiorcami tego są ludzie, dzieci właściwie, tak, którzy już wkraczają w tą dorosłość, którzy mają 17-18 lat. I oni mają tak naprawdę przed nimi taka wielka, duża zmiana,

0: tak, z punktu prawnego możemy powiedzieć, że te osoby osiągają tą pełną zdolność do czynności prawnej, w związku z tym mogą zawierać umowy, mogą, tak, to się pojawiają pierwsze umowy o pracę, pierwsze jakieś umowy kredytowe, pierwsze umowy najmu, lokalu, tak, ludzie się dorastają, są niezależni, chcą się wyprowadzić z domu. I dlatego właśnie został stworzony taki interesujący moim zdaniem projekt, który właśnie ma na celu przygotować te osoby do tego, jak wkroczyć w taką dorosłość. Poprzez właśnie takie proste wskazanie prostych zasad, czyli co zrobisz, kiedy na przykład zatrzyma ciebie policja. Jakie masz prawa? Co się dzieje, kiedy w sieci zostajesz oszukany? Co się dzieje, kiedy ktoś ciebie zaatakował słownie? W jaki sposób możesz reagować? Co, jeśli nie podoba ci się umowa, którą zawarłeś, bo nie do końca ją przeczytałeś, tak? Więc chodzi o takie właśnie sprawy, właściwie takie z życia codziennego, z którym młodzież może się spotykać, zderzyć i mieć z tym ogromny problem, nie? Więc myślę, że taki projekt jest potrzebny.
1: Będziemy również realizowały projekt w okresie do 2008 roku, również edukacyjny z zakresu i trochę przemocy seksualnej, ogólnie seksualności, właśnie realizowane w szkołach lubuskich, bo projekt obejmuje 11 miast w województwie lubuskim.
2: Sporo.
1: Zielona Góra, ale też Gorzów, Sulęcin, Międzyrzecz, Krosno, Żary, Żagań, więc tych miejscowości jest dużo. W projekcie mają być wyedukowane liczba osób 12 tysięcy osób. Więc to projekt jest skierowany naprawdę do dużego grona dzieci. Mają być tworzone porozumienia między naszym stowarzyszeniem a szkołami na zasadzie takiego bycia ambasadorem i takiego pomostu między dziećmi, uczniami, którzy doświadczają przemocy seksualnej czy jakichś takich wątpliwości, mają wątpliwości w zachowaniach swoich, innych osób, dostrzegają jakieś nieprawidłowości, patologie, czy coś się niepokoi, że mogą się zgłosić do takiej osoby w szkole, która poprzez kontakt z nami i współpracę z nami będzie mogła takiej osobie realnie pomóc poprzez właśnie opiekę psychologiczną, opiekę prawniczą, pokierowanie do odpowiednich instytucji i takie zaopiekowanie młodego człowieka w trudnych dla niego sytuacjach, bo przemoc seksualna jest dalej, myślę, tematem tabu i w społeczności panuje bardzo dużo takich mitów i stereotypów odnośnie przemocy seksualnej. Chociażby na przykład, jeżeli kobieta była zgwałcona przez mężczyznę, bo poszła do niego do domu, wypili alkohol, no to ona jest sobie winna, no bo przecież pili alkohol i musiała się jakby, czyli gdzieś tam musiała się na to godzić, że może dojść do takiej sytuacji. Też chcemy rozmawiać w szkołach na temat zmiany definicji zgwałcenia, która od ponad roku obowiązuje w kodeksie karnym, że tylko tak oznacza tak, czyli taka świadoma, wyraźna zgoda na nie tylko stosunek płciowy, ale inne czynności seksualne, tak, musi być wyrażony świadomie i druga strona powinna wiedzieć, że tak, że ten kontakt jest świadomy i nie na zasadzie, bo ja nie wiem, a może, a to, bo wydaje mi się, że cały czas jest jakieś takie myślenie właśnie stereotypowe i takie w kontekście tej przemocy seksualnej. Brak takiej edukacji, brak wiedzy, brak takiej świadomości o ciele, o reakcjach fizjologicznych organizmu. Czasami nie oddzielamy kwestii fizjologicznych od kwestii psychicznych, tak? Że ciało po prostu reaguje czasami niezależnie od tego, co czujemy, bo to są kwestie takie typowo fizjologiczne, a na przykład ona tego nie chce i brak takiej informacji, świadomości i wiedzy powoduje później różne takie właśnie sytuacje i ten projekt myślę, że jest bardzo fajnie tak skonstruowany, napisany, bo poprzez szkolenia i takie warsztaty przeprowadzane przez prawników dla uczniów i opiekę tych ambasadorów od strony prawnej, psychologicznej, przeszkolenia, wręczenia również różnych materiałów takich szkoleniowych, będzie mógł tych uczniów tak zaopiekować od takiej strony trudnej i trudnej dla nich, biorąc pod uwagę okres dojrzewania, burzę hormonalną, taki trudny wiek, pierwsze miłości, pierwsze zawody i takie też nieradzenie sobie czasami ze swoim ciałem, no, bo to jest duża zmiana dla takiego nastolatka, że w ciągu kilku miesięcy tak naprawdę z takiego dziecka podlotka staje się młodą kobietą, młodym mężczyzną. I czasami te zmiany w ciele, które zachodzą i fizycznie, i psychicznie, są dla takiej młodej osoby też bardzo trudne. Na to wymagania społeczne, obowiązki w szkole, jakieś takie kontakty rówieśnicze, różne sytuacje w domu powodują, że taki po prostu nastolatek czuje się pogubiony i często sam nie wie, co może, a czego nie może. I to tak właśnie, jak Asia opowiadała o wkraczaniu w dorosłość, chcemy wyposażyć takich młodych ludzi na tyle, na ile będziemy mogły, w taką edukację i świadomość prawną w kontekście właśnie praw, jak się poruszać po tym w życiu dorosłym, ale w kontekście też takiego swojego dbania o swoje zdrowie, o swoją seksualność, o swoje bezpieczeństwo. Bo tak myślę, że edukacja jest najlepszą prewencją przed różnymi później patologiami i lepiej edukować niż później pomagać kobietom, które są w dużej traumie związanej z przemocą doświadczoną od najbliższych.
2: Zgłoszenia szkół, jak to się będzie odbywać?
1: Koordynatorka projektu będzie wybierała szkoły, myślę, że to tak będzie wychodziło około po 3 szkoły na daną miejscowość. Będzie się kontaktowała ze szkołami średnimi i po prostu pytała, czy te szkoły są zainteresowane, czy widzą taką potrzebę, czy chciałyby skorzystać z takiego projektu i przeprowadzić, bo to też będzie wymagało dużego zaangażowania szkół. Nie tylko, że przyjdzie prawnik na szkolenie i zrobi kilka godzin jakieś przeszkolenie dla młodzieży, ale też będzie wymagało to od szkół takiej rozmowy z uczniami, przygotowania. Znaczy ja myślę sobie tak, że jeżeli młody człowiek ma wiedzę na temat pewnych mechanizmów i zachowań w różnych obszarach, nie tylko akurat tutaj tej przemocy seksualnej, i jest to taka informacja pewna, tak? Bo biorąc pod uwagę, że internet jest dzisiaj przepełniony różnymi informacjami, mamy chaos informacyjny i młodzi ludzie często nie potrafią wyłowić, co jest prawdą, a co jest fejkiem. Często, no niestety jest tak, że ci rodzice nie mają czasu dla swoich dzieci, bo są zabiegani, zapracowani, przemęczeni, wszyscy jesteśmy przebodźcowani i po prostu nie ma takiego czasu na taką rozmowę. Nastolatkowie też budując swoją autonomię, wolą szukać porad u rówieśników czy w internecie, niż otwarcie porozmawiać z rodzicami, a często jest tak, że rodzice też pewne tematy uważają za tabu, no bo nas nikt tego nie uczył, z nami nikt o tym nie rozmawiał i nie wszyscy potrafią rozmawiać na takie tematy. I tak sobie myślę, że jeżeli taki młody człowiek nawet nie będzie umiał z rodzicami o tym porozmawiać, to mając informację, gdzie może się zgłosić, z czym może się zgłosić, z kim może porozmawiać w atmosferze takiego zaufania i bezpieczeństwa, będzie mógł podejmować działania tak samodzielnie, a potem rodzice, wiadomo, będą zapraszani do tego, ale przede wszystkim chodzi nam o zaopiekowanie młodego człowieka, żeby on wiedział, że jest traktowany poważnie.
2: Dobrze, a teraz Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Baba, można powiedzieć, od kuchni. Ile Was tutaj działa? Ilu mamy wolontariuszy w Babie?
0: Mamy około, tak na liście, 30 kilku członkiń. No ale wiadomo, z różnych przyczyn też tak aktywnych jest około 20-15 członkiń, które tak działają aktywnie. Pozostałe tak naprawdę wspierają, ale no wiadomo, z różnych przyczyn osobistych, zawodowych wracają, tak? Więc tak myślę, że aktywnych jest około 15-20.
2: to wystarczająco?
0: To jest zdecydowanie za mało dla nas, dlatego właśnie też warto wchodzić na nasze media społecznościowe i tam wielokrotnie właśnie wskazywaliśmy, że po

0: potrzebujemy więcej wolontariuszy. Do tego właśnie, żeby przyjść, pomóc, rozwinąć babę jeszcze bardziej niż to się dzieje teraz. Dlatego to wsparcie wolontariuszy jest potrzebne.
1: Kogo szukamy?
0: Szukamy tak naprawdę i wolontariuszy, którzy dobrze pracują, wszystkich, tak? Pracują, dobrze się czują w mediach społecznościowych, czyli po dziennikarstwie, tych, którzy lubią właśnie, dobrze się czują właśnie tam, tak? Przed ekranem, potrafią nakręcać rolki, filmiki, pokazują właściwie nasze funkcjonowanie, to co robimy, bo tego nam trochę brakuje na pewno. No nie każda może z nas znaleźć właśnie czas i też jakby nie każdy do końca się dobrze czuje w tym, tak, żeby tak nagrać jakąś rolkę, więc to na pewno. I prawników i psychologów zawsze, tak, jakby tutaj jest, zawsze jakby chętnie przyjmujemy tutaj, w tej chwili mamy kilka studentek z psychologii, które też chcą się szkolić, są bardzo otwarte na współpracę i do nas przychodzą.
1: Wspomniała Pani o rozwoju. Co baba ma w planach? Jakie baba ma potrzeby?
2: Uzupełniając wypowiedź Asi, naszym takim sztandarowym zasobem właśnie są prawniczki i psycholożki, seksuolożki. I jakby to jest trzon naszej działalności, a chcemy się rozwinąć na inne też działalności, dlatego Asia powiedziała, że potrzebujemy czy studentów dziennikarstwa, ale socjologii, nie wiem, marketingu, informatyki, tak? Bo tak jakby każda... Potrzebujemy w ogóle młodych ludzi. Młodych ludzi z zapałem, z chęcią, z energią, którzy chcieliby nam pokazać, jak dzisiaj funkcjonuje świat i co jest potrzebne na rynku. Nie tylko, nie chcemy tylko kierować swoich treści do osób doświadczających przemocy domowej i w kryzysie takim rodzinnym, ale też chcemy wychodzić z taką właśnie edukacją, wsparciem nie tylko dla kobiet i dziewczynek, ale w ogóle do wszystkich. Tak? Chcemy też zaopiekować seniorów poprzez jakieś takie warsztaty dla seniorów, opiekę, połączyć może, nie wiem, zrobić warsztaty dla młodych matek, które po okresie macierzyństwa wracają na rynek pracy, z edukacji takiej prawnej, ze wsparciem też psychologicznym, w zamian na przykład za spacer z seniorem raz na jakiś czas, żeby ten senior nie czuł się samotny, żeby mógł poczuć się taki, że jest potrzebny, może też aktywizować te osoby do jakiegoś takiego społecznego działania i wspólnego robienia jakichś fajnych rzeczy na rzecz naszej tu lokalnej społeczności. Więc potrzebujemy tak naprawdę wszystkich, którzy są zainteresowani, którzy mają jakieś pomysły i chcieliby coś robić. Nie zamykamy się tylko, że mają być to prawnicy, psycholodzy i tylko w kontekście przemocy, ale każda działalność, bo im więcej takich różnych akcji i działalności, no to tym lepiej, bo każdy wtedy będzie mógł znaleźć ofertę w babie dla siebie.
1: Baba ewoluuje.
2: Tak bardzo byśmy chciałybyśmy dostosować babę do dzisiejszych wymagań jakby świata, potrzeb tak naprawdę wszystkich, i młodych ludzi, i seniorów, i matek, i osób, nie wiem, z wypaleniem zawodowym, poprzez właśnie edukację, poprzez warsztaty, poprzez działania, więc pomysłów jest dużo, jakby możliwości jest dużo, tylko
3: no, zasobów
2: mamy mało w postaci zasobów ludzkich, czyli osób, ale też finansowych niestety, tak? Bo no, baba utrzymuje się przede wszystkim z 1,5% podatku i z darowizn wpłacanych przez no, najczęściej osoby fizyczne, które korzystając z naszej pomocy chcą się odwdzięczyć i po prostu przekazują na naszą rzecz jakieś drobne darowizny. Utrzymujemy się też ze składek członkowskich, ale tak jak Asia powiedziała, jest nas członkiń około 40 osób, tak do 40, więc te składki też nie są jakieś takie duże, no, na takie kawę, herbatę gdzieś tam starczą. Mamy duże potrzeby, bo trzeba zapłacić czynsz, bo chciałybyśmy babę wyremontować. Po prostu pracujemy na starym sprzęcie komputerowym, bardzo starym, tak, drukarki, komputery, meble są po prostu zbieraniną sprzed nawet 15 lat, podarowane przez różne instytucje, więc potrzebne nam są pieniądze nawet, żeby zorganizować przestrzeń do tego, żeby móc taką pomoc różnym osobom.

0: sobą świadczyć, żeby ta przestrzeń była taka przyjazna, przyjemna, żeby ludzie się tutaj czuli dobrze i żebyśmy my też mogły się tutaj czuć dobrze, opiekując się tymi osobami, które tej opieki i pomocy potrzebują.
1: I jeszcze myślę, że warto też wspomnieć, oprócz takich zwykłych właśnie darowizn, które też potrzebujemy, zbieramy przez cały rok, to też również darowizny rzeczowe, więc to też ma znaczenie. Myślę, że czasami osoby jakby niekoniecznie dobrze się czują w tej roli osób, które wpłacają, ale też właśnie brakuje nam tego, aby nawiązać też taką stałą współpracę z firmami okolicznymi. Przecież w Lubuskim jest bardzo dużo prężnie działających firm, które mogłyby też oczywiście nas wesprzeć rzeczowo, tak? Poprzez, tak jak właśnie Milena powiedziała, czy biurka, czy szafy, czy farby, czy inne takie rzeczy materialne, rzeczowe, plus właśnie to funkcjonowanie naszych sprzętów, drukarek, no to rzeczywiście w tym potrzebujemy na pewno wsparcia.
2: Jeżeli chodzi o właśnie warunki lokalowe, wspomniała Pani o remoncie, co tutaj byłoby do zrobienia?
0: Tak naprawdę wszystko.
2: Generalny?
0: Tak. To jest lokal, który my najmujemy od zespołem. Jesteśmy w tym lokalu chyba ponad 15 lat, 16-17. Wszystko, co tutaj robiłyśmy, to robiłyśmy same. Lokal był, no po prostu dostałyśmy go tak, jak on był, więc skrobanie farb, malowanie, gdzieś, tak brzydko powiem kolokwialnie, wyżebrane od firm panele, jakieś wykładziny właśnie farby. I dziewczyny przychodziły tutaj, przebierały się w ciuchy robocze, pędzle i wałki i po prostu wszystko robiłyśmy to same, odświeżałyśmy, ale no to jest takie odświeżenie, a potrzebujemy naprawdę przystosować te pomieszczenia do takiego wyglądu, poziomu takiego biurowego też, ale takiej przestrzeni, w której osoby, które do nas będą przychodziły, będą się czuły bezpiecznie. Mhm. Żeby nie było takiego poczucia, że ojej, że na zasadzie takiej, żebyśmy my mogły świadczyć dobrze pomoc i wsparcie, musimy najpierw być same dobrze zaopiekowane, bo tak sobie myślę, że to nie chodzi też tylko o potrzeby lokalowe, bo my też jako prawniczki, psycholożki potrzebujemy jakby zwentylować te wszystkie informacje i trudne porady, które są dla nas też kosztowne emocjonalnie, bo mimo, że jesteśmy profesjonalistkami i potrafimy oddzielić emocje od jakby udzielanej porady, to jednak niektóre historie zapadają głęboko w pamięć i przeżywamy to i potrzebujemy też tym później na przykład takich rozmów z psychologiem, jak sobie z danym problemem poradzić, bo czasami są to bardzo trudne sprawy i jest później trudno, tak jakby z głowy wyrzucić to, więc to pod kątem takiego właśnie zaopiekowania nas jako osób, ale też w przestrzeni, w której pracujemy.
2: Jeżeli ktoś chciałby przekazać, czy to właśnie coś rzeczowego, czy to wspomóc Was finansowo, jak może to zrobić?
1: No, ma kilka sposobów. Przede wszystkim może się po prostu z nami skontaktować jakąkolwiek drogą mailową, telefoniczną, napisać wiadomość na Facebooku, na Messengerze, czy może po prostu przyjść. Również przecież może napisać też list, jakby jesteśmy otwarci na to na pewno. Zawsze odpowiemy, zawsze będziemy po prostu wdzięczne za taką pomoc, nie? Bo tak naprawdę, tak jak już koleżanka właściwie wszystko powiedziała, ta pomoc jest potrzebna, tak? Żeby pomagać innym, też musimy same po prostu być zaopiekowane dobrze, same też musimy dobrze funkcjonować, a w tej chwili jest to trochę utrudnione, dlatego to wsparcie jest nam potrzebne.
2: Dziękuję serdecznie. Ja na koniec przypomnę baba.org.pl.
1: Tak. To jest nasza strona, zapraszamy na odwiedzenie naszej strony, zapraszamy na Facebooka, na Instagrama.
2: Dziękuję.
3: SK 106.6. SK Żary News.
4: To miejsce, gdzie nauka jest również zabawą. Zaglądamy teraz do Centrum Przyrodniczego.
5: Jesteśmy na parterze w Centrum Nauki Keplera w Centrum Przyrodniczym i rozpoczynamy zwiedzanie stałej wystawy, która nazywa się Zoom. Jak sama nazwa sugeruje, Zoom to rozpoczęcie zwiedzania od detali i kończenie zwiedzania.

Zdania wystawy, analizując takie globalne zjawiska jak na przykład huragany, trzęsienia ziemi i tym podobne. Ale jesteśmy teraz w pierwszym dziale, a mianowicie w dziale Moje Ciało. No i mamy tutaj kilkanaście stanowisk, które nawiązują do tej tematyki i tak gdybyśmy się tutaj rozejrzeli, no to widzimy model serca i pokazujemy, jak krąży krew przez komory, przez przedsionki, także to jest stanowisko jak najbardziej interaktywne. Kolejne stanowisko, które widzimy, to model mózgu i też tutaj mamy poszczególne płaty mózgu zaznaczone, opisana też funkcja poszczególnych płatów, także można sobie to doskonale przeanalizować. Mamy duży model szczęki i tutaj też poznajemy wszystkie rodzaje zębów i one też są interaktywne, można je wyciągnąć, zobaczyć, jak wygląda korzeń takiego zęba, także myślę, że to też robi wrażenie, taka duża szczęka. Mamy taką ściankę pinową, na której możemy odcisnąć zarówno kształty, które tutaj są w formie takich przygotowanych matryc, jak i oczywiście możemy też odcisnąć nasze ciało i zobaczyć, jak to wygląda trójwymiarowo. Kolejne takie ciekawe stanowisko to labirynt luster, czyli tam możemy swoją percepcję zbadać, na ile orientujemy się właśnie w takim labiryncie, bo oczywiście nie jest to takie proste, żeby przejść przez labirynt luster, bo jest bardzo zwodniczy. Kolejne stanowisko to stanowisko, w którym możemy zmierzyć nasz słuch i określić jak gdyby poziom słyszalności, czyli tutaj faktycznie jest specjalna komora, taka wyizolowana, jeżeli odizolowana od całości tutaj tych sal ekspozycyjnych i tam można faktycznie sobie dokładnie zbadać swój słuch. Tutaj mamy bardzo ciekawe stanowiska, mianowicie rekordy człowieka i mamy tutaj przedstawionego najwyższego człowieka, który mierzył 272 cm wzrostu, tak? Także faktycznie no, był to bardzo, bardzo duży człowiek, już niestety nie żyjący, także na razie jeszcze nie znalazł się nikt, kto by ten rekord jego gdzieś tam zwiększył, czyli nie ma wyższej osoby w tej chwili na świecie. Kolejny rekordzista to koszykarz z bardzo dużym rozstawem ramion, także też możemy się przymierzyć właśnie do rozstawu ramion tego sportowca, zobaczyć, ile nam brakuje do tego rekordu. Mamy najsilniejszą kobietę na świecie, która podnosi ciężary niemal o wartości 200 kg, także też tutaj jest pokazana, jest opisana ta kobieta, także myślę, że tutaj warto się przyjrzeć tym rekordzistom. Kolejne stanowiska, które tutaj są na tej sali ekspozycyjnej, to mamy taką ścieżkę, na której możemy sprawdzić swoją wydolność fizyczną, jeżeli chodzi o krótkie dystanse, a więc takie biegi sprinterskie. Możemy się z takim wirtualnym przeciwnikiem zmierzyć i to między innymi jest Usain Bolt, mysz, czy też ewentualnie jaguar. No idziemy dalej, mamy stanowisko, gdzie możemy zbadać swój puls, czyli też usłyszeć bicie serca naszego. Mamy takiego fantoma, którego możemy osłuchać, tak jak profesjonalny lekarz, a więc właśnie tutaj możemy też usłyszeć bicie serca, inne odgłosy, pracę płuc właśnie poprzez osłuchanie tego naszego fantoma pacjenta. Mamy takie stanowisko, na którym możemy spróbować ułożyć wszystkie narządy wewnętrzne, także też tutaj no, czasami jest to dużym wyzwaniem, bo tak do końca nie wiadomo, a gdzie leży wątroba, a gdzie żołądek, ale to wszystko tutaj dzięki właśnie temu stanowisku możemy poznać. Mamy kolejne stanowiska, może przyjdziemy bliżej, które tak de facto pokazują nasz układ kostny, a więc mamy takie stanowisko, gdzie wchodzimy w interakcję z szkieletem, który obrazuje ruch naszego układu kostnego, także tutaj jest pełna interakcja, bo na ekranie widzimy właśnie ten nasz układ kostny. Mamy stanowisko, które pokazuje, to kolejne stanowisko, które pokazuje, jak zachowuje się nasz kręgosłup w momencie, kiedy my siedzimy nieprawidłowo, tak? Czyli tutaj też to jest ważne, żeby właśnie tutaj sobie zobaczyć, że prawidłowa sylwetka w momencie właśnie pracy

powiedzmy biurowej jest bardzo pożądana, bo niestety kręgosłup, jeżeli my siedzimy w sposób taki niefizjologiczny, bardzo, bardzo cierpi na tym. Mamy też bardzo ciekawe stanowisko, gdzie możemy sobie zbilansować naszą dietę, czyli sobie ułożyć takie menu, które faktycznie dostarczy nam wszystkich niezbędnych składników pokarmowych i oczywiście nie będzie to związane z przekroczeniem liczby kilokalorii. Mamy też stanowisko, które to też nawiązujące do prawidłowego odżywiania i w ogóle prawidłowego stylu życia. Stanowisko, które wymusza na nas, tak, ułożenie piramidy, właściwej kuli piramidy żywienia, a więc tam odpowiednio trzeba dopasować określone produkty do określonych poziomów tej piramidy. No to cóż, idziemy dalej. Oczywiście nie jesteśmy w stanie opisać wszystkich stanowisk, tak, takie. Tutaj mamy też stanowisko, na którym możemy zmierzyć siłę naszych rąk, a więc takie faktycznie wyzwanie, bo tutaj oczywiście rywalizujemy z takim wirtualnym przeciwnikiem, czyli takie siłowanie na rękę, także myślę, że to jest ciekawe. Tak samo jest drugie stanowisko, które też pozwala sprawdzić, jak silne mamy ręce, dłonie, czyli też właśnie określa nasze możliwości w tym zakresie, czyli też trzeba ścisnąć specjalne tutaj takie przyciski, które pozwalają właśnie określić siłę naszych rąk. Kolejne stanowisko ciekawe to stanowisko, które pokazuje nam długość naszego odcinka układu pokarmowego, a mianowicie lita cienkiego i grubego. Robi to stanowisko bardzo duże wrażenie na zwiedzających, bo trudno nam sobie wyobrazić, że to jest dobrych kilka metrów, prawda? Także to można sobie tutaj empirycznie sprawdzić, jak długie są nasze jelita. Też mamy ciekawe stanowisko, które pozwala nam zobaczyć, jak działa nasze oko, a więc też tutaj mamy model oka, pokazany sposób funkcjonowania oka. Mamy też tutaj stanowiska, które pokazują nam ciekawe zdjęcia rentgenowskie i też możemy sobie tutaj właśnie pobawić się w radiologa i określić właśnie, co z pacjentem się stało, bo są zdjęcia i zdrowych elementów układu kostnego, ale też są zdjęcia właśnie takich różnego rodzaju zwichnięć, złamań i tak dalej. Także to wszystko bardzo ciekawie też jest przedstawione. To myślę, że przejdziemy do drugiej sali. Wchodzimy na razie z działu Moje Ciało i wchodzimy do sali wystaw czasowych, bo głównie właśnie w tej sali prezentujemy wystawy czasowe, które są zmieniane co jakiś czas. Natomiast takie ekspozycje stałe w tym miejscu to Świat dinozaurów, także mamy tutaj i stanowisko, gdzie mamy rozszerzoną rzeczywistość, możemy znaleźć się wśród właśnie dinozaurów, mamy wirtualne wykopaliska, mamy też takie bardziej analogowe, czyli faktycznie można fizycznie, realnie spróbować sobie tutaj wykopać takie artefakty. Mamy taką ciekawą dioramę, przy której możemy się sfotografować. Mamy ściankę też taką do zdjęć pamiątkowych. Także ja myślę, że tutaj dla tych najmłodszych to stanowisko naprawdę zawsze wzbudza bardzo duże zainteresowanie, bo wiadomo, że dinozaury to fenomen i dzieci uwielbiają właśnie te prehistoryczne zwierzęta. Idziemy dalej. Na tej sali też mamy takie mini laby, które są laboratoriami, w których pokazujemy świat owadów. Także w takiej małej kameralnej grupie możemy właśnie pod takimi binokularami obejrzeć pewne preparaty, zobaczyć też filmy takie edukacyjne w tych mini labach. I jedno laboratorium przypomina takie plenerowe, terenowe laboratorium. Natomiast drugie laboratorium to jest nawiązanie do ULA i tam faktycznie w tym drugim laboratorium pokazujemy świat zapylaczy i mówimy też o takiej ważnej roli zapylaczy, jeżeli chodzi o właśnie środowisko przyrodnicze. Dochodzimy teraz do takiej części, gdzie prezentujemy zwierzęta naszych lasów i tutaj faktycznie w anturażu lasu mamy okazy zwierząt, które żyją w lasach. To są wypreparowane oczywiście zwierzęta, ale tak jak widać są tak tutaj wyeksponowane, że wygląda

Wygląda to bardzo naturalistycznie, także mamy tutaj jenoty, dziki, borsuki, sarny i o tyle jest to ciekawa część naszych ekspozycji, że właśnie dzieci, bo to głównie dzieci, tutaj się zachwycają tym mini lasem, mają okazję zobaczyć, jak wyglądają właśnie zwierzęta, które zamieszkują nasze lasy, no bo tak generalnie gdzieś w realu trudno byłoby stanąć oko w oko z jenotem, czy też z borsukiem, czy z dzikiem, prawda? Natomiast tutaj taka możliwość jest. Jesteśmy teraz w takim miejscu, gdzie możemy spotkać stanowiska, które pokazują nam zjawiska optyczne, wystawa czasowa, która nazywa się Barwy i faktycznie jest tutaj dużo bardzo ciekawych stanowisk. Między innymi właśnie pokazują one, jak wyglądają poszczególne długości fal świetlnych, jak możemy postrzegać właśnie przy określonej długości fali, na przykład kolory, czy też mamy tutaj stanowiska, które gdzieś tam nawiązują do już takich bardzo historycznych urządzeń, które pozwalały właśnie poprzez pewien taki efekt złudzenia optycznego jakoś tam wygenerować ruch, jakby nie patrzeć, no stałych tutaj elementów tego urządzenia. Dla zilustrowania ciekawych tutaj właśnie wybranych stanowisk tej wystawy barwy chciałabym pokazać, jak wyglądają kolorowe klocki oświetlone światłem o pewnej długości fali. Mamy klocki niebieskie, zielone, czerwone, natomiast jeżeli zmieniamy długość fali, to tak jak tutaj widać, one zdecydowanie przestają mieć swoje naturalne kolory, a więc widziane w pełnym spektrum światła, bo na przykład się pojawia kolor czarny, tak, czy też na przykład kolor intensywnie żółty. No bardzo, bardzo zróżnicowane, także jest to naprawdę spektakularne stanowisko i można się tutaj pobawić. Jesteśmy tutaj przy stanowisku, które nazywa się łóżko fakira i tutaj możemy właśnie sprawdzić, co czują fakirzy, którzy kładą się na łóżku z nabijanymi gwoździami. Okazuje się, że nie jest to aż tak straszne, także możemy to sobie tego uczucia doświadczyć i dla porównania mamy łóżko, które wydawałoby się, że powinno być wygodniejsze od tego łóżka z tymi gwoździami. Natomiast okazuje się, że takie łóżko z takich półkul drewnianych wcale nie jest tak wygodne, jak to łóżko z tymi właśnie gwoździami. Jesteśmy teraz na pierwszym piętrze i tutaj mamy kolejne działy wystawy Zoom, a mianowicie moje miasto, mój kraj i mój świat. I też tutaj, tak jak widzimy, mamy kilkadziesiąt stanowisk, które odpowiednio właśnie nawiązują do jednego z tych wymienionych działów. No więc może zacznijmy od mojego miasta. Mamy tutaj ciekawe stanowisko, które pokazuje, jak wykorzystujemy energię solarną, więc mamy takiego drona, który oczywiście reaguje na dostarczenie odpowiedniej porcji energii. I tutaj mamy możliwość oświetlenia takiego panelu słonecznego takim niebem lekko zachmurzonym i tak jak widzimy, ten dron niekoniecznie tutaj chce nam startować. Natomiast jeżeli sobie to niebo tutaj zastosujemy jak gdyby taki zabieg formalny, a mianowicie niebo bez chmur, to jak słyszeliśmy, ten dron nam zaczyna tutaj ładnie startować, także ta energia jak najbardziej jest efektywna, jeżeli chodzi o energię słoneczną. Mamy tutaj stanowisko, które też pokazuje nam, jak wygląda generator prądu, a więc też możemy zakręcić specjalnymi pokrętłami korki, no i możemy zaobserwować efekt, że włączają się wentylatory, włącza się

Dron nam zaczyna tutaj ładnie startować, także ta energia jak najbardziej jest efektywna, jeżeli chodzi o energię słoneczną. Mamy tutaj stanowisko, które też pokazuje nam, jak wygląda generator prądu, a więc też możemy zakręcić specjalnymi pokrętłami korki. No i możemy zaobserwować efekt, że włączają się wentylatory, włącza się

gdzieś w jakimś rejonie były trzęsienia ziemi, to bardzo często ostawały się, tak, czyli pozostawały właśnie budowle, które miały elementy łuku. Także tutaj możemy sobie taki łuk stworzyć i co ciekawe, ta budowla nie wymaga żadnego spoiwa, czyli odpowiednio tutaj zbudowany łuk idealnie jak gdyby utrzymuje swój kształt, swoją formę. Tutaj mamy też stanowiska, które pokazują nam takie pewne zjawiska fizyczne, chociażby jak wygląda sytuacja w przypadku zróżnicowanych lekkości cieczy. Mamy specjalne kolumny i możemy zaobserwować, jak zachowują się pęcherzyki powietrza, które wtłaczamy do kolumny z wodą. I tu widzimy, że te pęcherzyki bardzo szybko nam w tej kolumnie będą zanikały. Natomiast jeżeli przejdziemy do kolejnej kolumny z olejem silikonowym, to okazuje się, że pęcherzyki, które tutaj właśnie w cieczy już o wyższej lepkości niż woda, zachowują się właśnie dłużej, także możemy je zaobserwować. I tutaj mamy zróżnicowane te lepkości. Ostatnia kolumna to bardzo duża lepkość. I faktycznie te pęcherzyki będą długo, długo tutaj się utrzymywały. Mamy tutaj też stanowisko, które pokazuje, jak wygląda wahadło Maxwella. No i tutaj też dotykamy kwestii przekształceń energii potencjalnej w energię kinetyczną. Czyli tak de facto to wahadło Maxwella, można powiedzieć, że jest to takie duże jojo. Tak jak teraz tutaj prezentuję, nawijamy takie linki i pozwalamy temu kołu gdzieś tutaj rozpocząć za chwilę ruch, czyli koło nabrało energii, na razie potencjalnej, puszczam i tak jak widzimy, on będzie tutaj nam się przez dłuższy czas poruszać, tak, czyli już nie dostarczamy energii, bo ta energia była skumulowana na początku, także przez dłuższy czas będzie to wahadło pracowało. Tutaj wiadomo, w mieście bardzo często korzystamy z dźwigów, tak, jest konieczność tutaj podniesienia większych ciężarów i też pokazujemy, jaki układ tutaj bloczków, jaki układ właśnie próbuje pokazać, jaki układ bloczków jest najkorzystniejszy, jeżeli chodzi właśnie o efektywność podnoszenia porównywalnych ciężarów, prawda? Niby bloczki podobne, ale o nieco zmienionym układzie i oczywiście mamy tutaj takie trzy stanowiska, pokazujemy, że bloczki, które mają określony układ, no, z dużymi oporami, jak widać, podnosimy ten ciężar, czy musimy tutaj wydatkować bardzo dużo energii, natomiast odpowiedni układ bloczków, a więc kolejne stanowisko, pokazuje, że nawet małe dziecko może ten ciężar, który tutaj jest umieszczony, podnieść. Tutaj mamy stanowisko z kwadratowymi kołami. Okazuje się, że to nieprawda, że tylko koło jako koło pozwala nam na możliwość przemieszczania pewnego rodzaju pojazdów, bo jeżeli mamy odpowiedni profil toru, tak, mamy taki mini pojazd z kwadratowymi kołami, i bez problemów na takim właśnie wyprofilowanym torze ten pojazd się przemieszcza. A gdybyśmy chcieli tutaj spróbować, powiedzmy, z większymi oporami, wydawałoby się, że ten pojazd z kołami powinien się łatwiej przemieszczać. O, tu jest takie ciekawe stanowisko. To dmuchawa Bernoulliego. Wystartujemy ją, no i właśnie zademonstrujemy, co się będzie działo. I oczywiście też tutaj przy okazji można nawiązać do tego właśnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o samoloty i inne zjawiska, które właśnie pojawiają się w naturze i w fizyce. Tutaj mamy taki pojazd, który też pozwala nam pokazać, jak skumulowana energia, jak wygląda zachowanie właśnie praw termodynamiki. Jest pojazd, który musimy tutaj wprawić w ruch takim specjalnym wahadłem i jeżeli my to wahadło uruchomimy, to widzimy, że pojazd się przemieszcza. Kolejne stanowisko to stanowisko żyroskopowe. Mamy żyroskop, który, jak widać, jest tutaj zbudowany z takiej obrotowej platformy. Musimy tutaj wprawić w ruch metalowe koło i później, zmieniając położenie uchwytu, zobaczymy, że w zależności od tego, w jakim położeniu jest koło, obracamy się w lewo lub w prawo. Tak działa żyroskop i to demonstrujemy. Tutaj mamy działo powietrzne i tutaj należy wycelować tym działem powietrznym w kierunku takiej specjalnej tarczy z takimi blaszkami, które pokażą nam ruch powietrza właśnie wygenerowany poprzez uderzenie w takie
działo powietrzne. I co ciekawe,

powiedzmy, ta kula, która tutaj powstaje w wyniku naszego uderzenia w tym urządzeniu, to nie jest kula, tylko to jest torus. I jeżeli się dokładnie przyjrzymy tym blaszkom, to zobaczymy, że faktycznie ma to kształt, to co jest jak gdyby efektem tego ruchu powietrza, ma kształt powiedzmy takiego obważanka, a nie okręgu, czy też koła. Przechodzimy do teraz kolejnego działu, mój kraj. I tutaj mamy stanowisko, które pokazuje nam powstawanie fal. Czyli tutaj też mamy specjalny przycisk, który uruchamia urządzenie, które generuje nam fale. I tutaj też możemy określić jak gdyby wysokość powstających fal od kąta położenia dna, powiedzmy tutaj morskiego. No i też tutaj co dość ciekawe, to z tego co gdzieś tam wyczytaliśmy, siódma fala jest z reguły nieco inna, jeżeli chodzi o wysokość, niż pozostałe fale, także można to sobie spróbować zaobserwować. Tu mamy ciekawe stanowisko, które gdzieś jest stanowiskiem nawiązującym do hipsometrii. Mamy takie właśnie interaktywne stanowisko z takim piaskiem kauczukowym i możemy sobie tutaj tworzyć, a więc tworzyć jakieś struktury przestrzenne, czyli góry, jakieś zbiorniki wodne. Właśnie w momencie, kiedy my wygenerujemy jakąś określoną powierzchnię tego terenu, to tak jak na mapie fizycznej otrzymamy poziomice i bardzo ładnie tutaj można właśnie opowiedzieć o tym, jak w ogóle się czyta, tak, analizuje mapy fizyczne. Stanowisko z kulą plazmową. Plazma to jest czwarty stan skupienia, na przykład często spotykany w piorunach. Także też widzimy, że jeżeli tutaj przybliżymy naszą dłoń do tej kuli plazmowej, to te pasma plazmy jak gdyby kierują się w naszą stronę. Oczywiście to jest związane też z przewodnictwem, także też bardzo ciekawe stanowisko. Tutaj mamy stanowisko, symulator powstawania wiatru, także też tutaj wywołujemy wiatr poprzez zmianę ciśnień, a więc różnica ciśnień powoduje, że w takim specjalnym cylindrze widzimy efekt właśnie w postaci wiatru. Przechodzimy pomału do stanowisk w dziale Mój Świat i tutaj jesteśmy przy stanowisku trzęsienie ziemi, jest specjalna platforma i tutaj są wywoływane z trzęsienia, czyli coś, co oczywiście jest, to nasze stanowisko jest symulatorem trzęsień ziemi, a więc mamy tutaj trzy poziomy trzęsienia ziemi w skali Richtera i mamy tutaj od czwartego do szóstego stopnia w skali Richtera, także faktycznie tutaj efekt jest taki, że można poczuć się jak w miejscu, gdzie powstały jakieś właśnie ruchy sejsmiczne. Kolejne stanowisko to stanowisko, które ilustruje nam efekt cieplarniany, także mamy tutaj dla porównania elementy kuli ziemskiej. Jedna kula ziemska, jak widzimy, jest pozbawiona tej kopuły, którą posiada ta druga kula ziemska. I ta kopuła ilustruje nam właśnie to, co się dzieje z naszą planetą, czyli ta warstwa, która tworzy się właśnie z tych gazów cieplarnianych, czyli pokazujemy tutaj efekt cieplarniany. Kolejne stanowisko to symulator huraganu. Tutaj wchodzimy do takiej kabiny i przy pomocy specjalnej manetki generujemy właśnie wiatr i mamy tutaj tak silny wiatr, że nawet dochodzi jego siła do 100 km na godzinę, także to już faktycznie jest mocno odczuwalne, także tak jak tutaj jest napisane, uwaga, głośny eksponat, siłę wiatru trzeba zwiększać stopniowo, żeby po prostu nie mieć jakiegoś małego dyskomfortu. Mamy stanowisko, które pokazuje nam, jak powstaje tornado i tutaj za chwileczkę powstanie tornado mgielne. Oczywiście tornada są różne, bo są i takie właśnie ogniste i wodne, no i oczywiście też takie mgielne, jak widzimy. Także tutaj możemy zaobserwować ten charakterystyczny wirowy ruch akurat w tym przypadku tutaj tej mgły, ale oczywiście tutaj możemy to sobie wyobrazić, że to jest bardzo silny ruch powietrza
czy też ognia. Ciekawe stanowisko, które pokazuje nam czas na Ziemi w czasie rzeczywistym. Tutaj widzimy na mapie właśnie świata, co dzieje się aktualnie w tej chwili, jeżeli chodzi o czas. No, widzimy, że Ameryka Północna, Południowa w tej chwili śpi. Tak, mamy noc, natomiast u nas tutaj mamy dzień. Podobnie też Australia jeszcze jest, że tak powiem, pogrążona w śnie. I tutaj to też ciekawe, możemy sobie w wybranych miejscach sprawdzić czas, a mianowicie mamy Honolulu 38 minut po północy, prawda? Tu na górze mamy. Natomiast ta sama długość geograficzna, tak? Czyli mamy Kiribati, już mamy piątek, też godzina 0:38, czyli tutaj można powiedzieć, że właściwie powinien być ten sam czas, bo tak jak powiedziałam, ta sama długość geograficzna, ale jak widać tak nie jest. Także na Sylwestra tylko do Kiribati i do Honolulu. Można dwa razy, prawda, sobie świętować. Też mamy ciekawe stanowisko, które właśnie testuje znajomość naszych języków obcych. Graj, tak, sprawdź swoją znajomość języków. No i tutaj mamy, musimy wybrać. O, wybraliśmy, czyli to był język, którym rozmawiałem w Republice Kongo, prawda? No i tam możemy grać dalej. Tutaj mamy stanowisko, które przedstawia nam historię naszej planety, Ziemi, i jest ono tutaj interaktywne, oczywiście jak większość naszych stanowisk. Mamy tutaj ekran, na którym możemy sobie przesuwać właśnie oś czasu, i na tej osi czasu mamy zaznaczone ery, oczywiście też odniesienie w liczbach, jeżeli chodzi o lata, i zaznaczone są najważniejsze wydarzenia w dziejach naszej Ziemi, tak? No i tutaj mamy na przykład erę paleozoiczną, a więc chociażby pojawienie się pierwszych gadów owadów, tak, w karbonie, czy też na przykład wyjście kręgowców na ląd na granicy karbonu i permu. Także dużo tutaj ciekawych wydarzeń jest pokazanych. I tutaj jeszcze jest też to, co jest ciekawe, że niektóre z tych wydarzeń można jeszcze sobie lepiej poznać, a więc możemy sobie kliknąć w określone miejsce, wyświetla nam się ekran, który jest tutaj jak gdyby uzupełnieniem tego, co się dzieje na tablicy, i tam możemy sobie szczegóły do wydarzenia przeczytać, tak? Uzupełnieniem tego stanowiska są specjalne gabloty, i tu w tych gablotach mamy skamieniałości, które właśnie nawiązują do poszczególnych er geologicznych, także tutaj ciekawe, mamy zgromadzone eksponaty, trylobity, czy też ciski roślin właśnie z okresu karbońskiego, także tutaj naprawdę myślę, że dla osób interesujących się właśnie paleontologią jest to bardzo ciekawe stanowisko. To jesteśmy przy kolejnym stanowisku: globalne ocieplenie, a poziom wód na świecie. I tutaj pokazujemy, co dzieje się w przypadku ocieplenia klimatu w różnych stopniach: łagodnym, umiarkowanym i katastrofalnym. No to powiedzmy, zobaczmy na razie łagodny, tak? Co się dzieje w łagodnym? Znaczne podniesienie się globalnej temperatury spowoduje podniesienie poziomu wód o 1 metr, tak? Czyli o 1 metr, no i patrzymy, co się dzieje. Morze Bałtyckie zalewa Żuławy Wiślane, od tej pory Malbork, Tczew i Elbląg leżą nad morzem, tak? Ale to w Polsce, zobaczymy, co się będzie działo w innych rejonach świata. No niestety morze pochłania połowę Holandii i widzimy to na tej symulacji. Idziemy dalej, patrzymy, co się dalej dzieje. No i tutaj niestety najniżej położone państwo świata, Malediwy, prawie w całości znika pod wodą Oceanu Indyjskiego. Także to nas czeka niestety, tak? I to było w przypadku, kiedy stopień ocieplenia klimatu jest łagodny. Natomiast no, przejdźmy do katastrofalnego, kiedy woda podnosi się o kilkadziesiąt metrów, bo topnieje lód na Grenlandii i Antarktydzie. No i patrzymy, co się dzieje, no chociażby w naszym kraju. Szczecin, podobnie jak większość polskiego wybrzeża, znika pod wodą i Gorzów Wielkopolski leży nad morzem. W takiej sytuacji idziemy tutaj na Wyspy Brytyjskie. Morze Północne wdziera się w głąb lądu, zalewa Londyn. Nie ma Londynu. Pod wodą znajduje się większość Florydy, czyli nadmorskie miasta takie jak Nowy Orlean czy Miami przestają istnieć. Także tak to wygląda i to jest taka, myślę, że bardzo symulacja
przemawiająca do wyobraźni. Tu jest ciekawe stanowisko, które pokazuje nam pacyficzne wyspy śmieci. I tutaj mamy pokazane właśnie takie wyspy, które utworzone są z odpadów plastikowych. Wiemy, że to jest bardzo duży globalny problem.

taka największa wyspa śmieci, to jest wyspa znajdująca się w pobliżu Hawajów i ona ma powierzchnię przekraczającą pięciokrotnie powierzchnię Polski. I niestety ten plastik nie ulega żadnemu rozkładowi. Tworzy się mikroplastik, który później trafia do łańcucha pokarmowego. No i okazuje się, że my w tej chwili już też sporo tego mikroplastiku mamy w naszych organizmach. Także no jest to bardzo, bardzo duży problem, co zrobić z tymi plastikami, które są produkowane w bardzo, bardzo dużych ilościach na świecie. Kolejne stanowisko, dźwięk w próżni. Tutaj mamy stanowisko, które jak widzimy mamy dzwonek. Dzwonek jest przykryty pod taką kopułą i możemy tutaj spróbować stworzyć, czyli wypompowujemy powietrze, tworzymy pod tą kopułą próżnię, tak, i sprawdzamy. Sprawdzamy dźwięk dzwonka. No tak jak słychać, dzwonek jeszcze dzwoni, jeszcze niewiele wypompowaliśmy tego powietrza. Ale pompujemy i w którymś momencie próbujemy usłyszeć dzwonek, wtedy kiedy już tutaj się wytworzy próżnia pod kopułą i my tego dzwonka nie słyszymy. Czyli tutaj dźwięk w próżni się nie roznosi, tak? Natomiast to, co jest ciekawe, to bardzo często w takich filmach science fiction, które pokazują gdzieś tam sytuacje związane z kosmosem, są dźwięki, tak? Są dźwięki, pojawiają się dźwięki. W kosmosie nie ma żadnego dźwięku, bo tam jest próżnia. Także to nieprawda. Jeżeli mamy takie właśnie filmy, to należy pamiętać, że to jest licencja poetyka. Tutaj mamy też ciekawe stanowisko, które pokazuje nam ruch powietrza na kuli ziemskiej. No i oczywiście tworzenie się chmur. No i tutaj gdybyśmy tak sobie dobrze zaobserwowali powstawanie określonych właśnie zjawisk atmosferycznych, jakimi są chmury, no i w ogóle ruch wiatru, gdybyśmy tutaj analizowali, no to tak gdzieś tam w strefie bardziej od koła podbiegunowego do zwrotników, no to mamy te strefy, gdzie pojawiają się właśnie tornada, huragany i tak dalej. Natomiast w pobliżu równika ruch ziemi powoduje powstawanie chociażby takich wiatrów monsunowych, tak? Także to ruch obrotowy wpływa na to, jak się kształtują właśnie te określone zjawiska na kuli ziemskiej. Mamy stanowisko, które nam ilustruje zjawisko dnia i nocy, a więc ruch obrotowy ziemi, czyli wprawiamy w ruch naszą ziemię. Tak, i tutaj doskonale widzimy, że generalnie pół naszej kuli ziemskiej śpi, pół jest aktywna, że to też ładnie jakby pokazuje, jak to zjawisko wygląda i jak ono powstaje. Jesteśmy przy stanowisku w dziale Mój Kraj, bardzo ciekawe. Zostać prezenterem pogody. I tutaj, jeżeli chodzi o to stanowisko, mamy takie zaaranżowane studio telewizyjne. Tutaj należy na panelu dotykowym wybrać jedną z map. Po wybraniu takiego programu określonego, więc Polska wiosną, Polska latem, Lubuskie latem, stajemy na wyznaczonym miejscu i rozpoczynamy prezentację pogody. Okazuje się, że nie jest to takie proste, bo faktycznie trzeba dużo opowiedzieć, tak? I to, co my przedstawiamy, można obserwować na monitorach zewnętrznych, także obserwatorzy z zewnątrz mogą ocenić nasze zdolności, jeżeli chodzi o bycie pogodynką, także to myślę, że bardzo ciekawe. Później można sobie zrobić też pamiątkowe zdjęcie na tym stanowisku i mieć tutaj taką właśnie takie doświadczenie związane z prezentowaniem pogody. Kolejne ciekawe stanowisko to pokój Amesa. Ten pokój Amesa to stanowisko, które ilustruje nam taki efekt właśnie złudzenia optycznego, a mianowicie jest to specjalne pomieszczenie, gdzie należy stanąć raz w jednym, raz w drugim kącie i na monitorze obserwować to, co się dzieje w związku z tym, że to pomieszczenie jest specjalnie wyprofilowane, ma taki specyficzny układ ścian i tutaj powstaje takie określone złudzenie optyczne, czyli w zależności od tego, w którym kącie jesteśmy albo powiedzmy dużo więksi od osoby, która stoi w drugim kącie, albo jeżeli właśnie jesteśmy w tym drugim kącie, jesteśmy dużo mniejsi, także tutaj faktycznie wyraźnie widać to złudzenie optyczne, także tutaj naprawdę i ciekawe zdjęcia wychodzą i ten efekt jest taki spektakularny. Odbiorcami naszych ekspozycji są zarówno dzieci, mniejsze, większe, jak i oczywiście młodzież i osoby dorosłe. No i z myślą o tych najmłodszych mamy przygotowane takie kąciki, gdzie mogą tutaj faktycznie pobawić się, ale też oczywiście zaobserwować pewne

0: wśród których schowane są niepasujące bachusiki, także też trzeba tutaj wykazać się sprytem i znaleźć te niepasujące bachusiki. Mamy taką regionalną grę kółko i krzyżyk, ale tutaj nie mamy kółka, nie mamy krzyżyków, tylko mamy winogrona i mamy grzyby, no bo przecież to też z tego nasz region słynie. Także tutaj myślę, że dzieci ciekawie spędzą czas. I tutaj mamy takie stanowisko, które z pozoru wygląda jak okej, huśtawka, ale to nie chodzi o to, żeby tutaj się pochuśtać, tylko też, żeby zaobserwować pewne zjawisko. Są dwie huśtawki. Na jednej z tych huśtawek, jak widzimy, siedzi sympatyczny miś. Na drugą huśtawkę zapraszamy właśnie niedużego naszego gościa. No i wprawiamy w ruch huśtawkę właśnie z dzieckiem. I to, co się dzieje ciekawego, to, że w którymś momencie huśtawka właśnie z dzieckiem zaczyna wyhamowywać. Natomiast wtedy, równolegle właśnie do huśtania się dziecka, zaczyna huśtać się ta druga huśtawka. I potem po jakimś czasie ta druga huśtawka też wyhamowuje. Natomiast zaczyna się znów huśtać ta pierwsza huśtawka. I to jest takie ciekawe, właśnie pokazujemy przenoszenie energii i naprawdę no, jest to takie edukacyjne stanowisko. Tu proste stanowiska, w założeniu proste, natomiast i bardzo, bardzo jakby chętnie tutaj dzieci eksperymentują. Jest to stanowisko, które nazywane jest pętlą śmierci. I tutaj mamy faktycznie w sposób określony sprofilowany tor, puszczamy piłeczkę i sprawdzamy, jak działa siła odśrodkowa, ta, która pozwala takiej piłeczce utrzymać się w tej pętli. I tutaj nawiązujemy chociażby do takich pokazów cyrkowych, kiedy to w takiej beczce śmierci na przykład ktoś na motocyklu, powiedzmy, jeździ, tak? I nie spada. Także tutaj można to sobie empirycznie sprawdzić, jak to się może odbywać, tak? Też mamy tutaj takie stanowisko też zbliżone do tego wcześniej omawianego, a mianowicie energia i tarcie. I mamy tutaj też specjalnie sprofilowany tor, spuszczamy swobodnie piłeczkę i teraz tutaj obserwujemy, że w zależności od wysokości punktu trajektorii tej piłeczki, ona spada szybciej lub też wolniej i oczywiście, ponieważ ma określoną porcję też skumulowanej energii, która w momencie, kiedy trzeba przemieścić się pod górkę, to ona właściwie, ta piłeczka bez problemów sobie radzi, także tutaj też pokazujemy zjawisko energii, no i oczywiście nawiązujemy do tego, że to nie ma także bez żadnych ograniczeń, no bo niestety jest tarcie, tak?
1: Kto może centrum przyrodnicze odwiedzić, kiedy może się wybrać, z kim, czy całymi rodzinami również?
0: Jeżeli chodzi o możliwość odwiedzenia naszego centrum, to w dni robocze serdecznie zapraszamy od godziny 12.30 do godziny 18.00. Dlatego 12.30, bo od rana realizujemy bardzo, bardzo duży projekt unijny, edukacyjny, ciekawa nauka i przychodzą do nas uczniowie z zielonogórskich szkół. Natomiast jeżeli chcielibyście Państwo wybrać się do nas w weekend, to zapraszamy od godziny 10 do 18.00 i tutaj oczywiście zapraszamy serdecznie i grupy zorganizowane, i gości indywidualnych, a więc oczywiście chętnie tutaj widzimy i dzieci, i młodzież, i dorosłych, i seniorów, bo mamy różne grupy i różnych odbiorców naszych propozycji. Tutaj jeszcze też warto dodać, że mamy dużo takich imprez cyklicznych, a więc spotkania z podróżnikami, czy też Akademia Młodego Biologa, czy spotkania przyrodników. Mamy cały pakiet zajęć dedykowanych o bardzo zróżnicowanej tematyce i te zajęcia adresujemy właśnie do grup zorganizowanych, także myślę, że naprawdę tutaj ofertę mamy bardzo bogatą i mam nadzieję, że ciekawą.
2: SK 106,6.
3: Psychologia to nie tylko kierunek studiów, ale też sposób patrzenia na świat i drugiego człowieka. Więcej już teraz w rozmowie z Weroniką Lewandowską, Mają Macul i Klaudią Ogórek z Koła Naukowego Psychologii Edukacyjno-Wychowawczej oraz Psychoterapii.
1: Powiedzcie proszę, czym zajmujecie się jako koło? Dlaczego zdecydowałyście się na dołączenie do takiej studenckiej inicjatywy?
4: Jako koło zajmujemy się działalnością, tak jak nazwa mówi, związaną

0: z dziećmi. Przede wszystkim zwracamy teraz uwagę, żeby jak najwięcej praktycznych rzeczy czerpać z działalności koła. A dlaczego zdecydowałam się dołączyć do koła? Dlatego, że wtedy dość sporo ludzi do niego dołączało. Zaczynało ono w sumie swoją działalność i interesuje mnie ta tematyka, z nią też chcę wiązać swoją przyszłość.
1: A powiedz, kiedy właśnie to koło rozpoczęło swoją przygodę?
0: Z tego co pamiętam, to koło istniało już przed pandemią, ale zostało ono zawieszone właśnie przez pandemię i po powrocie na uczelnię zostało ono wskrzeszone, że tak powiem. I wtedy właśnie zaczęło znowu raczkować. Teraz mam wrażenie, że tętni życiem.
1: Wiemy, że tutaj w centrum waszego zainteresowania znajduje się głównie psychologia dziecięca. Powiedzcie, skąd akurat wziął się pomysł na dzieci?
2: Jeżeli chodzi o taką moją perspektywę, to myślę, że wpadłyśmy na ten pomysł, żeby jednak propagować psychologię dziecięcą przede wszystkim, która nadal jest na raczkującym, myślę, poziomie. Też kiedyś usłyszałam taką myśl od koleżanki, która powiedziała, że nawet jeżeli będziemy mogły pomóc jedynemu dziecku na świecie, to i tak będzie warto. Więc myślę, że taka właśnie inicjatywa, żeby właśnie propagować tą konkretną dziedzinę psychologii, to jest dość istotne, jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo.
3: Oprócz tego sama tematyka koła była trochę narzucona, znaczy dla nas konkretnie, bo my już dołączyłyśmy do istniejącego, ale my jak działamy, to mamy taką myśl przewodnią, że chcemy nauczyć się jak najwięcej, bo to doświadczenie, które zbierzemy teraz, da nam, no powiedzmy, przewagę na rynku pracy w przyszłości, ale też także taki spokojniejszy start, no bo mam sporo znajomych, którzy również z nami są w tym kole naukowym i mówią tak, chciałbym pracować z dziećmi w przyszłości, ale w sumie nigdy nie miałem styczności, nigdy nie miałem możliwości pracy z nimi, a my tutaj dajemy taką możliwość takiej początkowej relacji z tym dzieckiem, takiej niemocno inwazyjnej, no bo chociażby przy jakichkolwiek warsztatach nie jest się wtedy sam na sam, tylko jest się grupą, można się z tymi dziećmi pobawić, nie jest to jeszcze żadna forma terapeutyczna, tylko taka rozwojowa, więc jest trochę łatwiej. A no w Polsce, tak jak tu Klaudia wcześniej wspominała, psychologia i psychiatria dziecięca są na bardzo niskim poziomie. Jakby to się wciąż rozwija, ale bardzo wiele braków jest, więc jednocześnie dlatego też staramy się edukować społeczeństwo. No tutaj na razie docieramy głównie do Zielonogórskiego, ale gdzieś na social mediach mam nadzieję, że więcej osób tam ogląda te rzeczy, więc jest to benefit dla nas i miejmy nadzieję dla społeczności zielonogórskiej.
1: Mhm. Odnośnie właśnie tej psychologii dziecięcej jest projekt Dzieci są po to, żeby się bawić. Powiedzcie proszę, na czym on polega? Wiemy, że odwiedzacie szkoły, czy jeszcze planujecie jego kontynuację?
3: Projekt trwa, odkąd koło zostało wskrzeszone tak naprawdę, bo poprzednia przewodnicząca koła, Basia, rozpoczęła ten projekt ze swoimi uczniami w liceum tutaj w Zielonej Górze. My staramy się tym hasłem trochę żyć, już nawet trochę poza tą akcję konkretną, w której robimy zabawki i idziemy do jakiejś placówki, ponieważ to hasło nam się wydaje takie bardzo wartościowe i sporo można wyciągnąć z niego, jeżeli się gdzieś poszerza tą wiedzę. Jeżeli chodzi o samą konkretną akcję, no to w tym roku byliśmy w przedszkolu w czasie ferii naszych

słowo nam się wydaje takie bardzo wartościowe i sporo można wyciągnąć z niego, jeżeli się gdzieś poszerza tą wiedzę. Jeżeli chodzi o samą konkretną akcję, no to w tym roku byliśmy w przedszkolu w czasie ferii naszych

0: Na razie trochę skupiliśmy się na innych projektach.
1: Możecie powiedzieć, może jakie to są emocje, które Wam towarzyszą podczas takich zabaw, że jednak można zrobić coś kreatywnego, można zobaczyć uśmiech na twarzy dziecka?
2: Na początku też zorganizowaliśmy akcję, żeby w ogóle stworzyć takie zabawki dla tych dzieci i no, ja nie ukrywam, świetnie się bawiłam malując farbkami, mogłam wrócić do czasów przedszkolnych i szkolnych, że mogłam się wykazać jakąś kreatywnością. To jest naprawdę przyjemne, kiedy się przychodzi do tego przedszkola i właśnie te dzieci są tak zaabsorbowane tą zabawą, są tak szczerze zainteresowane, co tutaj można zrobić. Część zabawek zostawiamy też w tych przedszkolach, ze względu na to, że no, dzieci czasami są tak szczęśliwe. Na przykład ostatnio, jak ja brałam udział w tym, to zostawiliśmy karton, do którego dzieci rzucały takie worki z piaskiem. I no, zabawa trwała kilka dobrych minut, jak nie więcej, bo jak wyszliśmy, to jeszcze właśnie dzieci się zajmowały tym pudełeczkiem. Także to jest naprawdę takie przyjemne, miłe. Uważam, i to tak nawet rozczarowujące bym powiedziała, że dzieci są tak szczerze zainteresowane tym, co przygotowałyśmy dla nich.
1: Ale też część członków naszego koła jest wolontariuszami w Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze. To też myślę, że jest takim dość praktycznym elementem naszego koła.
3: Czy z Waszej strony, ze strony studentek, macie takie poczucie, że gdzieś to wsparcie profesorów czy wykładowców Wam towarzyszy?
0: Jak najbardziej. Chociażby nasze wydarzenie, jakim był wykład dla rodziców, był nadzorowany i prowadzony przez doktora Marcina Forkowskiego. On nas wsparł w przygotowaniu tematyki wydarzenia i później poprowadził wykład dla rodziców, a także nakierował nas, co poprowadzić na warsztatach, żeby te treści były wartościowe i edukujące. Robiliśmy też webinar dla studentów oraz dla wszystkich zainteresowanych, bo my wrzucamy wszystkie takie inicjatywy na nasze social media, że nawet taki ktoś postronny może uczestniczyć w tym. I mieliśmy webinar z pani doktor Zdzisławy Nieścioro, która była wcześniej doktorantką tutaj naszej, pani doktor Anny Mróz, więc to też jest wsparcie jej. Pani doktor Mróz też nas wspierała w tym wydarzeniu jako nasz opiekun. Mamy tutaj wsparcie wykładowców takich jak doktor Grzegorzewska, również gdzieś tam interesuje się tym, jak koło działa. Gdzieś tam zawsze możemy liczyć, że nas wesprą, czy to chociażby odpowiadając na pytanie, czy odpowiadając, do kogo się zwrócić w kierunku nawet poprowadzenia takiego webinaru.
2: Też wykładowcy bardzo chętnie chcą się dzielić z nami swoją wiedzą. Chociażby w takich warsztatach jak warsztaty z bajkoterapii, które ostatnio też się odbyły i na pewno będzie kontynuacja ich. Czy też właśnie biorąc udział w innych takich wydarzeniach, typu właśnie, tak jak Weronika tutaj wspomniała, odpowiadając na jakieś nasze pytania, czy ogólnie chcąc prowadzić dla nas warsztaty tylko dla członków koła, no bo jednak zależy im, żebyśmy byli dobrymi psychologami.
3: No bo jednak studiujecie psychologię, jak to właśnie jest na tym Uniwersytecie Zielonogórskim, jak tą psychologię się studiuje, czy to jest ciężki kierunek?
4: Jest to na pewno kierunek wymagający, bo jednak wychodząc ze studiów, kończąc je, no ciąży na nas jakaś odpowiedzialność, bo będziemy odpowiedzialni za ludzi, którzy będą no, przychodzić do nas po pomoc. Dlatego ja już tak czuję taką presję, żeby jak najlepiej się do tego przygotować. Więc po prostu każdy przedmiot staram się przyjmować z takim nastawieniem, że mi się to kiedyś przyda. Ale jeśli chodzi o samo studiowanie, to myślę, że uniwersytet tutaj i wykładowcy są jak najbardziej nastawieni do pomocy studentom i zawsze starają się rozwiać jakieś nasze niepewności, odpowiedzieć na każde pytanie.
5: No to jest też jednak łączenie tej działalności koła ze studiowaniem, z życiem prywatnym. Czy to jest ciężkie?
4: Myślę, że na pewno zajmuje trochę czasu, ale dla osoby, która lubi, kiedy dużo się dzieje i kiedy możemy zrobić coś tak naprawdę dla ludzi, no dla dzieci przede wszystkim, myślę, że warto.
5: Mówimy o studiowaniu psychologii, no i właśnie co jest według Was taką największą wartością w obecnych czasach w tej psychologii?
4: Z tego, co ja zauważyłam, oprócz takiej wiedzy teoretycznej, poznawania historii psychologii i różnych teorii, sposobów na pomoc dla innych ludzi, najbardziej wartościowe

0: dla mnie takie samopoznanie. Przez to, że dowiaduję się tak wiele o tym, jak, no jak po prostu funkcjonujemy jako ludzie, da się wyciągnąć dużo z tego dla siebie i rzeczywiście poprawić jakość swojego życia.
1: Ja też myślę, że te studia uczą takiego zrozumienia, wyrozumiałości dla ludzi i lepszego takiego ich poznania, bo im głębiej się zagłębiamy właśnie w tematykę psychologii, to bardziej się rozumie właśnie ludzkie zachowania, ludzką psychikę, jak ludzie funkcjonują, co tam się dzieje pod tym czerepem. I no, uczymy się takiej pokory, że to dobra, ten człowiek zachował się w ten i ten sposób, dlatego że i no, jest to taka przydatna umiejętność w życiu, myślę, żeby właśnie tak podejść troszeczkę inaczej do drugiego człowieka.
2: No właśnie, czy tak jak mówiliśmy, czy ta psychologia dziecięca to jest kierunek, w którym chciałybyście się dalej rozwijać, czy może będziecie się kierowały jakimiś innymi specjalizacjami, kierunkami, co w tej psychologii was najbardziej ciekawi?
3: Ja ogólnie planuję rozwijać się później w kierunku psychologii dziecięcej. Nie tylko, bo jeszcze rozwijam się w kierunku psychologii pracy, ale ta praca z dziećmi daje mi takie trochę poczucie misji, bo wiem, że psychologia pracy jest dość stabilną dziedziną, jakby znajdę pracę powiedzmy w jakiejś korporacji, a praca z dziećmi jest bardziej ryzykowna, chociażby na podstawie tego, jak nas obciąża psychicznie, no bo mimo wszystko pracujemy z małym takim człowieczkiem, który dopiero wchodzi w życie i mamy tą świadomość konsekwencji tego, co możemy powiedzieć, bądź jak widzimy, że dzieje się coś u tego dziecka, staramy się mu jakoś pomóc i nie zawsze nam się to uda, więc no to jest na pewno obciążająca praca, ale tak jak powiedziałam, czuję, że to jest coś, co mnie motywuje do nauki, do rozwoju, bo wierzę, że warto, że no, dzieci są naszą przyszłością, jakby społeczeństwa i no, bardzo duży nacisk jest w trakcie nauki na studiach psychologicznych, że to, co się dzieje w naszym dzieciństwie, ma bardzo duży wpływ na dorosłość i dlatego uważam, że warto gdzieś nasilić jakby działanie w tym kierunku jako społeczeństwo, żeby nie leczyć później dorosłych ludzi, którzy mają problemy, tylko trochę przeciwdziałać tym wszystkim rzeczom w momencie, kiedy dzieci dorastają, kiedy stają się nastolatkami, żeby mogły lepiej zrozumieć siebie, żeby wiedziały później, co chcą robić w przyszłości i żeby po prostu mogły być dziećmi, no bo tak naprawdę wiele problemów, które zaczynają się od młodego wieku, zaburzają ten taki okres dorastania i to czerpanie jakby radości z życia. A jaki to miałoby życie sens, gdybyśmy po prostu tylko siedzieli w swoich głowach i się zastanawiali, czemu wszystko jest złe?
0: W samej styczności z dziećmi czuję się bardzo dobrze. Myślę, że trochę przez to, że od małego po prostu miałam kontakt z młodszymi od siebie, więc takie jest to dla mnie naturalne. I tak jak Weronika powiedziała, no jest to ważne, żeby zapobiegać, a nie później leczyć.
2: Pozostając w tym klimacie studiowania, wiemy, że no, życie studenckie może być stresujące, mamy egzaminy, też kolokwia, jakieś takie życiowe wybory, zderzenie z dorosłością. Nie jest tak łatwo być studentem. To na pewno powoduje też stres. Powiedzcie proszę, czy są jakieś takie sposoby, żeby sobie jakoś umilić ten czas studiowania, żeby sobie jakoś poradzić z tym stresem?
1: Ja bym powiedziała, że przede wszystkim zadbać o siebie i swoje ciało i swoją psychikę podczas sesji. To jest połowa sukcesu, żeby się wyspać, zjeść, pamiętać o tym jedzeniu i nie żyć cały czas na kofeinie. Ale też myślę, żeby też tak, wiem, że łatwo powiedzieć, ale żeby też sobie troszeczkę odpuścić, dać sobie na luz. Wiem, że no nie każdy chciałby poprawiać jakąś formę zaliczenia i czekać na przykład na wrzesień albo te dwa tygodnie podczas sesji zimowej, ale tak stanąć przed sobą i powiedzieć, no każdy ponosi kiedyś porażkę, to nie jest nic wielkiego, poprawię, będzie dobrze. No i z takim podejściem po prostu podchodzić właśnie do tej sesji. Niezdany egzamin to wcale nie jest koniec świata i naprawdę wszystko da się zrobić, wszystko.
0: Ja myślę, że stres związany z samym studiowaniem, czyli z jakimiś zaliczeniami, z sesją, fajnie jest eliminować przez porównywanie sobie na przykład notatek z innymi. Na przykład u mnie bardzo sprawdza się taka praca grupowa, jakieś powtórki grupowe, bo każdy ma inną perspektywę i czasami ja mogę nie zauważyć, że mam braki

0: w notatkach albo nie rozumiem jakiegoś tematu i no mój znajomy może wytłumaczyć mi po prostu lepiej dany temat, bo on go zrozumiał akurat od wykładowcy, ale też sprawdza mi się rozkładanie nauki, chociaż wiem, że u studentów może być z tym ciężko, ale rozkładanie nauki po prostu na jakiś dłuższy czas, a nie dzień przed zaliczeniem.
1: To jeszcze podstawowe pytanie o strukturę koła. Ile już macie u siebie osób? Czy jeszcze można dołączyć?
2: W tym momencie, jeżeli chodzi o naszą grupę taką, której mamy spisanych wszystkich członków, to bym powiedziała, że z 50 osób jest na ten moment. Jakie są realia tego, kto się angażuje, to powiedziałabym, że tak z 20 osób realnie się angażuje tak na bieżąco, może nawet trochę więcej. Koło angażuje też zewnętrznie ludzi. Mamy studentów z drugiego kampusu, gdzie studiują kompletnie kierunki niepowiązane z pracą z dziećmi, ale chcieli się zaangażować w nasze wydarzenie. Jeżeli chodzi o dołączanie do naszego koła, głównie prowadzimy rekrutację na początku każdego roku. Jest to zazwyczaj okres październik, może do listopada, ale jesteśmy otwarci na przyjmowanie członków przez cały rok, bo uważamy, że to, że ktoś przegapił termin na początku roku, bo mógł nie słyszeć o kole, mógł nie wiedzieć, że taka tematyka go interesuje, nie powinno go wykluczać z tego, aby brać udział, bo są ludzie, którzy dołączyli do nas miesiąc temu, bo dopiero miesiąc temu na przykład zetknęli się z naszym webinarem i zobaczyli, że to jest super opcja i dołączyli i teraz aktywnie działają w kole. A są ludzie, którzy są w kole od 3 lat, a nigdy nic nie zrobili, także czy byli w terminie zapisani, czy nie, no to nie oznacza, jak będą działali tak naprawdę.
1: A czy warto właśnie według już waszych doświadczeń, czy warto poświęcić trochę swojego czasu na taką aktywność poza zajęciami?
2: Na pewno daje to ogromną satysfakcję, jak widzi się, że coś działa. Ja na przykład pamiętam, jak rozpoczęliśmy wolontariat w domu samotnej matki. My tutaj jako zarząd całą papierologię załatwiłyśmy i poszły pierwsze osoby na spotkanie organizacyjne i później napisały na grupie, no my dzisiaj pójdziemy na pierwsze spotkanie z dziećmi. Czułam się jak taka dumna matka, że coś, co włożyłyśmy pracę, no bo to były nasze wolne dni w trakcie tych wolnej posesji zimowej, że nasza praca naprawdę przynosi efekty i tak samo po wykładzie dla rodziców, jak słyszeliśmy od uczestników, że bardzo się cieszą, że mieli możliwość przyjścia, posłuchania, że nie wiedzieli, że takie rzeczy w Zielonej Górze się dzieją. Czy nawet jak studenci nasi mówią, że bawiliśmy się z dziećmi w trakcie wykładu, ale dało mi to taką satysfakcję i pokazuje mi to, że jest to coś, co chciałbym robić w przyszłości. No to można być tego dumnym po prostu i chce się działać dalej.
1: Czy jeszcze jakieś plany na przyszłość, czy może jakieś takie cele, które chcielibyście osiągnąć jako koło są?
0: Przede wszystkim chcemy jak najwięcej czerpać z tego, jakie możliwości mamy. Pewnie będą jeszcze jakieś webinary, będą jeszcze jakieś warsztaty, bo tak jak też już wspominałyśmy, wykładowcy są bardzo chętni, żeby dzielić się tą swoją wiedzą, więc na pewno będzie się dużo działo. Tak jak tutaj Weronika wspomniała, to jest no, trochę naszego wolnego czasu, ale później ta radość i no, nawet taki certyfikat z ukończenia webinaru czy warsztatów naprawdę cieszy i jest przydatny później, fajnie sobie dołączyć go do CV.
3: Też jako aktualny zarząd pewnie w przyszłości, jeżeli już się zmieni nasz kochany zarząd, to jeżeli będzie nowy, no to na pewno jako takie matki będziemy wspierać naszych kolegów i koleżanki, żeby właśnie mogli realizować dalej te projekty, albo może wpadną na jakieś nowe, no to wtedy jak najbardziej będziemy się tutaj zaangażować, zawsze będziemy otwarte, żeby jakoś pomóc tutaj i wspierać naszych podopiecznych, że tak mogę powiedzieć.
1: Też działacie prężnie na swoich socjalach. Są dodawane posty.
2: Staramy się wrzucać treści związane z różnymi wydarzeniami, takimi jak powiedzmy był Dzień Świadomości Raka.
4: SK 106.6. Żary News.
5: Lubuszanin Szymon Jaskuła skompletował koronę ziemi. 1 czerwca 2025 roku alpinista zdobył liczący ponad 6000 metrów Denali.

0: nazywany też Mount McKinley. To najwyższy punkt Ameryki Północnej i dokonał tego jako pierwsza osoba z naszego województwa. W swoim górskim CV ma jednak jeszcze m.in. Kilimandżaro czy Mount Everest. Szymon Jaskuła w rozmowie z Krystianem Machalicą opowiedział nie tylko o samej podróży, ale zdradził też kilka ciekawych historii z najwyższych szczytów świata.
1: Parę rzeczy jest ciekawych, w zasadzie wszystko jest ciekawe w górach. Dlaczego o tym mówię? Bo Szymon Jaskuła jest ze mną, lubuszanin, podróżnik, wspinacz, w zasadzie pierwsza osoba z województwa lubuskiego, która osiągnęła koronę ziemi. Czy dla ciebie to jest jakiś taki wyjątkowy tytuł, czy jakbyś był 90. lubuszaninem, to te emocje byłyby takie same?
2: To nie miało i nie ma żadnego znaczenia dla mnie, nie? To nie dodaje mi, ani nie odejmuje 5 czy 10 punktów do tego, co robię i tym w ogóle się nie kieruję. I tak jak gdzieś tam wspomniałem, jak zaczynałem swoją przygodę z górami, to nawet nie miałem pojęcia i nie zdawałem sobie sprawy z tego, że nasze województwo, można powiedzieć, jest tak ubogie, co nie? W tych, nazwijmy to, alpinistów, a o himalaistach to już nie wspomnę, bo ja siebie w dalszym ciągu nie nazywam himalaistą, tylko ewentualnie alpinistą, wspinaczem i turystą wysokogórskim. Może kiedyś to się zmieni. Natomiast, no wiadomo, no jest to po prostu miłe, tak? Jest to miłe. Miłe było być pierwszą osobą z naszego województwa, która drapała się i zeszła żywa z Everest, korona ziemi, tym bardziej. Natomiast to jest takie po prostu skutek uboczny tego, co robię.
1: A dlaczego nie chcesz się nazwać himalaistą? Mówisz, może kiedyś?
2: Tak naprawdę mówić o sobie himalaista to nie tylko jeździć w Himalaje, tak? Bo to od tego się wzięło i tam działać. Natomiast myślę, że trzeba się tutaj już wykazać jakimiś konkretnymi osiągnięciami. Miałem teraz jechać do Pakistanu, niestety na wyjazd nie dojdzie do skutku z drobniutkich problemów zdrowotnych, no ale to muszę być w 110% zdrowy, żeby pojechać. No i miał być Broad Peak i K2, a Broad Peak miała być próba bez tlenu. Po takim wyczynie, gdyby on zakończył się sukcesem, to wtedy gdzieś już mógłbym powiedzieć tak delikatnie, że takim jestem aspirującym himalaistą, porównując mnie do moich osiągnięć, do moich kolegów himalaistów, chociażby jak Piotrek Krzyżowski, Waldek Kowalewski czy Oswald Pereira, no to ja tak naprawdę w tych górach jeszcze nic nie zrobiłem, więc nawet bym nie śmiał się tak nazywać.
1: Osoby, które wchodzą na najwyższe góry świata, czy to jest takie środowisko dosyć zamknięte, w którym jest rywalizacja, czy niekoniecznie, bo znane są przypadki, w których ktoś gdzieś utknął i niektórzy nawet zrezygnowali ze swoich planów, by komuś pomóc. Jak to wygląda?
2: Oczywiście, zwłaszcza rywalizacja gdzieś trwa, powiedzmy, w krajach między wspinaczami, gdzie na przykład jeszcze nie było, na przykład do tej pory, nie wiem, kobiety czy mężczyzny, który skompetowałby 14-8 tysięczników. Gdzieś tam między niektórymi osobami jest ta rywalizacja, jest nawet jakaś taka niechęć i zdarzają się jakieś tam pewnie drobne świństewka. Niestety często taka rywalizacja kończy

który skomputowałby 14-8 tysięczników. Gdzieś tam między niektórymi osobami jest ta rywalizacja, jest nawet jakaś taka niechęć i zdarzają się jakieś tam pewnie drobne świstewka. Niestety często taka rywalizacja kończy się

0: powiedzmy dla takich no, rozwiania wątpliwości gdzieś tam, wiesz, kiedyś za 100 czy 200 lat jednak jak ktoś zmieni zdanie.
1: Dalej będziesz przyjmować.
2: Żeby było, tak. Dokładnie, więc tak, ale tutaj, tak jak mówię, no powiedzmy ta prawilna jest zrobiona, natomiast tutaj ten ostatni, dziewiąty rozszerzony szczyt też będzie.
3: Góra McKinley, znana też jako Denali, w zasadzie chyba teraz oficjalna nazwa to Mount McKinley po decyzji Donalda Trumpa, mniejsza w każdym
0: razie. Ale tak czy inaczej wszyscy nazywają Denali, i rangersi, i lokalsi, i tak dalej, więc tam chyba jak gdyby nic się za bardzo nie zmieniło.
3: To tak trochę jak z tytularnymi nazwami klubów sportowych, każdy używa tej starej nazwy. W każdym razie nazwa to jedno, no, szczyt się nie zmienił. Ty zdobyłeś
0: górę, tak.
3: Nazywajmy ją może rzeczywiście górą Denali. Tak. 1 czerwca stanąłeś. Tak. Co zobaczyłeś? Jak wyglądał ten dzień?
0: Wiesz co, generalnie ten dzień był trudny. Trudny był z tego względu, że my tak naprawdę kilka godzin prędzej w zespole czteroosobowym po małych perturbacjach dotarliśmy do wysokiego obozu, tak? Z tego obozu, którego się atakuje szczyt, czyli około 5300. Niestety w sobotę wpakowaliśmy się po prostu no, w kolejki wypraw komercyjnych. Kilkadziesiąt, sto, może więcej osób po prostu przed nami szło i na poręczówkach i na grani i naprawdę nam to wolno szło i dotarliśmy do tego obozu tak około 3,5-4 godziny po tym, co planowałem. Oczywiście troszeczkę więcej może energii zaoszczędziliśmy, bo nie szliśmy gdzieś tam trochę szybciej, no ale w każdym bądź razie mieliśmy dużo, dużo mniej czasu na taki odpoczynek, więc to była sobota około godziny 18:30-19:00 dotarliśmy do tego obozu i może mały problem małego sklepu polegała na tym, że już w niedzielę około południa pogoda zarówno na szczycie, jak i w tym obozie miała się drastycznie pogorszyć. Takie dostawałem prognozy głównie z Polski od kolegi Tomka Piotka Krzyżowskiego i jeszcze innych osób, które tutaj mi pomagały w planowaniu właśnie tych wyjść pogodowych, więc musiałem po prostu podjąć decyzję, czego się praktycznie na Denali nie praktykuje, o krótkim dosyć odpoczynku i o wyjściu w nocy. Więc zarządziłem, bo byłem liderem naszej grupy, zarządziłem wyjście o trzeciej w nocy, trzeciej nad ranem przy temperaturach poniżej minus 40 stopni. Więc no to jest tak powiedzmy dosyć rzeźnicko, nie? Bo trzeba jednak wstać, trzeba trochę jeszcze ugotować wody, herbaty, coś zjeść, rozgrzać się, mieć rozgrzane stopy, mieć rozgrzane dłonie, bo jak się tego nie zrobi na dzień dobry, to potem jest naprawdę w takiej temperaturze jest ogromny problem. Udało się zmobilizować i trzecia z malutkim groszem wyszliśmy na ten atak szczytowy w zespole czteroosobowym. Chwilę po nas wyszła jeszcze taka zaprzyjaźniona para czesko-słowacka Lenka i Honza, małżeństwo. Lenka zresztą w zeszłym roku jako pierwsza Słowaczka zdobyła Everest bez tlenu. Więc szalenie silna dziewucha, mąż z tlenem, ona bez tlenu, więc oni wyszli troszeczkę za nami. Niestety po około gdzieś, powiedzmy, nie wiem, 300-400 metrach jeden członek mojej grupy Łukasz po prostu no, stwierdził, że on się jednak po prostu bardzo źle czuje, że jest osłabiony, nie odpoczął, nie spał i musi po prostu odpuścić, nie? Więc na całe szczęście była z jego strony to bardzo rozsądna, po prostu bardzo uczciwa dla zespołu i odważna decyzja, że można powiedzieć praktycznie na dzień dobry, tak? Mnie o tym poinformował, bo później to po prostu byłoby ciężko. Musielibyśmy pewnie całym zespołem wracać, więc no nie byłoby fajnie. Także zachował się bardzo, bardzo odpowiedzialnie. Więc on wrócił, a my w zespole trzyosobowym, ja, Waldek Kowalewski i Krzysiek Makuch ruszyliśmy do góry. I tak naprawdę, wiesz, takim początkiem, wyzwaniem to był taki trawers ściany, się nazywa Denali.

To jest taka dosyć stroma ściana, którą trzeba przetrawersować, idąc w nocy czy jakichś tam wiaterkach. Opadów śniegu nie było, ale były drobne wiatry przez poprzedni dzień tak samo, więc powiedzmy ta droga była bardzo oblodzona, bardzo niebezpieczna. No i musiałem po prostu jako pierwszy, bo ja prowadziłem grupę, przekopywać się tak przez to, więc to też zjadało bardzo dużo energii i trochę czasu. Tak sobie po prostu w głowie ułożyłem ten plan tego dnia, że zasuwamy, nieważne co, jak najszybciej przez ten trawers. Nie robimy żadnych odpoczynku, tylko bezpiecznie, jak najszybciej przechodzimy i można powiedzieć, za taką grań, za takie skały. Jak już wyszliśmy, to wtedy pojawiło nam się, wiesz, piękne słonko, jest cieplej, jest przyjemniej i jest po prostu zupełnie inaczej, bo tutaj szliśmy cały czas w cieniu, więc jeszcze zimniej było. Dłonie chcąc, nie chcąc zamarzają troszeczkę, no ale jak człowiek rusza, to nie jest źle, nie? Więc w tym zespole trzyosobowym dalej, wiesz, cisnęliśmy. No powiem tak, narzuciłem konkretne, solidne tempo. Krzysiu troszeczkę tam mnie, że tak powiem, krzyczał i prawie, że szturchał i prosił o trochę wolniej. Zresztą, niestety, ja po prostu cały czas mówiłem, że ma wpierdzielać to, co po prostu ma, jakieś żele, batony energetyczne, jakieś draże, cokolwiek, bo niestety nie zwolnimy. Ale powiedziałem, jak trzeba będzie, to cię po prostu, Krzysiu, zostawię tutaj i cię zgarniemy na powrocie. Pół kroczka może zwolnię, ale to jest po prostu wszystko, bo cały czas miałem po prostu w głowie, że musimy się czasowo wyrobić ze względu na to załamanie pogody. Po 7 godzinach, co jest naprawdę bardzo dobrym czasem, dotarliśmy na ten szczyt. Na szczycie było pięknie. Było pięknie, niewielki wiaterek, praktycznie zero chmurek nad nami. Cholernie zimno, bo tylko po prostu robiliśmy kilkanaście, kilka po kilka fotek tak naprawdę. Wiesz, jakieś tam

To jest po prostu wszystko, bo cały czas miałem po prostu w głowie, że musimy się czasowo wyrobić ze względu na to załamanie pogody. Po 7 godzinach, co jest naprawdę bardzo dobrym czasem, dotarliśmy na ten szczyt. Na szczycie było pięknie. Było pięknie, niewielki wiaterek, praktycznie zero chmurek nad nami. Cholernie zimno, bo tylko po prostu robiliśmy kilkanaście, kilka po kilka fotek tak naprawdę. Wiesz, jakieś tam

0: dosyć daleko Lemkę i Honzę. Dotarliśmy do nich, zajęło nam się, nie wiem, 25 minut do pół godziny. Przekonaliśmy ich, w sumie mieli z półtorej godzinki drogi do szczytu jeszcze, bo to jest troszeczkę inaczej, jak się schodzi, jak się wchodzi, a że została taka dosyć pionowa ściana, żeby się na nią wdrapać i potem grań, to przekonaliśmy ich, żeby jednak zawrócili z nami, bo się zaraz pogoda zepsuje. Lęce ciężko było się z tym pogodzić, no to wiesz, szalenie ambitna dziewucha, niestety Honza troszeczkę był wolniejszy tego dnia, ale wiesz, jak zawrócili jednak z nami, 5 minut i pogoda tak się załamała, że nie byliśmy praktycznie w stanie na 5 metrów nic zobaczyć, więc musiałem znowu prowadzić grupę i praktycznie, że na czworaka musiałem wziąć jeszcze gogle, bo już tak zamarzły, że musiałem, no po prostu szukałem drogi, nie? Szukałem, takie są trasery, takie tyczki, takie małe flagi, co ileś tam 10 metrów powbijane, więc no tutaj było powiedzmy ciekawie. Gdzieś tam dalej po drodze jeszcze zawróciliśmy kilku Rosjan, Amerykanów, którzy nie mieli tego dnia najmniejszych szans, żeby wejść na szczyt. No i po iluś tam 12 godzinach zeszliśmy do tego high campu, a tam już się rozpętało piekło, nie? Takie piekło się rozpętało, że 4 noce tam musieliśmy spędzić, bo nie było opcji, żeby ktoś nawet z niższych obozów wszedł do nas, do tego obozu, ani żeby ktokolwiek szedł z tego obozu.
1: Oczywiście o pogodzie mówisz, tak? A, temperatura, tak. Wiatr czy cokolwiek?
0: Wiatr się rozhulał. Zresztą mi i Waldiemu, bo my byliśmy razem w namiocie, zerwało front z namiotu, więc prawie odleciliśmy. Waldi wyskoczył z namiotu, ja leżałem na środku namiotu po prostu, żeby za bardzo się jeszcze ten namiot nie unosił, i Waldi zabezpieczał ten namiot, pożyczając gdzieś tam z depozytów jakieś szable śnieżne od innych ekip, bo naprawdę byśmy odlecieli. Zresztą przez te 4 dni zerwało kilka namiotów, które były powiedzmy no puste, jakiś tam depozyt, jakieś tam rzeczy w nich ludzie po prostu wnieśli do góry, mieli, no ale zostały po prostu zabrane przez wiatr.
1: Denali to jedna z najtrudniejszych gór do zdobycia w twojej karierze, w twoim życiu?
0: Ja myślę, że tak. Pomimo tego, że nie jest najwyższa i może nie jest jakoś super techniczna. Jest kilka takich odcinków, że trzeba troszeczkę popracować. Natomiast jest to najbardziej wysunięta góra na północ ze wszystkich. I tak naprawdę mówi się, że nie wchodzimy na 6-tysięcznik, tylko na ponad 7-tysięcznik. No i ta pogoda, nie? Ta pogoda to jest po prostu, tam bardzo często jest pełne szaleństwo. I też naprawdę wiele teamów bardzo dobrych, można powiedzieć profesjonalnych wspinaczy, czy nawet coraz częściej szerpowie przyjeżdżają też, żeby gdzieś tam sobie te 7 summits, że tak powiem, zaliczyć.
1: Kto przyjeżdża?
0: Szerpowie z Nepalu. Ci przewodnicy tam po prostu szerpowie przyjeżdżają, czy też z jakimiś tam powiedzmy klientami, czy sami i w jakichś tam grupkach i też nie wchodzą, nie? Po prostu ze względu na warunki pogodowe. Zresztą tam jesteś tak naprawdę, jeżeli nie jesteś komercyjnie, to jesteś zdany sam na siebie. Już miałeś odpowiednią ilość jedzenia, gazu. Tam na przykład w tym wysokim obozie tego powiedzmy ostatniego dnia się już skończyło wszystko, tak? My nie mieliśmy już ani gazu, żeby roztopić śnieg i zagotować chociażby gorącą wodę, ani praktycznie już jedzenia nie mieliśmy. Jakieś tam powiedzmy drobne rzeczy zostały. Oczywiście z głodu byśmy nie padli, natomiast no takiego komfortu już nie było. Jak tylko się pogoda delikatnie gdzieś poprawiła, pomimo tego, że prognozy były bardzo sprzeczne, to udało nam się po prostu stamtąd uciec.
1: No i też szybko się zmienia pogoda, tak? Na tych wysokościach macie urządzenia, które świetnie ponoć prognozują pogodę, a jak wyjdzie w rzeczywistości, no sam wiesz, że bywa różnie.
0: Tak jak wspomniałem, ja miałem prognozę tak naprawdę z kilku źródeł i od rangersów, tak, i z urządzeń satelitarnych. I znajomi podsyłali, śledzili, wiesz, najróżniejsze radary, czy to powiedzmy lotnicza pogoda, czy taka pogoda. Ona naprawdę się błyskawicznie tam zmienia.
1: No to jest sens w ogóle patrzeć na to?
0: Nie, no oczywiście, że tak, jak najbardziej, nie? Wiesz, jeżeli jest powiedzmy gdzieś okienko pogodowe, Kuba Patek

0: Kowalski z Oswaldem weszli. No my się mijaliśmy, my schodziliśmy w trzecim obozie, a oni gdzieś tam dopiero do góry szli. No więc po prostu no oni akurat mieli szczęście, trafili na okienko pogodowe, że chyba 4 dni była pogoda, jakoś mówi, praktycznie lampa była, nie? Oswald mi wczoraj pisał, że na szczycie bez czapki, bez rękawiczek, bezwiecznie, więc mieli po prostu, wiesz, no rewelacja, nie? Także no trzeba mieć też dużo szczęścia. Natomiast jak jest to okienko, gdzieś tam powiedzmy kilkudniowe, takie faktycznie, gdzieś tam, wiesz, front ten idzie i jest dobry, no to ona się sprawdza. Natomiast jeżeli, tak jak my mieliśmy, że tu co chwilę dosłownie coś się zmieniało, no to ona jest nieprzewidywalna bardzo.
1: To nie był pierwszy raz, kiedy próbowałeś wejść na tę górę Denali. Zdaje się, 2 lata temu była próba. Tak. Byliście bardzo blisko.
0: Tak. Byliśmy bardzo blisko, ale daleko. Byliśmy właśnie na koniec tak zwanego football field, czyli takiego ogromnego plato, pod taką ścianą, na którą właśnie, ściana z granią, na którą trzeba się wdrapać i potem jeszcze jakieś tam 15 minut do szczytu zostaje. No więc mogę powiedzieć, że jakąś tam godzinkę z groszem wtedy byłem pod szczytem, no ale coś się odwlecze, nie uciecze, tak widocznie tak musiało być. Chciałem też chyba tego po prostu doświadczyć jako organizator, jako lider, jako planista tego całego wyjazdu i się bardzo cieszę, że po prostu teraz tak to dopiąłem, tak to zorganizowałem, że daliśmy radę.
1: A powiedz, bo osobom, które nie znają się jakoś szczególnie na wysokich takich wspinaczkach, ja też należę do takich osób, wydaje się, mówisz, godzinka od szczytu, to pewnie gdzieś tam w cudzysłów można zamknąć tę godzinkę, ale dlaczego, pozwolę sobie zadać głupie pytanie, bo dlaczego nie? Dlaczego nie poczekaliście tej godziny dłużej, dlaczego nie uparłeś się być może jeszcze bardziej, skoro było tak blisko?
0: Znaczy się, wiesz, ja wtedy byłem zupełnie innymi ludźmi, wtedy liderem mojej, powiedzmy, ekipy i nawet tej takiej małej grupki trzyosobowej, która szła na atak, a za nami jeszcze druga grupa trzyosobowa, był Artur Małek, czyli nasz, powiedzmy, jeden z lepszych swego czasu himalaistą, tak, himalaistów, pierwszy zimowy zdobywca Broad Peak. No i wiesz, to była jego decyzja, tak, to była jego decyzja, ja nie chciałem się z nią zgodzić, bo właśnie chciałem poczekać, spróbować. Jeszcze kolega z teamu, który z nami, Patryk, był no gdzieś tam trochę słabszy, już słaby, więc on był bardziej podatny na te sugestie, żeby jednak zawrócić. No i wiesz, no i wtedy byłem bliski tak naprawdę, żeby się po prostu wypiąć z tej liny, tak jak Lenka chciała zrobić, i po prostu iść samemu, tak, na ten szczyt. Natomiast no ja wtedy nie miałem, nie korzystałem, nie znałem tych urządzeń satelitarnych, powiedzmy map, które gdzieś tam prowadzą topografii dobrze góry, bo zdawałem się na swojego lidera, więc no to było po prostu zbyt ryzykowne. Nie? Ja byłem zły, byłem wściekły, bo to był mój dzień, jak chodzi o wydolność fizyczną, no ale wiesz, czasami po prostu no, trzeba takie decyzje czy podjąć, czy się z nimi pogodzić, nawet jeżeli nie chcesz.
1: Ale dobra, zespołu. Tym lepiej chyba smakuje wejście na taką górę po czasie.
0: Tak, wiesz, ja bardzo, to była tak naprawdę jedyna góra, na którą ja bardzo nie chciałem wracać, nie, ze względu właśnie na te warunki panujące, tak, na to, że rano się budzisz w namiocie i wszystko jest w śniegu, tak, masz cały śpiwór w śniegu, całe, że tak powiem, wnętrze namiotu jest w śniegu, w szronie, więc to jest niefajne, niemiłe. Jest to po prostu niezbyt, jak mogę tak powiedzieć, niezbyt komfortowa góra, niezbyt przyjemna i dająca konkretnie w kość. No ale tak jak wspomniałem, tak? Ja byłem liderem, ogarniałem to wszystko, więc można powiedzieć, każdego dnia był plan, który realizowaliśmy praktycznie w 100%. No i szło zgodnie z tym planem, więc można powiedzieć, że jestem praktycznie, że podwójnie, tak? Szczęśliwy, że dobrze to zorganizowałem. Było hardkorowo, ale finalnie szczęśliwie.
1: Ile kilogramów miałeś na plecach? Plecak, wszystko

0: inne gdzieś jakieś doczepiane rzeczy, ile kilogramów oprócz własnego ciała trzeba wnieść na szczyt góry?
1: No myślę, że my mieliśmy po 35 tak kilogramów minimum, do 40 kilogramów na saniach mieliśmy i po około 20 kilogramów na plecach, więc tak gdzieś w przedziale powiedzmy 55-60 kilogramów trzeba targać.
0: I to oczywiście są wyłącznie niezbędne rzeczy, czy możesz sobie pozwolić, żeby jakąś pamiątkę, coś z Lubuskiego przywieźć? Coś zostawić na szczycie?
1: Nie, to są tak naprawdę wszystko to jest niezbędne rzeczy, nie? To jest wszystko to są niezbędne rzeczy, to jest sprzęt, to są niezbędne ubrania. Naprawdę musicie mi wierzyć, że nie uprawialiśmy tam rewi mody, tylko co niezbędne, tak? Pomimo tego, że byliśmy na górze 2 tygodnie, nie mieliśmy nawet 7 par majtek czy czegoś, nie, to jest minimum powiedzmy do 3, tak, po prostu skarpetek tyle, ile trzeba, jakaś, nie wiem, jedna czy dwie koszulki takie, bielizna termiczna, to i tylko i wyłącznie niezbędne rzeczy, jedzenie i gaz.
0: Rozmawialiśmy ostatnio w grudniu, po tym jak zdobyłeś masę Wilsona, ale zapytam też o ten czas wolny w górach, bo jednak jest ten odpoczynek, ta regeneracja, co się wtedy robi?
1: Jest to, no właśnie, to też gdzieś mnie tam troszeczkę zajmowało mi głowy przed wyjazdem, bo ja zawsze sobie decyduję, że kupię sobie w końcu jakiegoś tam e-booka, jakiegoś Kindle czy coś takiego, wgram ileś tam książek i będę czytał w wolnym czasie, nie? Natomiast no, na Denali można powiedzieć, że za bardzo tego wolnego czasu nie ma, nie? Tylko po prostu trzeba zapierdzielać, bo jak gdzieś nie idziesz do góry, to po prostu pół dnia gotujesz, bo wiesz, dziennie trzeba minimum z 3, 4, 5 litry trzeba wypić różnych płynów, trzeba zjeść ze 3 posiłki plus jakieś dodatkowe rzeczy, no i to wszystko po prostu trzeba sobie ugotować, a tam woda się nie gotuje w 5 minut, tylko potrafi, nie wiem, w pół godziny, w godzinę, w zależności od wysokości i temperatur się gotować, więc tak naprawdę często większość dnia spędzamy na takich przyziemnych właśnie rzeczach jak gotowanie. Natomiast no, jak wspomniałem, ja byłem w namiocie z Waldkiem Kowalewskim, czyli uważam, że jednym z naszych najlepszych obecnie i najbardziej szalonych polskich himalaistów, tak? On ma 12 tysięczników, brał udział w ponad 20 akcjach ratunkowych, 12 osób uratował w górach i tak dalej. Ma bardzo specyficzny charakter, też silny. Mieliśmy kilka drobnych spięć, bo ciężki charakter, wiesz, który działa sam w górach, no ciężko się troszeczkę podporządkować pod dyktando młodszego, o wiele mniej doświadczonego kolegi, ale który jednak jest liderem i no, chcąc, nie chcąc po prostu musisz, więc było trochę różnych sytuacji, no ale tak naprawdę spędziliśmy większość tego czasu, nazwijmy gdzieś tam wolnego na najróżniejszych po prostu rozmowach o górach, o życiu, o wszystkim tak naprawdę.
0: Jak wygląda ten okres bezpośrednio po pokonaniu tej góry, kiedy już stajesz u jej stóp, kiedy już wracasz do normalności? To jest proces, w którym trudno się odnaleźć?
1: Staram się do tego dosyć płynnie przechodzić. Mam to do siebie, co troszeczkę rodzina ma mi i gdzieś tam nawet znajomi za złe, że ja wracam z gór niezapowiedziany. Że planowo gdzieś tam mam wrócić któregoś, a kilka dni prędzej się pojawiamy w drzwiach u brata czy u rodziców i jest taki szok.
0: Z jednej strony dobrze.
1: No tak, to jest taka niespodzianka, ale oni też, wiesz, tam i potem troszeczkę marudzą, jak tak mogę powiedzieć, że wiesz, że przygotowali go chociażby jakiś obiad, jakiś tort, czy ja bezę uwielbiam swojej bratowej, że bezę by upiekła i tak dalej, a tu wiesz, no nic nie ma. Ja mówię, ale ja w ten sposób robię. Natomiast ja miałem przechodzę dosyć płynnie, nie? Bo można powiedzieć, w niedzielę wróciłem wieczorem, natomiast we wtorek już byłem na treningu. Także ja wracam do takiej codzienności, do swojej rutyny, 3-4 razy z psami na długie spacery po lesie, treningi swoje, tak naprawdę jakby się nic nie wydarzyło, nic nie zmieniło, jakbym zaraz miał gdzieś jechać na kolejną wyprawę, rutyna.

0: Zdanie tych najwyższych gór może być traktowane jako taka trochę arena igrzysk, bo każdy chce zdobyć te góry w jakiś wyjątkowy sposób i bez tlenu, albo jako pierwsza kobieta, jako pierwsza osoba zimą, etc., etc. Ty jak na to patrzysz? Ty jesteś w końcu pierwszym Lubuszaninem, więc no też jakaś wyjątkowość w tym jest.
1: Tak, może dostanę jakiś talon na kawę.
0: U nas...
1: albo na winobraniu posadzą mnie koło bachusa z czekanem, tak? No. Albo takiego małego bachusika z czekanikiem zrobił.
0: No, u nas w Esce możesz za darmo kawę dostać.
1: Przepraszam. No. Ale no właśnie, mam tutaj. Także no, gdzieś tam te przywileje pewnie są, jeszcze o nich nie wiem, ale...
0: Ale jest to szukanie rekordów i pobijanie stawki chyba.
1: Jest, tak. Zdecydowanie jest. Niektóre, mogę powiedzieć, pomysły są świetne, tak? Są fantastyczne. Sam śledzę, sam dopinguję. Niektóre są takie, no, balansujące, że jak to się mówi, gdzieś tam coś pół metra w tą czy w tą, to może być dziękuję, do widzenia. Większość jest niestety robionych, jak to się mówi, no, na social media, tak? Czyli tam pod publiczkę dla sponsorów, dla zasięgów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tym roku na przykład na Everestie był taki Anglik, z tego co dobrze pamiętam, Mitch Hutcherson, czy mogę przekręcić nazwisko, ale facet zrobił coś niesamowitego. Bodajże już czy 3 miesiące, czy pół roku prędzej, wydaje mi się, że pół roku prędzej, ktoś mówi, wyszedł z domu z Anglii i tak, przepłynął kanał La Manche, potem przebiegł przez całą Europę, przez Azję, przez Chiny, Indie, pływał, biegł, na rowerze jechał i na końcu wszedł na Everest, nie? Czyli jako zresztą pierwszy w sezonie, jako pierwszy turysta w sezonie, więc można powiedzieć, zrobił coś, czego nikt nie dokonał do tej pory. Wyszedł z domu i tylko i wyłącznie siłą własnych mięśni, tak, pływając, biegnąc, jadąc na rowerze i potem spinając się, wszedł na dach świata. Przy tym jakieś tam akcje charytatywne organizował, więc no coś, co naprawdę budzi pełen podziw i respekt. Nie? Więc powiedzmy, za takimi rzeczami to ja się podpisuję dwiema rękami.
0: Wiesz co, to ja już nie będę narzekał, jak o 5 rano bez samochodu będę musiał do radia jechać.
1: Dokładnie, widzisz, nie?
0: Wspomniałeś o akcjach charytatywnych. Ty też starasz się w jakiś sposób pomagać, choć nie jest to tak, że rozgłaśniasz to wszem i wobec, dlatego poproszę Cię, żebyś to oznajmił wszem i wobec. Teraz pomagasz w każdym razie, starasz się według swoich możliwości.
1: Tak, dokładnie. Pomagam tak naprawdę praktycznie każdy wyjazd jest gdzieś tam związany z jakąś, nazwijmy to, akcją większą bądź mniejszą. No tak naprawdę tylko gdzieś tam nagłośniona była zeszłoroczna akcja dla zwierzaków, tak? Natomiast przy innej okazji, można powiedzieć, bardzo pomogłem właśnie Waldiemu Kowalewskiemu, innemu przyjacielowi Karolowi Adamskiemu spełnić marzenie o Everestie. Ostatnio pomagam mojemu fantastycznemu 13-latkowi Stachowi Tuskiemu, który jest bardzo, bardzo chory. Natomiast zamiast, tak jak to lekarze sugerowali ojcu, po prostu, żeby siedział przed telewizorem i za bardzo się nie ruszał, nic nie robił, bo coś się w życiu może mu po prostu stać niedobrego, no to chłopak jeździ ze swoim fantastycznym ojcem po Himalajach i tam zdobywa póki co sześciotysięczniki. Teraz na wiosnę zdobył Lobucze i Mera Peak, tak? Jeździ po górach, na rowerze jeździ. Tam ojciec Janek też ma 8-tysięczniki na swoim koncie, więc na przykład no, indywidualnie, tak, wspieram młodego chłopaka, który mimo przeciwności losu no nie poddaje się, a żyje pełnią życia, wspierany jest i myślę, że możemy o nim za jakiś czas, na przykład jako najmłodszym, nie wiem, Polaku, który zdobył jakiś 8-tysięcznik, usłyszeć.
0: To pytanie gdzieś mi umknęło. minęło, a wydaje mi się dosyć ważne, jak wielką trzeba mieć wiedzę, może historyczną, na pewno też geograficzną, o górze, na której się wspinasz. Pytam w tym przypadku konkretnie o Denali. Czy czytałeś i jak się przygotowywałeś tak merytorycznie do tego?
1: Oczywiście, wiesz, w związku z tym, że ja tam byłem, ja zwracam dosyć dużo uwagi na, powiedzmy, na pewne szczegóły, tak, na gdzieś tam na detale, na górze i tak dalej. Mam dosyć dobrą pamięć, też jestem wzrokowcem i sobie wizualizuję, było mi łatwiej i dużo, powiedzmy, podczas panowania, wiadomo, też czytałem zdjęcia, tak, droga i tak dalej, ale dużo sobie po prostu wyobrażałem, nie? Na zasadzie, wiesz, po prostu byłem w stanie i jestem w stanie zamknąć oczy i praktycznie, wiesz, tak po prostu przemknąć, przejść tą, właściwie błyskawicznie, tą trasą całą, którą idziemy, nie? Jestem w stanie gdzieś tam powiedzieć, coś, jakiś odcinek może być niebezpieczny, gdzie jest lekko, gdzie jest przyjemnie, gdzie musimy uważać. Tutaj dużą rolę odegrała, można powiedzieć, taka już delikatna znajomość góry, plus jakaś literatura, dostępne zdjęcia i to planowanie w ten sposób się odbywało u mnie.
0: Ile razy byłeś bliski śmierci w górach?
1: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o mnie, tak, to ani razu, natomiast jeżeli mówimy blisko śmierci metaforycznie, tak, czyli gdzieś tam świadkiem tej śmierci, no to już kilkukrotnie, tak, to kilkukrotnie byłem blisko kogoś, kto niestety został już na tej górze. Jest to na pewno nieprzyjemne doświadczenie, natomiast jeżeli nie zaakceptujemy tej myśli tego, że to się może po prostu zdarzyć wszędzie, to nie będziemy się nadawać w te góry, po prostu psychicznie nie damy radę. Natomiast, wiesz, nie miałem takich myśli, że mogę po prostu nie wrócić, nie? Z tych gór, bo jesteśmy w takiej czy nie innej sytuacji. Oczywiście gdzieś tam się, powiedzmy, bałem.
0: Siłą rzeczy,
1: tak? Tak. Natomiast nie był to taki strach paraliżujący, nie? Który by mnie sparaliżował, że nie mógłbym się ruszyć. Myślę, że bardziej mnie motywował do działania, gdzieś do wydostania się z tej jakiejś, powiedzmy, dosyć ciężkiej sytuacji i żeby wrócić. Nie? Wiesz, tak jak wspomniałem o tych chociażby czterech nocach w tym wysokim obozie, o dziwo one mi tak generalnie dosyć szybko, wiesz, minęły, spokojnie. Byliśmy naprawdę w czterech literach i pogoda też się nie zapowiadała, że będzie nagle się poprawi i będzie super, czyli potencjalnie jeszcze mogliśmy tam spędzić ze dwie, trzy noce nawet, bez jedzenia, już bez wody i tak dalej. To jednak gdzieś

0: Może też dzięki temu ja też zachowałem spokój.
1: SK 106,6.
2: Treningi, zawody, medale, ale też pasja, dyscyplina i wychowywanie przez sport. Tak od wielu lat działa klub Oyama Karate w Lubsku, a więcej już teraz w rozmowie z sensejem Mateuszem Łandą.
3: Zacznijmy od tego, jak taka przygoda twoja z karate się zaczęła.
4: Ja zacząłem trenować w 98 roku, czyli teraz we wrześniu minie już 27 lat. Ale powiedziałbym, że to już na początku może była gdzieś tam przygoda, a teraz to już jest sposób na życie i coś, co jest obecne w moim życiu każdego dnia.
3: Było to pewnie kluczowe wspomnienie. Czy ty pamiętasz swój pierwszy trening karate?
4: Może się to wydawać dziwne, ale bardzo dobrze go pamiętam. Byłem małym chłopcem, który miał 7 lat i tata przyprowadził mnie na pierwszy trening. I bardzo dobrze pamiętam, jak wszedłem na salę i zobaczyłem nie tego trenera, nie tego senseja, którego widziałem na plakatach, tak? Bo na plakatach widziałem sensei Zbyszka Tomajowicza, a treningi prowadził jego brat, szef naszego klubu, wtedy jeszcze sensei, teraz już Cichan, Andrzej Tomajowicz. I pamiętam, że wtedy byłem zbulwersowany, że przyszedłem na salę i nie ma tam tego, kto był na plakatach. Ale na pierwszym treningu było dobrze, było fajnie, wyszedłem zadowolony. Nawet pamiętam, że uczyliśmy się robić przerzut bokiem, tak zwaną gwiazdę, i to mi tak utkwiło z pierwszego treningu właśnie te 27 lat temu.
3: Jeśli myślimy karate, to tutaj myślimy też o Yama Karate w Lubsku. Powiedz, co skłoniło cię do dołączenia do takiej działalności?
4: Czyli jak zaczynałem jako młody chłopiec, to przyszedłem, ponieważ szkoła, w której treningi się odbywały, była pod moim domem i poszedłem jak każdy gdzieś tam z kolegów na treningi, no i zacząłem trenować. Na początku miała być to zabawa, zresztą tak na początku stwierdzili moi rodzice, że wysyłają mnie, żebym się pobawił, no ale to trwało, no i trwa po dzień dziś. W pewnym momencie, kiedy już byłem takim bardziej świadomym człowiekiem, można powiedzieć, jak to karate już tak bardziej się zakorzeniło we mnie, zobaczyłem, wśród kogo trenuję, jacy ludzie prowadzą ten klub, że to nie jest stricte tylko trening i pójście do domu, tylko że ten klub to jest życie, że w klubie jest jak w rodzinie, do każdego podchodzi się indywidualnie, a tak naprawdę całość tworzy jedną wielką rodzinę i to mnie ujęło i dlatego też zostałem i działam w tym klubie. Działam, wydaje mi się, mocno. Klub funkcjonuje tak naprawdę od 81 roku. Wtedy jeszcze to było pod egidami zielonogórskiego karate Kyokushin. To wszystko zaczął sensei Marek Błaszków. Potem klub przejął sensei Andrzej Tomajowicz, który prowadził klub w struktury Oyama Karate, w którym jesteśmy po dzień dziś.
3: Oyama Karate, czym właśnie taki styl Oyama różni się od innych form?
4: Oyama Karate jest stylem kontaktowym i stylem modernistycznym, tak? Naszym mistrzem jest Shigeru Oyama, nieżyjący już Shigeru Oyama, jest to uczeń Masutatsu Oyamy, czyli twórcy

0: jesteśmy po dzień dziś.
1: Mhm. Oyama karate. Czym właśnie taki styl Oyama różni się od innych form?
0: Oyama karate jest stylem kontaktowym i stylem modernistycznym, tak? Naszym mistrzem jest Shigeru Oyama. Nieżyjący już Shigeru Oyama, jest to uczeń Masutatsu Oyamy, czyli twórcy

0: się na założenie swojego stylu, do którego wprowadził nowinki i modernistyczne techniki, i tak powstało Oyama Karate, które rozwijało się w Stanach Zjednoczonych, bo tam też Shigeru Oyama emigrował. Jeśli chodzi o czym się różni od innych stylów, no jest to styl kontaktowy. Na świecie mamy bardzo dużo styli karate, poprzez karate tradycyjne, karate Shotokan, to są style bezkontaktowe, ale dążymy do tego, że karate jest jedno. Mimo tego, że jest wiele styli, to karate jest jedno i to nie jest tylko walka, ale to też są zasady, takie jak szacunek do drugiego człowieka, i to na to też zwracamy uwagę na treningach. Tak? To też myślę właśnie, ten szacunek do drugiego człowieka, etykieta dojo, to też odróżnia karate od innych sportów walki. Teraz mamy ponad w klubie około 250 osób, tak na to wszystko składają się członkowie wszystkich naszych sekcji. Główna sekcja, siedziba klubu jest w Lubsku, mamy też sekcję w Nowogrodzie Bobrzańskim i sekcję w Jasieniu, i tamten rok zakończyliśmy z liczbą około 250 członków klubu.
1: Czyli udaje się to spiąć w kilku miejscowościach. Sprawnie to działa, prawda?
0: Tak, sprawnie to działa. Shihan Andrzej, czyli szef naszego klubu, Shihan Andrzej Tomiałowicz, razem ze swoim bratem, sensejem Zbyszkiem, w ostatnich latach tak to poprowadzili, że klub się naprawdę rozrósł. Mamy bardzo dużo mistrzów, których wychowaliśmy, no i też część z tych mistrzów prowadzi właśnie sekcje, czy to w Jasieniu, czy to w Nowogrodzie Bobrzańskim. Mamy też bardzo dużo mistrzów, którzy pomagają nam na sekcjach, i dlatego tak to fajnie wszystko funkcjonuje i jesteśmy w stanie spiąć to tak, że odbywa się to tak naprawdę przez cały tydzień w różnych miejscowościach.
1: A jeśli mówimy o treningach, to do jakich grup wiekowych są skierowane?

0: czy samoobronę można trenować całe życie. Tak? Od małego dziecka po wiek już taki bardziej dojrzały. Prowadzimy grupy przedszkolne, prowadzimy też grupy z dziećmi szkolnymi. Te grupy są podzielone na grupy początkujące, na grupy zaawansowane. Mamy grupy młodzieżowe i grupy dorosłych, ale mamy też oddziały samoobrony. My specjalizujemy się też w defendo. Specjalistą od defendo jest Shihan Andrzej i sensei Zbyszek Tomiałowicz, którzy w 2014 roku rozpoczęli też działalność w defendo. To jest bardzo skuteczna, prosta samoobrona dla ludzi, którzy nie mieli nigdy styczności ze sztukami walki. Jest to skierowane też zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży. Ja też mogę się pochwalić, że też w tym roku zrobiłem uprawnienia instruktorskie, jeśli chodzi o defendo, i jest to bardzo fajne uzupełnienie mojego karate.
1: Jeśli mówimy o pracy z najmłodszymi, jest to cięższe niż z osobami już dorosłymi. Jak wygląda taki trening z dziećmi?
0: Jeśli mówimy o pracy takiej trenerskiej, każda grupa, podejście do każdej grupy musi być inne. Ja staram się w ogóle do każdego trenującego podchodzić indywidualnie, bo myślę, że to jest też klucz do poprowadzenia dobrego treningu. Ale jeśli miałbym mówić, to tak, na pewno treningi z dziećmi, a zwłaszcza z tymi najmłodszymi, są może nie trudniejsze, ale bardziej wymagające, bo dzieci, trzeba wiedzieć, jak dzieci zachęcić, i to jest największa trudność. Jak znajdziesz klucz, żeby zainteresować dzieci, to jesteśmy w domu i te treningi wyglądają super. Jeśli chodzi zaś o grupy troszkę starsze, to jest troszeczkę łatwiej, ale wiadomo, trening z dziećmi rządzi się swoimi prawami, a grupy młodzieżowe czy grupy dorosłych, to wygląda to tak, że każdy, przychodząc na taki trening, też wie, czego chce, i łatwiejsza jest komunikacja, łatwiej jest dotrzeć do takich osób, no i działamy. I każdy wtedy się przekonuje na sali, czy warto z tym trenerem pracować, czy nie. My jako klub jesteśmy tymi szczęściarzami, że jak przychodzą do nas na treningi, to na tej sali zostają, i to jest dla nas największa duma.
1: No jeśli mówimy o dzieciach, no to też trzeba jakieś podejście mieć, żeby tą dobrą zabawę połączyć jednak troszkę z dyscypliną.
0: W treningu dzieci trzeba znaleźć klucz. No mamy swoje sposoby, żeby to połączyć. No wiadomo, w treningu dzieci, najmłodszych dzieci, troszeczkę starszych, kluczem jest zabawa, tak? Bo dziecko przychodząc na treningi tak naprawdę też nie wie, czego się spodziewać, ale jak widzi, że przez zabawę można zdobywać dużo umiejętności, to zostaje na sali, bo wiadomo, że jak jest uśmiech na twarzy dziecka, to wtedy te efekty też przychodzą szybciej. Dla nas jest ważne, żeby przede wszystkim na tych treningach dzieci miały uśmiech na twarzy, bo jak mają uśmiech, to jest satysfakcja. My też widzimy, że te dzieci się rozwijają. Wiadomo, że każdy chciałby zrobić z młodego zawodnika mistrza świata, ale to też może nie do końca o to chodzi. Najważniejsze jest, żeby dzieci trenowały, żeby dzieci się ruszały i miały radochę z tego, co robią, a wyniki przyjdą później. Jest taka też maksyma w świecie karate, że z 10 tysięcy zaczynających treningi karate, tak naprawdę czarny pas zdobywa jeden. My mamy tych dzieci sporo i miejmy nadzieję, że będzie ich więcej niż jeden, ale mówię, dla nas jest przede wszystkim najważniejsze to, żeby te dzieciaki przychodziły na treningi, bawiły się, zdobywały umiejętności, i to jest dla nas takim największym celem i radością.
1: Ale powiedzmy, jak wygląda standardowy trening? Jak wygląda rozgrzewka, technika?
0: Karate od innych sportów walki różni to, że my też mocno stawiamy na szacunek, na kulturę. Każdy trening karate zaczynamy standardową japońską ceremonią, tradycyjną ceremonią, którą wykonuje się w karate na całym świecie. To jest też taki moment takiego przed treningiem wyciszenia organizmu, chwilowej medytacji. No i potem przechodzimy do rozgrzewki ogólnorozwojowej, bo wiadomo, że podczas rozgrzewki trzeba pobudzić organizm do działania, nie zmęczyć się, ale pobudzić ten organizm do działania. I potem przechodzimy do treningu. W zależności od tego, co mamy zaplanowane na dany dzień, na dany trening, możemy, jeśli chodzi o treningi, możemy pracować nad technikami walkowymi, nad stricte techniką, nad kata. Przygotowujemy się do egzaminów techniki.

0: technicznych, kombinacje walkowe. W karate jest naprawdę bardzo dużo możliwości treningowych i to też czyni ten sport tak fascynującym. Każdy trening jest inny i mogę to z całą świadomością powiedzieć, że przychodząc na trening, mimo tego, że wykonuje się podobne techniki, te same techniki, to ten trening zawsze jest inny.
1: Oprócz treningów to są też obozy letnie. Ile już takich edycji zostało poprowadzonych?
0: Obozy to jest, można powiedzieć, nasza taka flagowa dziedzina. Nasze obozy bardzo mocno tutaj się wkupiły w naszą lokalną społeczność, ale też wychodzą już poza krąg tej naszej lokalnej społeczności. W tym roku mamy już 33. edycję naszego międzynarodowego, bo jest to już międzynarodowy obóz Oyama Karate i reszty świata. My stawiamy w tych obozach na to, że zabierając nie tylko karateków, bo na nasze obozy mogą jeździć również osoby spoza naszego klubu, stawiamy na to, żeby zabrać dzieci, młodzież, dorosłych, bo dorośli też jeżdżą z nami w różne fajne miejsca i stawiamy na wypoczynek, na rekreację, też na lekkie treningi. Nie są to obozy stricte treningowe, bo uważamy, że ten czas letni, czas wakacyjny jest po to, żeby wypocząć i z nową energią wejść w sezon, i gdzie potem oddawać się treningowi, ćwiczyć mocno, ale mówię, nasze obozy to no, cieszą się naprawdę bardzo, bardzo dużą popularnością. Rokrocznie zabieramy ze sobą około 140 osób, dzieci i młodzieży na te obozy i doświadczenie przemawia za nami.
1: Były treningi, odpoczynek także, ale na pewno warto wspomnieć o osiągnięciach, o sukcesach, bo już trochę tych sukcesów na liście się zapisało. Powiedzmy o tych największych.
0: Przez wszystkie lata istnienia klubów to największe sukcesy to jest wysłanie dwóch zawodników na Mistrzostwa Świata. W 2009 roku w USA, w Danbury, nasz zawodnik Tomasz Krysiak zdobył tam wicemistrzostwo świata w kumite w walkach. Lata później, w 2016 roku na Mistrzostwa Świata, był też sensei Radek Bandziak, który zajął tam czwarte miejsce w kumite i szóste miejsce w kata. I to są, myślę, największe osiągnięcia, jeśli chodzi o nasz klub, ale mamy też szereg medali z Mistrzostw Europy. Tutaj też zdobywcami tych medali Mistrzostw Europy są właśnie Tomek Krysiak, Radek Bandziak, Dawid Gerstel, Tomasz Częścik, Kinga Dybka, która też startowała w naszych barwach. Mi też udało się zdobyć srebro w Mistrzostwach Europy w jednej z konkurencji karate. Także te medale międzynarodowe na pewno bardzo cieszą. Są to jedne z większych sukcesów sportowych, ale mam też szereg i mnóstwo medali z Mistrzostw Polski i tutaj mógłbym wymieniać wszystkich zawodników, ale myślę, że brakłoby nam czasu w tym wywiadzie.
1: Ale myślę, że warto powiedzieć też o Twoich dokonaniach osobistych.
0: Myślę, że też mogę powiedzieć, że troszeczkę tych sukcesów jest. Największym, jak wspomniałem wcześniej, ten jest srebro na Mistrzostwach Europy w jednej z konkurencji karate w Temaszivari. Jestem też mistrzem Polski w drużynie w kata. Mam też Mistrzostwo Polski w Temaszivari, no i szereg medali juniorskich, jeśli chodzi o zawody rangi ogólnopolskiej, no i też mnóstwo medali, jeśli chodzi o gdzieś tam zawody mniejszej rangi. No, to już są takie sukcesy moje sportowe. No ale teraz największe sukcesy, z których ja się najbardziej cieszę, to są sukcesy moich i naszych podopiecznych.
1: Co czujesz, jak taki podopieczny stanie na podium?
0: Dumę i jeśli młody adept wychodzący spod naszej ręki staje na podium, to ja widzę takiego małego siebie, który też zaczynał, stawał na podium, zdobywał pierwsze medale i to jest na pewno duma i wzruszenie. No i to też daje takiego motywacyjnego kopa do pracy, do dalszej pracy, bo to tylko pokazuje, że można i się da.
1: Mówiliśmy o przeszłości, ale warto wspomnieć o tym, co aktualnie, bo tutaj też możemy powiedzieć o sukcesie z ostatnich Mistrzostw Polski.
0: Tak, ten sezon, jak i zarówno tamten sezon, był bardzo sportowo też bardzo udany dla naszego klubu, bo na Mistrzostwach Polski zanotowaliśmy sukcesy, zarówno w kumite stawaliśmy na podium, zdobywaliśmy nawet Mistrzostwo Polski

0: walkach. Ale też takim ostatnim naszym sukcesem jest wypromowanie drużyny w kata zespołowym. Już 3 lata temu zrodził się pomysł, żeby taką drużynę stworzyć, ponieważ też bardzo fajnie rozwijała się konkurencja kata drużynowego w świecie łajama karate. Zrobiliśmy taką drużynę, która składa się z Anety Olzak, z Tomka Częścika i ze mnie. Zaczęliśmy startować, no i okazało się, że wychodzi to bardzo dobrze, bo ten trening, który robiliśmy na sali, zaprocentował. Raz zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, 2 razy zdobyliśmy Puchar Polski. Na ostatnich Mistrzostwach Polski też zdobyliśmy brązowy medal w Mistrzostwach Polski. Jeździmy po Polsce, staramy się robić jak najlepszą robotę. Udaje się to na razie, mam nadzieję, że będzie się to udawało jak najbardziej, jak najdłużej. Ale myślę, że tutaj te medale tej drużyny to jest sukces, ale największym sukcesem jest to, że udało się tą drużynę stworzyć, że to fajnie funkcjonuje, że fajnie nam się trenuje razem i to też jest chyba klucz do tego, że pojawiają się wyniki sportowe, bo jeżeli nie ma atmosfery w drużynie, to na pewno o te wyniki jest ciężej. My jesteśmy tymi szczęściarzami, że łączymy te dwie rzeczy i no i na razie to wszystko fajnie klika.
1: Tak, działa coś takiego jak grupa pokazowa, powiedzmy, na czym ona polega?
0: Jeździmy po regionie, jeździmy po Polsce, już też wyjeżdżamy za granicę i po prostu robimy pokazy. My jesteśmy, karatecy to są bardzo kreatywni ludzie. My mamy też to szczęście, że jako klub mamy tych kreatywnych ludzi, mamy fajnych ludzi z mnóstwem pomysłów, bardzo dobrze wyszkolonych technicznie. No i tworzymy pokazy do muzyki. No i jeździmy i zabawiamy publiczność. Też można powiedzieć, że mamy sukcesy w tej dziedzinie, bo przez bardzo długi okres czasu byliśmy oficjalną grupą pokazową Polskiej Federacji Łajama Karate. Wystartowaliśmy na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Walki w Warszawie. Tam zdobyliśmy też 2 miejsce. Był to duży sukces, ponieważ na ten festiwal przyjechało 19 grup sztuk walki, wszystkich sztuk walki z całego świata, także traktujemy to jako duży sukces i ten festiwal też otworzył taką drogę na duże pokazy. Zaowocowało to też występem w programie Mam Talent, dojściem do półfinału. A teraz po prostu jeździmy, wykonujemy pokazy dla publiczności, cieszymy się, że możemy dać troszeczkę rozrywki dla publiki. No i to też jest na pewno promocja dla naszego klubu, bo jeżdżąc po świecie, robiąc te pokazy, no, zbieramy żniwa w postaci kolejnych osób na sali treningowej.
1: Jak wyglądała Twoja droga do czarnego pasa? Jak to przechodzenie między pasami wygląda?
0: Nie chciałbym tego nazywać jakimś procesem, ale jednak jest to troszeczkę proces, bo no, zaczynasz w moim przypadku, tak? No, ja mówię teraz o swoim przypadku, zacząłem jako młody chłopak. Na początku zabawowo zdawało się te egzaminy, zdobywało się kolejne umiejętności, kolejne kolory pasów. Gdzieś czym bardziej te pasy robiły się ciemniejsze, zaczynało robić się poważniej, ten trening stawał się bardziej specjalistyczny. Czarny pas zaczął być realny, no i stało się to takim celem, pragnieniem. No i w końcu udało się to zrobić. Ja swojego pierwszego dana zrobiłem w 2012 roku. Przygotowywaliśmy się wtedy do tego egzaminu dość mocno, bo nie startowałem do niego sam. Startowałem też z grupą przyjaciół, z którymi razem się szykowaliśmy na ten egzamin. Pamiętam, że były to bardzo owocne i ciężkie przygotowania, bo chcieliśmy na tym egzaminie się pokazać jak najlepiej, bo ze Stanów Zjednoczonych przyleciał Shigeru Oyama, który nas egzaminował, każdy chciał pokazać się świetnie, no i w końcu nastał ten dzień tego egzaminu, no i według opinii egzaminujących nas, tak jak chcieliśmy, tak ten egzamin został zdany, czyli świetnie, bo były to opinie i egzaminatorów Shigeru Oyamy i też naszego mistrza. No i było to coś wspaniałego. Ja to traktuję jako jeden ze swoich największych życiowych sukcesów, bo jest to i sukces sportowy, i sukces mentalny. Bo to jest mnóstwo lat

0: treningu, mnóstwo lat wyrzeczeń, zwieńczone właśnie tym czarnym pasem, ale tak naprawdę kiedy zrobiliśmy ten czarny pas, bo mówię tutaj też w imieniu swoich kolegów, to tak naprawdę zabawa zaczęła się od początku, bo karate zaczyna się od czarnego pasa tak naprawdę.
1: Czy ty masz jakieś cele aktualnie jako sensei, może wychowawcze, sportowe?
0: Na pewno myślę, jakieś ukryte mam, ale dla mnie w tym momencie najważniejsze jest tu i teraz. To, żeby moi zawodnicy, których trenuję, nasi zawodnicy, tak? Mówię tu o całym klubie, żeby dobrze czuli się na treningach, żeby startowali na zawodach, żeby wychodzili z tych zawodów z uśmiechem, bo nie każde zawody można skończyć z medalem. I to jest dla nas najważniejsze, żeby zaszczepiać w zawodnikach sportową pasję, żeby dzieci, młodzież chciała startować, a sukcesy przyjdą, bo jest taka maksyma, że zwycięstwo nie należy się temu, kto nigdy nie przegrał, i można wiele razy przegrać na zawodach, ale potem, jak już w końcu zaczyna się wygrywać, to zwycięstwo naprawdę smakuje dobrze. I to też zaszczepiamy dzieciom. Wydaje mi się, że jest to zdrowe. I to jest chyba taki cel, jeśli chodzi o mój taki trenerski cel, żeby zaszczepiać w dzieciach sportową pasję i żeby to potem kiełkowało, ewoluowało i być może w przyszłości, żeby stało się sukcesem dla tej młodzieży czy dzieci.
1: Czy chciałbyś powiedzieć coś jeszcze na zakończenie?
0: Bardzo serdecznie chciałem podziękować moim mistrzom, wszystkim moim przyjaciołom z klubu, bo wszyscy razem tworzymy fantastyczną jedność i dlatego to tak wszystko fajnie funkcjonuje. Dlatego bardzo chciałem podziękować za tą przygodę, która zaczęła się lata temu, która trwa do dziś i będzie trwała w moim mniemaniu do końca świata i jeden dzień dłużej. Gdyby nie karate, moje życie na pewno nie wyglądałoby tak, jak wygląda dzisiaj.
2: SK 106.6.
3: Muzyka się żyje.
4: W wakacje SK żyje festiwalami. Mamy dla Was bilety na najlepsze letnie wydarzenia, na przykład na festiwal Rap Stacja. Już w najbliższym tygodniu do miejscowości Sława w województwie lubuskim przyjadą największe gwiazdy polskiego rapu. To m.in. Mata, PZ, BDS, Gips czy Kizo. Na Rap Stacji pojawi się też amerykański raper Busta Rhymes. Słuchajcie uważnie Eski, bo przez cały ten weekend mamy dla Was zaproszenia. A już teraz, jak w każdą niedzielę, rozpoczynamy wspólne przedpołudnie z hitami na czasie. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek można by rzec, że to Święta Trójca. Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora.

Macklemore, 17 minut po godzinie 9, to są hity na czasie, jest niedziela, a ja przychodzę do Was z pytaniem, co u Was, jak rozpoczął się u Was ten dzień? Czy może urlopem, który rozpoczynacie, a może jednak odpoczywaniem, ewentualnie pracą? Dajcie znać, koniecznie czekam na Wasze wiadomości, gram Wam kolejne hity na czasie, już teraz Joe i End of Beginning.

0: Pytam się, co u was, co robicie? Odezwał się do nas Adam na Messengerze Radio SK. Pozdrawiam z niedzielnego spaceru po lesie. Jest też zdjęcie, więc uznaję to jako dowód. I Adam napisał nam też, że 7 kilometrów za nim. W regionie Pałki sobie spaceruje. To dokładnie kujawsko-pomorskie województwo. Szacun. Szacun, Adam. Życzę wszystkim takiego zaangażowania i takich niedzielnych poranków. Naprawdę szanuję, bo to nie jest proste, żeby się tak zmotywować do takiego spaceru, szczególnie rano w niedzielę. Ja oczywiście cały czas czekam na wasze głosówki, wasze wiadomości, co porabiacie w niedzielę. A już za chwilę wracam z kolejnymi hitami na czasie.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedaż? To w euro!
7: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
11: I po reklamie.

0: 6 minut zostało do godziny 10, a my wam gramy kolejne hity na czasie. To jest Radio SK, jest niedziela. Ja się pytam, co u was? I uwaga, dostałam wiadomość od Jacka. Jacek napisał: niedzielny poranek, na budowie, bo żona zaplanowała przeprowadzkę na swoim urlopie, który zaczyna jutro. Jacku, życzę ci dużo wytrwałości, cierpliwości, choć twojej żonie też się przyda ta wytrwałość i cierpliwość. No i żeby nie było tak, jak to się zawsze powiada, żeby ten remont jednak szybciej się zakończył niż na koniec tego roku.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Światowe gwiazdy na wyciągnięcie ręki i to za darmo. Tak zapowiada się Łódź Summer Festival. Ulice miasta zamienią się w jedną wielką wakacyjną imprezkę. Zagra m.in. Sean Paul, Timbaland czy zespół Bestial. Polska reprezentacja też bardzo mocna. Na Łódź Summer Festivalu zagra m.in. Mata, BDS, Żabson, White, 2115, Problem czy bracia Kacperczyk. SK też tam będzie razem z wami. Łódź Summer Festival potrwa od 24 do 26 lipca. 10 właśnie wybiła. Jaki jest wasz obowiązkowy punkt niedzieli? Piszcie na Messengerze Eskowym. Mam bilety na Rapstację, którymi bardzo chętnie się podzielę. W tej godzinie również nowość. No bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Bosa. 16 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Jest niedziela, a jako, że jest niedziela, to ja pytam was, jaki jest wasz obowiązkowy punkt tego dnia. Czekam na wasze wiadomości, czekam na wasze głosówki. Na Messengerze Radio SK możecie je zostawiać, a ja mam dla was bilety na Rapstacja Festiwal. No, myślę, że warto o nie powalczyć, bo tam wystąpią m.in. Mata, Oki, BDS 2115, będzie też Problem, White 2115, PZ, Żabson, Gips i wielu, wielu innych. To co? Wypiszecie, a ja gram dalej i za chwilę wracam do was z nowością. No bo wszystkie hity zaczynają się w SK.

0: zaczynają się w Esce.
1: Jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do Was z kolejną nowością. Czas na taką emocjonalną opowieść o tym, co pozostaje niespełnione. Sienna Spiro przychodzi do nas z nowym numerem Great Expectation. To jest singiel, który promuje jej debiutancki album Visitor. No i naprawdę robi wrażenie. Jest bardzo, ale to bardzo wrażliwy i bardzo zależałoby mi, żebyście go posłuchali. Bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Już teraz Sienna Spiro i Great Expectation.

0: 33 minuty po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. A ja pytałam was, jaki jest wasz obowiązkowy punkt niedzieli i odezwała się do nas Madzia. Madziu, jaki jest twój obowiązkowy punkt niedzieli?
1: Nie wyobrażam sobie niedzieli bez myśli, że od jutra zaczynam żyć zdrowo. Pozdrawiam.
0: Znamy to, prawda? Jakby brzmi znajomo. Madziu, jesteś chyba jedną z niewielu osób, która potrafiła się do tego przyznać. I za to dostajesz od nas podwójny karnet na rapstację, a do tego dorzucam jeszcze magazyn Radia SK, SK to History, wydanie lipcowe. Dzięki bardzo. Cały czas mimo wszystko możecie wysyłać wiadomości, jak i

0: jaki jest wasz obowiązkowy punkt niedzieli. A ja gram dalej po krótkiej przerwie. Hity na czasie będzie m.in. Somber. Radio
1: SK. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Segafredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wino i Grono. Numer jeden wśród restauracji w Zielonej Górze na TripAdvisor. Regionalne smaki, doskonałe wino i wieczór, który naprawdę warto przeżyć. Zarezerwuj stolik na winoigrono.pl. Park 79. Smak Zielonej Góry.
7: To będzie ostatnia reklama. Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
8: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
7: O, to może też się wybiorę.
8: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
9: I po reklamie.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl

0: Jaki to jest dobry i pozytywny numer. David Guetta i Alok, 6 minut przed godziną 11. Już po 11 wracam do Was z kolejnymi hitami na czasie, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl.
2: Is my best friend.

0: ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media

0: nowych w Media Expert.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
3: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
2: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
3: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
2: Ulica Żagańska 68, Żary.
3: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
8: Czy może być lepiej? Nie wiem, w końcu mamy niedzielę, a skoro niedziela, to możemy pogadać o tym, co robi się w wolnym czasie w Polsce. Opcji jest naprawdę dużo, ja mam dla Was część z nich. Zaczniemy od tego, co startuje już w przyszłym tygodniu. Rap Stacja Festiwal Sława, a więc województwo lubuskie, zaprasza od 8 do 11 lipca. To jeżeli lubicie polski dobry rap. Albo wystąpią tam m.in. Mata Oki, BDOS, Problem, White, PZ, Żabson, Gips, Kizo, Kuban, Jan Rapowanie itd., itd. Dalej, słuchajcie, Eski, mamy dla Was bilety, ale no, będzie się działo tam na pewno dużo. Eska też tam będzie, ja też tam będę, do zobaczenia. A jeżeli chcecie zobaczyć męskie granie na żywo, no to taka opcja też oczywiście jest i cały czas można wpadać. Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków czy Warszawa.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
9: Muzyką się żyje.
10: Przed nami wielkie święto muzyki elektronicznej. Już w przyszły weekend w Audio River Festival w Łodzi. To już 20. odsłona tego wydarzenia. Na scenie zobaczymy wielu cenionych producentów. Wśród nich jest m.in. Shimza, który w ostatnich tygodniach podbija elskową playlistę wakacyjnym hitem Fire. Audio River Festival potrwa od piątku do niedzieli. Słuchajcie uważnie, Eski, już od jutra w imprezce po godzinie 18 będziemy mieć dla Was bilety na tę imprezę. W piątek ciekawie będzie też w Warszawie. Na letniej scenie progresji wystąpi zespół Hertz. To ekipa znana na całym świecie, m.in. za sprawą hitu Wonderful Life. A już teraz na naszej eskowej scenie kolejne hity na czasie. Na dobry początek Damiano Dawid, Kinga Baryga, witam i zapraszam. Bądźcie razem z nami, jest niedziela, godzina 11, a dokładnie minuta po. Zaczynamy.

i wszyscy razem. Armin van Buuren, tak wam gramy 16 minut po godzinie 11, ale się zrobiło przyjemnie, ale to dobrze brzmi w wakacyjną niedzielę. To są hity na czasie. To jest Radio SK, a ja pytam was, jaki jest wasz obowiązkowy punkt niedzieli? I odezwała się do nas Monika. Napisała tak. Hej Esko, mój niedzielny punkt to jest dojechać szczęśliwie do Polski. Obecnie jesteśmy w Niemczech, a jedziemy z Anglii na super wakacje. Pierwsze w życiu takie, ponieważ kupiliśmy przyczepę kempingową i to jest nasza pierwsza podróż. No to Moniko, my będziemy grać wam takie hity na czasie, żeby ta podróż była idealna, a ci, którzy na kampera bądź przyczepę nie mogą sobie pozwolić, to ja przypominam, że SK daje wam kampera. Jest taka akcja, w której wy możecie wziąć udział. Wystarczy, że zajrzycie na sk.pl i tam się zgłosicie. A my gramy dalej. Gipsy Kukon, ty masz to już teraz w Radiu SK.

Oscar Sims i Nocoty. Ten numer bardzo lubicie, tak samo jak tego artystę. 32 minuty po godzinie 11. Zbliżamy się wielkimi krokami do niedzielnego południa, a ja cały czas pytam was, jaki jest wasz taki obowiązkowy punkt programu niedzielnego. No i Asia się do nas odezwała.

0: Jasiu?
1: To oczywiście najpyszniejszy rosołek o mojego taty, który od zawsze, jest co niedzielę.
0: Oj, Asiu, myślę, że dałaś podpowiedź na obiad wielu osobom w Polsce. Choć dla wielu z nas no to taki klasyk, jak niedziela, to rosół. I jak niedziela, to także hity na czasie, z którymi wracam już za chwilę.
2: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro!
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: I po ramię.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl

0: Bledka i tańcz 5 minut przed godziną 12. Ja pytam, co u was, jaki jest wasz obowiązkowy punkt niedzieli? I na Messengerze Radia SK odezwała się Kasia. Halo, halo Kasiu, jaki jest twój punkt?
1: Nie wyobrażam sobie niedzielnego dyżuru bez Radia SK, ponieważ u nas na bloku zawsze lecą najlepsze hity.
0: Kasiu, z tego co zrozumiałam, pracujesz w szpitalu, no to my ci spokojnej pracy życzymy i oczywiście gramy kolejne hity na czasie, niezależnie od tego, gdzie jesteście, czy w pracy, czy w domu, czy na wakacjach, a może w podróży. Już po godzinie 12 kolejne najlepsze hity na czasie się pojawią.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: W Radio SK przez całe wakacje żyjemy najlepszymi festiwalami i mamy dla Was bilety. Już w tym tygodniu wydarzenie, na które czekają fani rapu. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim na scenie największe gwiazdy polskiego hip-hopu, jak Mata, PZ Gips, Żabson, White, BDS, Kuban, Kizo czy Oki. Impreza potrwa od środy do soboty. Słuchajcie dzisiaj Eski przez cały dzień. Rozdajemy bilety na Rap Stację, no bo najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. A ja tylko dodam, że Łukasz Zduńczyk już niedługo będzie miał dla Was takie bilety. Minuta po godzinie 12. Ja pytam, jaki jest Wasz obowiązkowy punkt niedzieli? Bogusia napisała, że oprócz pracy, no to jeszcze jest kawka z babcią. Kawka, do tego ciasteczko, dzisiaj akurat jagodzianki. Wy to macie życie. Smacznego życzymy i gramy hity na czasie. Na dobry początek Shawn Mendes i Camila Cabello, Señorita. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Shakira i Loka, tak wam gramy 17,5 minuty po godzinie 12. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Kasia napisała, że ona dopiero budzi się do życia i się trochę zastanawia, co ma ze sobą zrobić, co zjeść na śniadanie. No to my podpowiadamy, droga Kasiu, bo warto jeść jajka. Jak się okazuje, eksperci stworzyli taką listę top 5 produktów, które wspierają pamięć, koncentrację i sprawność umysłową. I są to orzechy włoskie, jajka, borówki, pestki dyni i gorzka czekolada. No może w miksie to szczególnie szczególnego śniadania byśmy z tego nie zrobili, ale jakby tak te jajka wykorzystać? Proszę bardzo, Kasiu, nie ma za co pomysł gotowy, do tego jeszcze hity na czasie. Dla Kasi, ale też dla wszystkich naszych słuchaczy. Już teraz Dracula.

0: Angel, tak wam gramy 34 minuty po godzinie 12. To jest właśnie jeden z tych hitów na czasie na lato. Wakacyjne numery możecie u nas w radiu SK usłyszeć oczywiście, ale jak się okazuje, wszyscy przychodzicie też do nas z prośbą o pomoc. I tak napisał do nas Damian i proszę was tutaj, żebyście się uruchomili i również pomogli. Co mam robić, aby przeszła mi czkawka? Bo już męczę się z tą czkawką ponad godzinę. Pozdrawiam. Damianie, nie znam odpowiedzi, ale mam nadzieję, że słuchacze wiedzą, jak ci pomóc. Czekam na wasze wiadomości i propozycje, jak możemy pomóc Damianowi, a ja gram. Już za chwilę wracam do was razem z Zarą Larsson i z numerem Midnight Sun. Zostańcie z nami.
1: Radio SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Tonek? A gdzie ty się tak spieszysz?
3: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
2: O, to może też się wybiorę.
3: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
4: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki.

0: sieci oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.

0: Axwell i Bon, tak wam gramy 6,5 minuty przed godziną 13. Dzień dobry, Łukaszku.
1: Ale dobrze, grasz, dzień
0: dobrze,
1: dobry.
0: Dobrze, prawda? Ja
1: aż
0: wiem.
1: Szyja rozruszana od razu.
0: Bardzo fajnie to brzmi, to prawda. Wracając jeszcze do tematu z poprzedniego wejścia, bo wyobraź sobie, może ty znasz jakiś sposób na czkawkę? Damian się do nas odezwał, że ma czkawkę od ponad godziny i nie może sobie z nią poradzić.
1: Słyszałem, że trzeba pić albo kogoś mocno przestraszyć.
0: Tak, a Monika napisała, że trzeba ziewać. Że ziewanie podobno pomaga.
1: Ale to potem zaraża, to potem wszyscy dookoła ziewają.
0: To prawda, ja już jak o tym myślę, to chciałabym ziewnąć, chociaż ty masz takie hity na czasie tutaj po 13, że ja myślę, że nie dasz nikomu
1: spać. Tu żadnego ziewania nie będzie, tu będzie wakacyjna energia tylko z Radiem SK, za chwilę gramy dalej.
0: Tak jest, zostawiam was w bardzo dobrych rękach po 13.

0: informacja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: I po reklamie.
18: Eska. Eska.
19: Och, to będzie naprawdę dobry czas. I nie mam wcale na myśli tych kilku sekund, które spędzicie ze mną. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK Summer City. Choć to też będzie całkiem miłe, ale jeszcze milsze. Są imprezy, na które możecie wpaść w wielu miejscach w Polsce. Zacznę od tego.

0: To, co nazywa się Salt Wave Festival. Ta impreza już w piątek i sobotę od 31 lipca do 1 sierpnia do Jastarnia, a konkretniej lotnisko. W Jastarni wpadnijcie, jeżeli macie ochotę na muzyczne brzmienia. Będzie Vito Bambino, będzie Jan Rapowanie, czy na przykład Kukon, albo Zalia, czy Liwka. Wszystkich ich doskonale znacie z Radia SK. A jeżeli chcecie poznać się na Mistrzostwach Europy w siatkówce plażowej, no to wpadnijcie koniecznie do Starych Jabłonek. Tam właśnie to, co słyszeliście. I na pewno dobra zabawa.
1: SK. SK. SK. Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Muzyką się żyje.
3: W Radiu SK przez całe wakacje żyjemy najlepszymi festiwalami i mamy dla was bilety. Już w tym tygodniu wydarzenie, na które czekają fani rapu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie największe gwiazdy polskiego hip-hopu, jak na przykład Mata, PZ, Gibbs, Żabson, White, BDS, Kuban, Kizo, Oki i jeszcze wielu innych. Ta impreza potrwa już od środy do soboty. Słuchajcie uważnie dzisiaj Radia SK, bo przez cały dzień rozdajemy dla was bilety na Rapstację, bo najlepsze imprezki, wiadomo, zaczynają się gdzie? W Radiu SK. A tymczasem punktualnie godzina 13, mamy niedzielne popołudnie. Ja mam nadzieję, że wy macie same poważne plany na ten dzień, czyli leżenie do góry brzuchem i łapanie sił na nowy tydzień. Ale są też tacy, których nowy tydzień nie obchodzi, bo właśnie urlop zaczęli. Także miłego odpoczynku życzę i mam hity, które dobrze pasują do gotujących się ziemniaków na niedzielny obiad. Także smacznego wszystkim, którzy właśnie się do obiadu szykują, a my dokładamy same muzyczne, fajne, smaczne kąski. Teddy Swims razem z nami odpoczywa teraz na kanapie albo na leżaku na plaży. Łukasz Zduńczyk, cześć, polecam się. Minuta po 13:00.

Roxy i White 2115. To jest Radio SK i wakacyjne hity na czasie. A jeśli chcecie poznać tę gwiazdę bliżej, poznać się bliżej z Roxy Węgiel, to polecam wam SK Story. To jest nasz nowy projekt. Wystartował multimedialny magazyn Radia SK, SK Story. To jest miesięcznik i gwiazdą pierwszego wydania jest właśnie Roxy Węgiel, która wspólnie ze swoim mężem udzieliła szczerego wywiadu. Oni wspólnie rzadko się na wywiadach pojawiają, a u nas się zgodzili i szczerze opowiedzieli, jak wyglądały początki ich związku. Nawet wspólnie swój artykuł napisali. Także wpadajcie story.sk.pl, tam dużo ciekawych szczegółów na temat związku Roxy Węgiel i Kevina. A tymczasem nasz słuchacz Marian informuje, że on już jest gotowy na niedzielne popołudnie. Wysłał zdjęcie chyba jakiejś tam letniej altanki. Jest stół, słuchajcie, są zimne napoje, ketchup, sałatka, pokrojone ogórki, pomidory, a w tle grill, na którym karkuwe.

Kaczka, kiełbaska i coś zawinięte w sreberko. Także niedzielne, wakacyjne popołudnie w pełni, a sąsiad już tam wącha, co się u Mariana na podwórku dzieje. A my dokładamy wakacyjne hity na czasie. David Guetta i Sia już teraz.

0: Aha, aha, wy wiecie doskonale, że to jest SK i tu się gra najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie podrzucamy takie numery, które dopiero będziecie nucić, które dopiero będą hitami, bo my odkrywamy razem najlepsze nowości. I teraz wielka trójka, połączenie trzech artystów z trzech różnych części świata. Amerykański DJ Steve Aoki, australijski producent Ellie Oaks i szkocka wokalistka Sasha przynieśli nam bardzo wakacyjny, pobudzający hicior w Gravity, już teraz na antenie Radia SK. To jest numer idealny na pobudzenie dla tych wszystkich, którzy dopiero teraz zdążyli odespać długi sobotni wieczór. To jest Radio SK.

0: hit zawsze na czasie. Takie numery wam odświeżali. P.O.B. i Hayley Williams. Za 28 minut 14, a teraz gorąca informacja z mundialu. Anglicy przed meczem zażyją środki na potencję. Mają im pomóc w grze w piłkę. O co chodzi, już wam tłumaczę, słuchajcie. Najbliższy mecz Anglia na mundialu zagra z Meksykiem na Estadio Azteca o 2 w nocy. Tylko że problem polega na tym, że ten stadion jest wysoko położony, ponad 2000 metrów nad poziomem morza, a tam jest niższe ciśnienie. I żeby angielscy piłkarze nie stracili sił, żeby cały czas grali przez cały mecz normalnie i mieli wyrównane szanse, dostali zgodę na zażycie środka, który się nazywa sildenafil, który rozszerza naczynia krwionośne i dzięki temu piłkarze będą w stanie grać przy niższym ciśnieniu. A sildenafil to jest też główny składnik środków na potencję. Po co piłkarzom Viagra przed meczem? No wiadomo po co, prawda? Żeby gole strzelać. Radio
1: SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedasz, to w euro!
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
12: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
15: Może poinformować po prostu.
16: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
17: No w sumie.
18: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: Ale Farben w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie i to był naprawdę cudowny weekend, bo najpierw było morze, potem były Mazury, a to wszystko bez płacenia za nocleg w eskowym kamperze. Marta miała taki weekend, której dowieźliśmy kampera.
1: Hej SK, my ostatni raz meldujemy się z waszego kampera. Zakończyliśmy swoją przygodę w Giżycku, kierujemy się już do Warszawy, ewentualnie jakiś mały gdzieś postój po drodze. Chcieliśmy bardzo podziękować za wybór naszego zgłoszenia oraz zachęcić was, drodzy słuchacze, do zgłaszania się, bo naprawdę jest mega, mega warto. W kamperze jest dosłownie wszystko, czego będzie wam potrzeba.
0: Słyszycie? Marta nam 5 gwiazdek wystawia. Jakbyśmy mieli oferty na takim portalu z noclegami, to nasza ocena by było 10,0. I jeśli też chcecie przejąć takiego kampera od Marty, my go oczywiście wysprzątamy, umyjemy, zatankujemy pod sam korek, no i w czwartek przekażemy komuś z was zgłoszenia za darmo w eskowej aplikacji na smartfony. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
0: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
7: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
6: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
7: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
6: Ulica Żagańska 68, Żary.
7: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
8: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Dres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
15: Jak dobrze jest mieć dobry czas, a my jesteśmy w stanie wam go zagwarantować, a przynajmniej pomóc wam w zagwarantowaniu go. Matif Uczyło to jest SK Summer City. Jestem tu, abyście mogli bawić się dobrze. Co mam na myśli? Otóż mam na myśli dobre imprezy, które szykują się w Polsce. Zacznijmy od Łodzi. Łódź Summer Festival 24-26 lipca. Co ważne, to jest darmowa impreza i co ważne, zobaczycie na niej nie tylko polskich największych artystów, ale też największych zagranicznych artystów. Co mam na myśli? Chociaż Sean Paul, Timbaland, Bastille, Rudimental i wielu, wielu, wielu innych. A do tego polscy artyści tacy jak Mata czy WS2115, wpadajcie. A jeżeli macie ochotę na inną zabawę, to Brosound czeka w lipcu 17-18, a tam m.in. bracia Kacperczyk.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
16: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Tragiczny wypadek pod Krakowem. W miejscowości Podmiejska Wola samochód zderzył się z busem. Nie żyje 65-letni kierowca osobówki.
17: Niestety, mimo podjętych działań, lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Druga osoba odniosła lekkie obrażenia.
16: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Prowizoryczne szpitale powstają już w restauracjach. Do 2954 wzrosła liczba ofiar kataklizmu, który 24 czerwca nawiedził Wenezuelę. Rannych zostało ponad 16,5 tysiąca osób. A dziś w Londynie mecz Huberta Hurkacza w 1/8 finału Wimbledonu. Polak zmierzy się z niemieckim tenisistą Janem Lenardem Struffem. Początek spotkania około godziny 16.
18: A ja was teraz zapraszam na spotkanie z dobrym rapem. Mam zaproszenie na festiwale Rapstacja. Na tej imprezie, która startuje już w środę, zagra Mata, Oki, PZ, BDS i wielu innych i wy możecie być w środku tego wszystkiego. Z kim i dlaczego chcecie się wybrać na Rapstację? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Dołóżmy do tego jeszcze hawajskie koszule, takie naszyjniki z kwiatami i będzie najbardziej wakacyjna atmosfera, jaka może być. Last Ketchup w Radio SK. Gramy dla was najlepsze hity na czasie na lato, także takie starsze, które mają już parę lat, ale przy których zawsze się fajnie można pobawić w wakacje. I na wakacje mamy też dla was zaproszenia na najlepsze letnie festiwale tego sezonu. I już teraz mam dla was podwójne zaproszenie na festiwal Rapstacja. Ta wielka rapowa impreza rusza już w środę w Sławie, w województwie lubuskim. Przekonujcie mnie, dlaczego i z kim chcielibyście się tam wybrać. Nagrywajcie głosowy tak jak Ewa.
1: Siema SK, wracamy właśnie z ekipą z nadmorza i całą drogę słuchamy waszego radia. No i mało nam. Chcemy jeszcze jakiś wyjazd. Chcemy bilety na Rapstację.
0: No Ewa, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo przecież wy dopiero teraz z nadmorza wracacie. Wy do środy prania jakiegoś porządnego zrobić nie zdążycie. Nie zdążycie złożyć wniosku urlopowego. Nie wiadomo, czy się szef zgodzi. Przekonujcie mnie dalej. A ja cały czas gram wakacyjne hity na czasie. Dla wszystkich w trasie Justin Bieber i Nicki.

0: Thomas Gray w Radiu SK i to się nazywa dobre granie w długiej trasie. Trwa pierwsza w tym roku wakacyjna wymiana turnusów. Niektórzy nad morze jadą, a Ewa wraca. Ewa razem ze mną. Cześć Ewa.
1: Cześć, siema.
0: Ewę mogliście przed chwilą słyszeć na antenie Radia SK. Puściłem głosówkę, bo Ewa chce zdobyć bilety na festiwal Rapstacja. A ja powiedziałem, że ona do środy to się nie zdąży po tym wyjeździe ogarnąć. To jak Ewa będzie z tym praniem na przykład? Zdążysz czy nie zdążysz?
1: Zdążę, damy radę. Na spokojnie.
0: A urlop? No przecież teraz wracasz z urlopu. Jutro teoretycznie powinnaś do pracy przyjść.
1: No niby tak, ale to też się ogarnie.

0: wracać po takim urlopie, co? Jak długo byliście nad morzem?
1: Parę dni tylko, ale nie chcę się, jakby to były 2 tygodnie.
0: Ale słuchaj, no to dobra, skoro parę dni urlopu tylko było, takie rzeczy tylko w Radiu SK, my urlop wydłużamy. Ewa, lecą do ciebie 2 zaproszenia na festiwal Rapstacja.
1: Dzięki!
0: Takiego okrzyku radości oczekiwałem, bo tam naprawdę nieźli artyści się pojawią. Zobaczycie na żywo Matę, PZ-a, BDS-a i wielu, wielu innych. Na kogo najbardziej czekacie?
1: No ja na Palucha i BDS-a.
0: No to oni też tam będą. Dobrej zabawy życzę, trzymaj się.
1: Dzięki wielkie, hej!
0: Przekonała mnie. Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Mamy dla was zaproszenia na najlepsze letnie imprezy. I hity na czasie też mamy. Za chwilę m.in. Alvaro Soler.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców. Zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpo.pl / miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hades Sports Pub. Najnowocześniejsza 8-torowa kręgielnia w Europie. Wielkie mecze, burgery i autorskie koktajle. Zbierz ekipę i rezerwuj na hadespub.pl. Park 79. Tu zaczynają się emocje.
7: I po reklamie.

Uwaga, 66 hot dogów w 10 minut. No musiał się bardzo spieszyć, zanim się żona zorientuje i będzie prosiła o gryza, prawda? A poza tym 66 hot dogów, no to musiał sobie nabić bardzo dużo punktów w aplikacji stacji benzynowej.

0: Wszystką ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Śląsku. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa.

0: A doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
1: O, to może też się wybiorę.
0: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej velo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców. Zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpoze.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie. Jest 15. SK News. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty po śmiertelnym pobiciu 40-latka. Chodzi o sytuację z końca czerwca w Jarocinie w Wielkopolsce. Zarzuty usłyszało czterech mężczyzn w wieku od 25 do 49 lat.
5: W zakresie dwóch mężczyzn jest to pomocnictwo. Przy dwóch pozostałych mówimy tu o spowodowaniu pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia i w efekcie doprowadzenia do zgonu.
4: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Dwie osoby trafiły do tymczasowego aresztu. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. W 140 miejscach nad Bałtykiem nie można się kąpać przez warunki pogodowe. Czerwone flagi powiewają m.in. na plażach w Świnoujściu, Kołobrzegu czy Ustce. Alerty pierwszego stopnia objęły także województwa łódzkie, świętokrzyskie, południe Mazowsza oraz północne części Małopolski i Śląska. Przed polską kadrą koszykówki ostatnie starcie w eliminacjach Mistrzostw Świata. W poniedziałek w Tauron Arenie Kraków zmierzą się z Holandią. Początek meczu o 18:00.
6: Wiemy, co się dzieje, to jedziemy dalej. SK dosiada się do Was w drodze na wakacje albo w drodze do domu. My Wam zapewniamy dobrą playlistę. Za chwilę będzie między innymi bardzo wakacyjny numer od Gipsa i Kukona, Turu Turu, David Guetta i Milki też się pojawi. Dużo dobrego grania na wakacje. Łukasz Zduńczyk, polecam się, minuta po godzinie 15:00.

Linkin Park i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK, 16 po 15. Zamiast kąpać się w domu, iść do morza. Taki apel mają władze wyspy Gotlandia na Bałtyku, to jest szwedzka wyspa. Te władze przygotowały dla mieszkańców, słuchajcie, specjalną instrukcję kąpieli w Bałtyku. Po co w ogóle jest taka instrukcja, prawda? Przecież my Polacy to się doskonale wiemy, jak kąpać w Bałtyku, prawda? Zawsze scenariusz jest taki sam. Najpierw stawiamy bosą stopę na mokrym piasku. Jak to się uda, to zanurzamy stopy w morzu. Jak to się uda z kolei, dochodzimy do zanurzenia kolan. A potem najgorszym momentem jest zanurzenie dołu brzucha. To jest bardzo wrażliwe miejsce. Wtedy się robi bardzo zimno. Jak już to się uda, to potem ciężko jest ramiona zanurzyć. A jak już ramiona się uda przyzwyczaić, to woda bałtycka nagle się robi ciepła. A dla urozmaicenia tego procesu przyzwyczajania do bałtyckiej wody można jeszcze wyjść z tej wody i ochlapać drugą połówkę.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. A teraz polecamy wam kolejną nowość na wakacje.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Wy wiecie, że jak SK poleca jakiś świeży hicior, to wchodzi do głowy, nawet jeśli słyszycie to po raz pierwszy. I teraz naszą antenę przejmuje ekipa Galantis. To jest szwedzki zespół, który znacie z tego wielkiego hitu. Czyli oni się znają na robieniu energetycznej muzy. Teraz mają dla nas propozycję na wakacje. Galantis, Do You Mind? Już teraz w Radiu SK.

0: Myślę, że są wśród nas tacy, którzy wieszali sobie ich plakaty nad łóżkiem. Backstreet Boys w Radiu SK to są hity na czasie na lato w Radiu SK. Za chwilę gram Come Around Again od Armina Van Burena, który, no myślę, że nie skłamie, jak powiem, że to nasz kolega z radia. Armin Van Buren gra swój set DJ-ski w każdy piątek na antenie Radia SK w SK Live Remix. W SC mamy dla Was najlepszą playlistę na wakacyjne weekendy. Najpierw przez 3 godziny od 20 w piątek mamy miks najlepiej zmiksowanych hitów na czasie na lato. Potem antenę przejmuje Armin Van Buren, a po nim najlepsi producenci jak Lost Frequencies, Meduza i wielu, wielu innych. No i w wakacje promocja SK Live Remix mamy dla Was także w nocy z soboty na niedzielę. A jeżeli chcecie teraz posłuchać najlepszych setów DJ-skich, odpalajcie SK Live Remix w naszej aplikacji na smartfony.
1: Reklama. Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
11: Zalej i jedź dalej.
10: Wifon. Liczy się tylko on.
12: I po reklamie.

0: bardzo dobry do spakowania na wakacje, aż się przy nim cieplej zrobiło. To jest właśnie Radio SK i wakacyjne hity na czasie w niedzielne popołudnie. No właśnie, a wy co tam wakacyjnego robicie? Czujecie się wakacyjnie czy nie? Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Jeśli ktoś z was teraz klepie schabowe na obiad, też może dać nam znać, a może próbujecie drugą połówkę wyciągnąć na jakiś wakacyjny spacer. Co robicie wakacyjnego? Dlaczego czujecie teraz na sobie wakacje? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Zaraz gramy dalej, a wcześniej najnowsze newsy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Hurkacz walczy o ćwierćfinał Wimbledonu. Właśnie powinien rozpoczynać się mecz Polaka, którego rywalem jest Niemiec Jan Lennart Struff. Więcej Mateusz Gołębiewski.
14: Hubert Hurkacz ma za sobą bardzo udany turniej. W Londynie wyeliminował już m.in. Norwega Kaspera Ruda i Amerykanina Tomiego Pola. W niedzielę na kortach Wimbledonu zobaczymy także ostatnią polską deblistkę Katarzynę Peter. Rywalkami Peter i Czeszki Anny Siskowej będą w drugiej rundzie rodaczki Siskowej Jessica Maleczkowa i Miriam Skoch.
13: Po konsultacji z premierem zleciłem odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026, przekazał w serwisie X szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, opinia publiczna ma prawo poznać pełną skalę polskiego wsparcia dla walczącej Ukrainy. Sądecki rajd pojazdów zabytkowych zbliża się ku końcowi. W rajdzie, który wyruszył przed południem ze Starego Sącza, bierze udział kilkadziesiąt załóg, wśród nich m.in. garbus z 1965 roku. Meta przejazdu w Łącku około 17.
15: Co tam u was wakacyjnego? Podrzucacie głosówki na Messengerze Eski w tej sprawie, Ania?
16: Teraz wracamy niestety do Wrocławia, ale radio SK na tutaj upiększa chwilę.
15: Ania zaliczyła w ten weekend w Trójmiasto. No to oczywiście jedziemy razem z wami, dosiadamy się i my nie prosimy o przerwę na siku. Nie chcemy gryza hot doga ani łyka kawy. My po prostu dobrze gramy. Łukasz Zdończyk, witajcie.

Marisa w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie, a wy jesteście w bardzo wakacyjnym nastroju. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. No i Karolina w końcu poczuła wolność, poczuła prawdziwe wakacyjne.

0: szczęście dorosłego człowieka.
1: Ja czuję wakacje, bo właśnie odstawiłam dwójkę dzieci do babci i wracam samotnie do domu.
0: A, czyli twój facet prawdopodobnie teraz w domu samotnie na ciebie czeka i nuci pod nosem.
2: Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni.
0: A my gramy tak, żeby nie tracić czasu w niedzielne popołudnie na spanie. Ale Soy Nate Smith już teraz w Radiu SK.

0: Radiu SK, a teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I mówimy to bardzo głośno i wyraźnie, że SK jest waszym najlepszym źródłem nowych numerów. Zawsze najlepsze nowości u nas są od rana do wieczora. A tego duetu warto posłuchać. Hania Kuzimowicz i Keira nagrały wspólną piosenkę. Hania to artystka, która w zeszłym roku dotarła do finału The Voice of Poland, a Keira to Polka z Ameryki, która zasłynęła występem w tamtejszym Mam Talent. No i znacie ją z Eski z tego hitu. Obie dziewczyny udowadniają, że mają talent do śpiewania i już teraz się tym chwalą. W tym numerze jest naprawdę fajna energia. Szkoda na to łez w Radiu SK.

0: I tak właśnie brzmi piękne wakacyjne niedzielne popołudnie. Jakby co, do końca urlopu jeszcze daleko. Dzień na P, o, to nawet jeszcze go nie widać. Jest 16.30, a to jest Radio SK, a wy dajecie znać, dlaczego czujecie na sobie wakacje. No i Mati robi chyba najbardziej wakacyjną czynność ze wszystkich wakacyjnych czynności.
1: A witam SK.
0: A witam cię.
1: Ja właśnie jestem w fazie remontu, więc wyczuwam właśnie wakacje. Póki co jestem w fazie malowania i czeka mnie składanie łóżka.
0: A my wyczuwamy, że Mati prawdopodobnie już wyczerpał wszelkie copółroczne przypomnienia żony, już nie miał argumentów i w końcu musiał się wziąć za robotę. Dla wszystkich domowych ekip remontowych SK oczywiście dokłada hity na czasie, zaraz między innymi Swedish House Mafia.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro!
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
11: Wybierz mądrze.

0: fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
1: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
0: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
1: Ulica Żagańska 68, Żary.
0: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
2: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
4: Zalej i jedź dalej. Wifon, liczy się tylko on.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
7: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
6: O, to może też się wybiorę.
7: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
8: I po reklamie.

0: David Guetta, Alok i Stick Figure w Radiu SK. Na przekór pogodzie gramy wakacyjne hity na czasie. Właśnie, słuchajcie, mały powiew zimy nastąpił w Tatrach. Wysoko na tatrzańskich szczytach może sypnąć śniegiem. Do tego stopnia się ochłodziło. A ja się zawsze śmieję z mojej narzeczonej, jak za dużo rzeczy do walizki na wakacje pakuję, to mówię, jeszcze zimową kurtkę może spakuj. No to teraz taka kurtka by się przydała, bo nad Bałtykiem też się sporo ochłodziło. Ale słuchajcie, nie ma tego złego, bo zawsze w towarzystwie na wakacjach jest jedna przynajmniej taka osoba, która zawsze mówi, że jej się nie chce wychodzić, że ma lenia. No to dzisiaj właśnie jest taki dzień idealny, żeby mieć lenia i nic nie robić. I jest argument, żeby w górach zamiast wychodzić na szlak, pójść do jakiejś restauracji, do jakiejś góralskiej karczmy, zjeść dobrego oscypka. A w Radiu SK nic się nie zmienia, my cały czas gramy wakacyjne hity na czasie. Po 17 m.in. hit wszechczasów Numa Numa Jej.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: for another.
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Ale duża.
14: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
13: To co?
14: To do Media Expert.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 700.

0: 990 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
1: Wesele, komunia, urodziny, osiemnastka czy impreza firmowa. W Park 79 organizujemy wszystko od A do Z. 7000 metrów kwadratowych rozrywki i relaksu. Sprawdź ofertę na winoigrono.pl.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złote 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: I po reklamie.
14: To jest właśnie Radio SK w wakacyjnym wydaniu. Jeśli lubicie czasami wyrwać się z domu i poszaleć na letniej imprezce, mamy dla Was najlepsze propozycje. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i teraz propozycje dla tych, którzy w połowie lipca będą wypoczywać na Mazurach. Przed nami Mazury Hip Hop Festival. W Giżycku pojawi się sporo gwiazd polskiego rapu, m.in. BDOS, Problem, Jan Rapowanie, Guziorka z Bałagane czy Malik Montana. I ta impreza potrwa od 16 do 18 lipca. A teraz przeskakujemy już na sierpień, bo podobnie jak rok temu widzimy się w Operze Leśnej w Sopocie. Już wiadomo, kto tam wystąpi. Na Top of the Top Sopot Festiwalu. Na scenie największe gwiazdy polskiej muzy, m.in. Oskar Cyms, Zalia, Dawid Kwiatkowski z Margaret, którzy wystąpią w duecie, mają wspólny numer ostatnio, więc na pewno będzie okazja usłyszeć to na żywo. Ta impreza potrwa od 24 do 27 sierpnia. SK będzie tam razem z Wami.
15: SK. SK. SK. Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
16: Jest 17. SK News. Jakub Konieczkowicz. Polska odtajni wszystkie donacje wojskowe dla Ukrainy, zapowiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o pomoc przekazaną w latach 2022-2026. Decyzja zapadła po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem. Więcej Mateusz Gołębiewski.
17: Dotąd część informacji była objęta tajemnicą ze względów bezpieczeństwa. Według szefa MON publikacja danych ma pokazać rzeczywisty zakres pomocy udzielonej przez Polskę i zakończyć spekulacje dotyczące skali przekazanego sprzętu.
16: Sytuacja na rzece Bóbr stabilizuje się, informuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Dalej prowadzony jest monitoring i analizy laboratoryjne jakości wody. Przypomnę, obowiązuje wydany w sobotę zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od korony Zapory Plichowickiej do zbiornika Rakowice. Początek tygodnia chłodny, wietrzny i z przelotnym deszczem, wskazują prognozy IMGW. Najwięcej padać ma nad morzem oraz w rejonie Karpat. Natomiast temperatury maksymalne w najbliższych dniach w znacznej części kraju wyniosą od 19 do 22 stopni.
14: A ja teraz proszę o mocne trzymanie kciuków za Piotrka, naszego słuchacza, żeby z drabiny nie zleciał, bo on przed chwilą wysłał nagranie na eskowego Messengera, że jest na szczycie drabiny, bo zrywa czereśnie z drzewa na swoim podwórku. A my dokładamy hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i teraz na pobudzenie. Dla tych wszystkich, którzy są w trasie, jadą samochodem z jednego końca Polski na drugi.

Tego numeru nie może zabraknąć w żadnej wakacyjnej podróży. Cały samochód przy tym kawałku śpiewa. Ozon w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. Takie numery na lato macie u nas w Radiu SK. A teraz dobra sportowa informacja, słuchajcie. Szymon Marciniak, nasz sędzia piłkarski, nie poprowadzi żadnego meczu w 1/8 finału Mistrzostw Świata, a to oznacza, że FIFA prawdopodobnie pana Szymona szykuje na najważniejsze mecze tego mundialu. Także trzymamy kciuki, no i cieszymy się jego szczęściem, skoro nie prowadzi żadnego meczu w 1/8. To znaczy, że ma teraz bardzo fajną delegację służbową, bo myślę, że dużo lepiej mecz się ogląda z perspektywy trybun albo telewizora, niż biegając z gwizdkiem po boisku, prawda? My też odpoczywamy. Teddy Swims już teraz.

0: Jeremi Sikorski w Radiu SK, a to najdroższy kierunek na wakacje. Jeśli macie za dużo pieniędzy, to jedźcie na Grenlandię. Słuchajcie, jeden dzień pobytu tam średnio kosztuje prawie 4,5 tysiąca złotych. Także proszę, nie narzekajmy na ten polski Bałtyk, bo za 4,5 tysiąca złotych dziennie to my moglibyśmy się, nie wiem, stołować 3 razy dziennie w najlepszej restauracji przy samym deptaku i jeszcze by nam kasa została na cymbergaja i kulki dla dzieci. Może jeszcze na Muzeum Figur Woskowych i jeszcze nawet na gofra ze wszystkimi dodatkami.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: wniósł i podłączył, no.
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
0: Wygodnie i za darmo.
1: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
13: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
12: Wspaniale się to ogląda.
13: A jak smakuje?
12: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
14: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
17: Co kupiłaś?
16: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
17: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
16: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
20: I po reklamie.

0: To jest numer idealny na wakacyjne popołudnie. Poprawia humor, że można się nie przejmować dniem na P. Bledka w Radiu SK gramy wakacyjne hity na czasie, a po godzinie 18 na naszej antenie pojawi się m.in. Roxy Węgiel, która została pierwszą gwiazdą w historii naszego nowego multimedialnego magazynu. Wystartowało SK Story, to miesięcznik, który będzie się ukazywał co miesiąc. I pierwszą gwiazdą jest właśnie Roxy Węgiel, która wspólnie ze swoim mężem udzieliła bardzo szczerego wywiadu. Opowiadają o tym, jak to było na początku ich związku, jak to się wszystko zaczęło. Jeśli chcecie to sprawdzić, to wpadajcie na story.sk.pl. Tam są nie tylko ciekawostki na temat życia Roxy Węgiel, ale na przykład podróżnicze porady. Zostańcie z Eską za chwilę, u nas najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak idzie Hubertowi Hurkaczowi na Wimbledonie.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: sprawdzić, to wpadajcie na story.sk.pl. Tam są nie tylko ciekawostki na temat życia Roxy Węgiel, ale na przykład podróżnicze porady. Zostańcie z Eską za chwilę u nas najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak idzie Hubertowi Hurkaczowi na Wimbledonie.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
6: SK to jest wasze centrum najważniejszych wakacyjnych wydarzeń. Codziennie mówimy wam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I teraz prawdziwa perełka dla fanów rapu. Wiemy, gdzie możecie na żywo zobaczyć wielkie gwiazdy. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie m.in. Mata, PZ, BDOS, White, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, no i jeszcze wielu innych. Na Rap Stacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes, czyli amerykański raper, który współpracował na przykład z Mariah Carey. A teraz już propozycja na zakończenie wakacji. Będziemy mogli posłuchać hitów z początku lat 2000, które są zawsze na czasie. 30 sierpnia w Warszawie Hype Summer Festival. Na letniej scenie progresji zagra na przykład ekipa Ozon, autorzy słynnego Numa Numa Jej, będzie Morandi, Akcent od słynnego Kylie czy Lucenzo od Danza Kuduro.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
7: Zbliża się 18, SK News, Jakub Konieczkowicz. Po długim opóźnieniu Hubert Hurkacz już na korcie w Londynie. Ruszył już mecz Polaka, którego rywalem jest Niemiec Jan Lennart Struff. Zwycięzca spotkania awansuje do ćwierćfinału Wimbledonu. Na ten moment trwa pierwszy set. Hubert Hurkacz prowadzi w nim 2-0 w gemach. Poszukiwany międzynarodowym listem gończym Piotr Kuliś, pseudonim Matador, zatrzymany przez służby w Argentynie. Jest podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. List gończy wydał za nim katowicki sąd. Według argentyńskich mediów zatrzymany przebywa już w areszcie, gdzie czeka na ekstradycję do Polski. W 140 miejscach nad Bałtykiem powiewają czerwone flagi. Kąpiele w morzu uniemożliwiają warunki pogodowe, głównie silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW w tej sprawie obowiązują do późnego wieczora. Porywy wiatru przekraczające 80 km na godzinę oprócz rejonów nadmorskich mogą pojawić się także w województwach łódzkim, świętokrzyskim i na południu Mazowsza.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet.
3: Miski wypełnione po brzegi.
4: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: I po reklamie.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy.

0: Reklama.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, 80s. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców. Zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpoze.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topbilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
5: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
4: O, to może też się wybiorę.
5: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
6: I po reklamie.

0: Polska 106.6.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpo.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Eska.
5: Eska. Summer.
6: Klaudia Mazurek, witajcie w Żarach. Zabieram Was od razu na żarski rynek, bo tam będzie okazja, żeby poobcować ze sztuką w ramach plenerowych spotkań. Te już od 17 do 24 sierpnia i z tej okazji czekają na Was koncerty, spektakle, konkursy czy warsztaty. A szybciej, bo już 17 lipca kolejny spektakl w ramach kina plenerowego będzie okazja, żeby zobaczyć film pod tytułem Na noże, a już w sierpniu na ekranie Iluzja oraz Szrek dwójka. Z kolei w Zielonej Górze coś dla fanów cyrkowej sztuki ulicznej, czyli festiwal Basker Tour. W tym roku nie zabraknie artystów z Tajwanu, Japonii, Australii czy Holandii, a wystąpią na zielonogórskim Deptaku to 25 i 26 sierpnia. Pozdrawiam!
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku.
1: Klaudia Mazurek, witam się z Wami ponownie i zerkam, gdzie będziecie mogli niebawem poskakać na parkiecie. Najbliższa imprezka na przykład w Café Noir już 10 lipca i będzie to Retro Party, czyli cofniemy się do klimatu disco lat 70., 80. oraz 90. Pobawicie się również w klubie Emporium, to 18 lipca i imprezka pod hasłem Feel the Vibe. Za konsoletą pojawi się DJ Risto i start imprezki tradycyjnie o 21. Sporo koncertów. Również w najbliższym czasie, już 12 lipca w Planetarium Venus, koncert w blasku tysiąca świec i będą to znane melodie z wielkiego ekranu. Z kolei jeśli lubicie klasykę, to w Filharmonii Zielonogórskiej koncert królewski już 29 sierpnia. Pozdrawiam!
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku, Reja 22.
2: SK Żary News.
3: Lubuszanin Szymon Jaskuła skompletował koronę ziemi. 1 czerwca 2025 roku alpinista zdobył liczący ponad 6000 metrów Denali, nazywany też Mount McKinley. To najwyższy punkt Ameryki Północnej i dokonał tego jako pierwsza osoba z naszego województwa. W swoim górskim CV ma jednak jeszcze m.in. Kilimandżaro czy Mount Everest. Szymon Jaskuła w rozmowie z Krystianem Machalicą opowiedział nie tylko o samej podróży, ale zdradził też kilka ciekawych historii z najwyższych szczytów świata.
4: Parę rzeczy jest ciekawych, w zasadzie wszystko jest ciekawe w górach. Dlaczego o tym mówię? Bo Szymon Jaskuła jest ze mną. Lubuszanin, podróżnik, wspinacz. W zasadzie pierwsza osoba z województwa lubuskiego, która osiągnęła koronę ziemi. Czy dla ciebie to jest jakiś taki wyjątkowy tytuł? Czy jakbyś był 90. lubuszaninem, to te emocje byłyby takie same?
5: To nie miało i nie ma żadnego znaczenia dla mnie, nie? To nie dodaje mi, ani nie odejmuje 5 czy 10 punktów do tego, co robię. I tym w ogóle się nie kieruję. I tak jak gdzieś tam wspomniałem, jak zaczynałem swoją przygodę z górami, to nawet nie miałem pojęcia i nie zdawałem sobie sprawy z tego, że nasze województwo, można powiedzieć, jest tak ubogie, co nie? W tych, nazwijmy to, alpinistów, a o himalaistach to już nie wspomnę, bo ja siebie w dalszym ciągu nie nazywam himalaistą, tylko ewentualnie alpinistą, spinaczem i turystą wysokogórskim. Może kiedyś to się zmieni. Natomiast, no wiadomo, no jest to po prostu miłe, tak? Jest to miłe. Miłe było być pierwszą osobą z naszego województwa, która drapała się i zeszła żywa z Everestu. Korona ziemi tym bardziej. Natomiast to jest takie po prostu skutek uboczny tego, co robię.
4: A dlaczego nie chcesz się nazwać himalaistą? Mówisz, może kiedyś?
5: Tak naprawdę mówić o sobie himalaista to nie tylko jeździć w Himalaje, tak? Bo to od tego się wzięło i tam działać. Natomiast myślę, że trzeba się tutaj już wykazać jakimiś konkretnymi osiągnięciami. Miałem teraz jechać do Pakistanu, niestety na wyjazd nie dojdzie do skutku. Z drobniutkich problemów zdrowotnych, no ale to muszę być w 110% zdrowy, żeby pojechać. No i miał być Broad Peak i K2, a Broad Peak miała być próba bez tlenu. Po takim wyczynie, gdyby on zakończył się sukcesem, to wtedy gdzieś już mógłbym powiedzieć tak delikatnie, że takim jestem aspirującym himalaistą. Porównując mnie do moich osiągnięć, do moich kolegów himalaistów, chociażby jak Piotr Krzyżowski, Waldek Kowalewski czy Oswald Pereira, no to ja tak naprawdę w tych górach jeszcze nic nie zrobiłem, więc nawet bym nie śmiał się tak nazywać.
4: Osoby, które wchodzą na najwyższe góry świata, czy to jest takie środowisko dosyć zamknięte, w którym jest rywalizacja, czy niekoniecznie, bo znane są przypadki, w których ktoś gdzieś utknął i niektórzy nawet zrezygnowali ze swoich planów, by komuś pomóc. Jak to wygląda?
5: Oczywiście, zwłaszcza rywalizacja gdzieś trwa, powiedzmy, w krajach między wspinaczami, gdzie na przykład jeszcze nie było na przykład do tej pory, nie wiem, kobiety czy mężczyzny, który skompletowałby 14-8 tysięczników. Gdzieś tam między niektórymi osobami jest ta rywalizacja, jest nawet jakaś taka niechęć i zdarzają się jakieś tam pewnie drobne świstewka. Niestety często taka rywalizacja kończy się tragicznie, chociażby jak 2 lata temu takie dwie Amerykanki, Gina i Anna, chciały być pierwszymi.

0: American Kami, które skompletują 14 ośmiotysięczników i na ostatnim Shisha Pangma ta rywalizacja była tak zaciekła, że gdzieś powiedzmy to bezpieczeństwo zeszło na drugi plan, no i niestety w ciągu, można powiedzieć, pół godziny, dwie zginęły pod lawiną, pod dwiema różnymi lawinami jeszcze wraz ze swoimi szarpami, więc no góra, powiedzmy, że góry rozpędziły, że ani jedna, ani druga, więc takie rywalizacje się oczywiście zdarzają. Natomiast jak chodzi o koronę ziemi, to gdzieś pewnie tak. Ja z tego, co wiem, to po ukończeniu swojej korony gdzieś tam około 30 Polaków do tej pory w historii skończyło tą koronę, więc jest fajnie, jest super. Nawet gdybym był setny czy 500, to jak gdyby nie byłoby, nie miałoby dla mnie znaczenia, bo chodzi o mnie, to ja rywalizuję sam ze sobą.
1: Korona ziemi to jest określona liczba szczytów, ale jednak pojawiają się pewne takie dywagacje, który szczyt powinien być rzeczywiście uznany na danym kontynencie. Jak to według Ciebie wygląda? Ty już śmiało mówisz, tak, zdobyłem koronę ziemi, więc jak to wygląda według Ciebie? Ile tych szczytów jest? Który powinien być uznany za prawidłowy?
0: Znaczy się, no tak, jest 7 bądź 9. Przyjmuje się już, tak powiem, powszechnie, tak, że jeżeli chodzi o Europę, to jednak jest to Elbrus. Natomiast jeżeli chodzi o Australii i Oceanie, to jest to piramida Karstensza. Natomiast w Australii na górze Kościuszki byłem. Jak wiemy, dwa razy próbowałem na Mont Blanc, ale raz pogoda, raz kontuzja w zeszłym roku nie pozwoliło. Natomiast myślę, że w tym roku dla świętego spokoju ducha i dla własnej małej ambicji tam wrócę, wybiorę się i powiedzmy dla takich rozwiania wątpliwości gdzieś tam, wiesz, kiedyś za 100 czy 200 lat jednak jak ktoś zmieni zdanie.
2: Dalej będziesz
0: Żeby było, tak. Dokładnie, więc tak, ale tutaj, tak jak mówię, no powiedzmy, ta prawilna jest zrobiona, natomiast tutaj ten ostatni, 9 rozszerzony szczyt też będzie.
1: Góra McKinley, znana też jako Denali, w zasadzie chyba teraz oficjalna nazwa to Mount McKinley po decyzji Donalda Trumpa.
0: Mniejsza, ale tak czy inaczej wszyscy nazywają Denali. I Rangersi, i lokalsi, i tak dalej, więc tam chyba jak gdyby nic się za bardzo nie zmieniło.
1: To tak trochę jak z tytularnymi nazwami klubów sportowych. Każdy używa tej starej nazwy. W każdym razie nazwa to jedno, no, szczyt się nie zmienia. Ty zdobyłeś
0: górę, tak.
1: Nazywajmy ją może rzeczywiście górą Denali. Tak. 1 czerwca stanąłeś. Tak. Co zobaczyłeś? Jak wyglądał ten dzień?
0: Wiesz co, generalnie ten dzień był trudny. Trudny był z tego względu, że my tak naprawdę kilka godzin prędzej w zespole czteroosobowym po małych perturbacjach dotarliśmy do wysokiego obozu, tak? Z tego obozu, którego się atakuje szczyt, czyli około 5300. Niestety w sobotę wpakowaliśmy się po prostu w kolejki wypraw komercyjnych. Kilkadziesiąt, sto, może więcej osób po prostu przed nami szło i na poręczówkach i na grani i naprawdę nam to wolno szło i dotarliśmy do tego obozu tak około 3,5-4 godziny po tym, co planowałem. Oczywiście troszeczkę więcej może energii zaoszczędziliśmy, bo nie szliśmy gdzieś tam trochę szybciej, no ale w każdym bądź razie mieliśmy dużo, dużo mniej czasu na taki odpoczynek, więc to była sobota około godziny 18:30, 19:00 dotarliśmy do tego obozu i może mały problem małego sta polegała na tym, że już w niedzielę około południa pogoda zarówno na szczycie, jak i w tym obozie miała się drastycznie pogorszyć. Takie dostawałem prognozy głównie z Polski od kolegi Tomka Płotka-Krzyżowskiego i jeszcze innych osób, które tutaj mi pomagały w planowaniu właśnie tych wyjść pogodowych, więc musiałem po prostu podjąć decyzję, czego się praktycznie na Denali nie praktykuje, o krótkim dosyć odpoczynku i o wyjściu w nocy. Więc zarządziłem, bo byłem liderem naszej grupy, zarządziłem wyjście o trzeciej w nocy, trzeciej nad ranem przy temperaturach poniżej minus 40 stopni. Więc no to jest tak powiedzmy dosyć rzeźnicko, nie?

bo trzeba jednak wstać, trzeba trochę jeszcze ugotować wody, herbaty, coś zjeść, rozgrzać się, mieć rozgrzane stopy, mieć rozgrzane dłonie, bo jak się tego nie zrobi na dzień dobry, to potem jest naprawdę w takiej temperaturze jest ogromny problem. Udało się zmobilizować i trzecia z malutkim groszem wyszliśmy na ten atak szczytowy w zespole czteroosobowym. Chwilę po nas wyszła jeszcze taka zaprzyjaźniona para czesko-słowacka Lenka i Honza, małżeństwo. Lenka zresztą w zeszłym roku jako pierwsza Słowaczka zdobyła Everest bez tlenu. Więc szalenie silna dziewucha, mąż z tlenem, ona bez tlenu, więc oni wyszli troszeczkę za nami. Niestety po około gdzieś, powiedzmy, nie wiem, 300-400 metrach jeden członek mojej grupy Łukasz po prostu stwierdził, że on się jednak po prostu bardzo źle czuje, że jest osłabiony, nie odpoczął, nie spał i musi po prostu odpuścić, nie? Więc na całe szczęście była z jego strony to bardzo rozsądna, po prostu bardzo uczciwa dla zespołu i odważna decyzja, że można powiedzieć praktycznie na dzień dobry, tak? Mnie o tym poinformował, bo później to po prostu byłoby ciężko. Musielibyśmy pewnie całym zespołem wracać, więc no nie byłoby fajnie. Także zachował się bardzo, bardzo odpowiedzialnie. Więc on wrócił, a my w zespole trzyosobowym, ja, Waldek Kowalewski i Krzysiek Makuch ruszyliśmy do góry. I tak naprawdę, wiesz, takim początkiem, wyzwaniem to był taki trawers ściany, to się nazywa Denali Pass. To jest taka dosyć stroma ściana, którą trzeba przetrawersować, idąc w nocy przy jakichś tam wiaterkach. Opadów śniegu nie było, ale były drobne wiatry przez poprzedni dzień tak samo, więc powiedzmy ta droga była bardzo oblodzona, bardzo niebezpieczna, no i musiałem po prostu jako pierwszy, bo ja prowadziłem grupę, przekopywać się tak przez to, więc to też zjadało bardzo dużo energii i trochę czasu. Tak sobie po prostu w głowie ułożyłem ten plan tego dnia, że zasuwamy, nieważne co, jak najszybciej przez ten trawers. Nie robimy żadnych odpoczynku, tylko bezpiecznie, jak najszybciej przechodzimy i można powiedzieć, za taką granicę, za takie skały, jak już wyszliśmy, to wtedy pojawiło nam się, wiesz, piękne słonko, jest cieplej, jest przyjemniej i jest po prostu zupełnie inaczej, bo tutaj szliśmy cały czas w cieniu, więc jeszcze zimniej było, dłonie chcąc, nie chcąc zamarzają troszeczkę, no ale jak się człowiek rusza, to nie jest źle, nie? Więc w tym zespole trzyosobowym dalej, wiesz, cisnęliśmy. No powiem tak, no narzuciłem konkretne, solidne tempo. Krzysiu troszeczkę tam mnie, że tak powiem, krzyczał i prawie, że szturchał i prosił o trochę wolniej. Zresztą, niestety, ja mu po prostu cały czas mówiłem, że ma wpierdzielać to, co po prostu ma, jakieś żele, batony energetyczne, jakieś draże, cokolwiek, bo niestety nie zwolnimy. Ale powiedziałem, jak trzeba będzie, to cię po prostu, Krzysiu, zostawię tutaj i cię zgarniemy na powrocie. Pół kroczka może zwolnię, ale to jest po prostu wszystko, bo cały czas miałem po prostu w głowie, że musimy się czasowo wyrobić ze względu na to załamanie pogody. Po 7 godzinach, co jest naprawdę bardzo dobrym czasem, dotarliśmy na ten szczyt. Na szczycie było pięknie. Było pięknie, niewielki wiaterek, praktycznie zero chmurek nad nami. Cholernie zimno, bo tylko po prostu robiliśmy kilka fotek tak naprawdę. Wiesz, jakieś tam filmiki, więc na szczycie zarządziłem też, że będziemy 15 minut maksymalnie. Jak tylko zaczęliśmy schodzić z tego szczytu, czyliśmy za nami właśnie tą jeszcze parę dosyć daleko, Lenkę i Honzę. Dotarliśmy do nich. Zajęło nam się, nie wiem, 25 minut do pół godziny. Przekonaliśmy ich. W sumie mieli z półtorej godzinki drogi do szczytu jeszcze, bo to wiesz, troszeczkę inaczej, jak się schodzi, jak się wchodzi, a że została taka dosyć pionowa ściana, żeby się na nią wdrapać i potem grani, to przekonaliśmy ich, żeby jednak zawrócili z nami, bo się teraz pogoda zepsuje. Lęce ciężko było się z tym pogodzić. No to wiesz, szalenie ambitna dziewucha, a niestety Honza troszeczkę był wolniejszy tego dnia, ale wiesz, jak

0: wrócili jednak z nami 5 minut i pogoda tak się załamała, że nie byliśmy praktycznie w stanie na 5 metrów nic zobaczyć, więc musiałem znowu prowadzić grupę i praktycznie, że na czworaka musiałem wziąć jeszcze gogle, bo już tak zamarzły, że musiałem, no po prostu szukałem drogi, nie? Szukałem takie są trasery, takie tyczki, takie małe flagi, co ileś tam 10 metrów powbijane, więc no tutaj było powiedzmy ciekawie. Gdzieś tam dalej po drodze jeszcze zawróciliśmy kilku Rosjan, Amerykanów, którzy nie mieli tego dnia najmniejszych szans, żeby wejść na szczyt. No i po iluś tam 12 godzinach zeszliśmy do tego high campu, a tam już się rozpętało piekło, nie? Takie piekło się rozpętało, że 4 noce tam musieliśmy spędzić, bo nie było opcji, żeby ktoś nawet z niższych obozów wszedł do nas, do tego obozu, ani żeby ktokolwiek szedł z tego obozu.
1: Oczywiście o pogodzie mówisz, tak? Temperatura, tak. Wiatr czy cokolwiek?
0: Wiatr się rozhulał. Zresztą mi i Waldiemu, bo my byliśmy razem w namiocie, zerwało front z namiotu, więc prawie odleciliśmy. Waldi wyskoczył z namiotu, ja leżałem na środku namiotu po prostu, żeby za bardzo się jeszcze ten namiot nie unosił, i Waldi zabezpieczał ten namiot, pożyczając gdzieś tam z depozytów jakieś szable śnieżne od innych ekip, bo naprawdę byśmy odlecieli. Zresztą przez te 4 dni zerwało kilka namiotów, które były powiedzmy no puste, jakieś tam depozyt, jakieś tam rzeczy w nich ludzie po prostu wnieśli do góry, mieli, no ale zostały po prostu zabrane przez wiatr.
1: Denali to jedna z najtrudniejszych gór do zdobycia w twojej karierze, w twoim życiu?
0: Ja myślę, że tak. Pomimo tego, że nie jest najwyższa i może nie jest jakoś super techniczna. Jest kilka takich odcinków, że trzeba troszeczkę popracować. Natomiast jest to najbardziej wysunięta góra na północ ze wszystkich. I tak naprawdę mówi się, że nie wchodzimy na 6-tysięcznik, tylko na ponad 7-tysięcznik. No i ta pogoda, nie? Ta pogoda to jest po prostu, tam bardzo często jest pełne szaleństwo i też naprawdę wiele teamów bardzo dobrych, można powiedzieć profesjonalnych wspinaczy, czy nawet coraz częściej szerpowie przyjeżdżają też, żeby gdzieś tam sobie ten Seven Summit, że tak powiem, zaliczyć.
1: Kto przyjeżdża?
0: Szerpowie z Nepalu. Ci przewodnicy tam po prostu szerpowie przyjeżdżają, czy też z jakimiś tam powiedzmy klientami, czy sami i w jakichś tam grupkach i też nie wchodzą, nie? Po prostu ze względu na warunki pogodowe. Zresztą tam jesteś tak naprawdę, jeżeli nie jesteś komercyjnie, to jesteś zdany sam na siebie. Już miałeś odpowiednią ilość jedzenia, gazu. Tam na przykład w tym wysokim obozie tego powiedzmy ostatniego dnia się już skończyło wszystko. Tak? My nie mieliśmy już ani gazu, żeby roztopić śnieg i zagotować chociażby gorącą wodę, ani praktycznie już jedzenia nie mieliśmy. Jakieś tam powiedzmy drobne rzeczy zostały. Oczywiście z głodu byśmy nie padli, natomiast no takiego komfortu już nie było. Jak tylko się pogoda delikatnie gdzieś poprawiła, pomimo tego, że prognozy były bardzo sprzeczne, to udało nam się po prostu stamtąd uciec.
1: No i też szybko się zmienia pogoda, tak? Na tych wysokościach macie urządzenia, które świetnie ponoć prognozują pogodę, a jak wyjdzie w rzeczywistości, no sam wiesz, że bywa różnie.
0: Tak jak wspomniałem, ja miałem prognozę tak naprawdę z kilku źródeł i od rangersów, tak, i z urządzeń satelitarnych. I znajomi podsyłali, śledzili, wiesz, najróżniejsze radary, czy to powiedzmy lotnicza pogoda, czy taka pogoda. Ona naprawdę się błyskawicznie tam zmienia.
1: No to jest sens w ogóle patrzeć na to?
0: Nie, no oczywiście, że tak, jak najbardziej, nie? Wiesz, jeżeli jest powiedzmy gdzieś okienko pogodowe, Kuba Patecki z Oswaldem weszli, no my się mijaliśmy, my schodziliśmy w trzecim obozie, a oni gdzieś tam dopiero do góry szli. No więc po prostu no oni akurat mieli szczęście, trafili na okienko pogodowe, że chyba 4 dni była pogoda, jakoś mówię, praktycznie lampa była, nie? Więc Oswald mi wczoraj pisał, że na szczycie bez czapki, bez rękawiczek, bezwiecznie, więc mieli po prostu, wiesz, no rewelacja, nie? Także no trzeba mieć też dużo szczęścia. Natomiast jak jest to okienko gdzieś tam powiedzmy kilkudniowe, takie faktycznie gdzieś tam, wiesz, front ten idzie i jest dobry, no to ona się sprawdza. Natomiast jeżeli, tak jak my

0: Mieliśmy, że tu co chwilę dosłownie coś się zmieniało, no to ona jest nieprzewidywalna bardzo.
1: To nie był pierwszy raz, kiedy próbowałeś wejść na tę górę. Denali, zdaje się, 2 lata temu była próba.
0: Tak.
1: Byliście bardzo blisko.
0: Tak. Byliśmy bardzo blisko, ale daleko. Byliśmy właśnie na koniec tak zwanego football field, czyli takiego ogromnego plato, pod taką ścianą, na którą właśnie, ściana z granią, na którą trzeba się wdrapać i potem jeszcze jakieś tam 15 minut do szczytu zostaje. No więc mogę powiedzieć, że jakąś tam godzinkę z groszem wtedy byłem pod szczytem, no ale coś się odwlecze, nie uciecze, tak widocznie tak musiało być. Chciałem też chyba tego po prostu doświadczyć jako organizator, jako lider, jako planista tego całego wyjazdu i się bardzo cieszę, że po prostu teraz tak to dopiąłem, tak to zorganizowałem, że daliśmy radę.
1: A powiedz, bo osobom, które nie znają się jakoś szczególnie na wysokich takich wspinaczkach, ja też należę do takich osób, wydaje się, mówisz, godzinka od szczytu, to pewnie gdzieś tam w cudzysłów można zamknąć tę godzinkę, ale dlaczego, pozwolę sobie zadać głupie pytanie, bo dlaczego nie? Dlaczego nie poczekaliście tej godziny dłużej, dlaczego nie uparłeś się być może jeszcze bardziej, skoro było tak blisko?
0: Znaczy się, wiesz, ja wtedy byłem zupełnie innymi ludźmi, wtedy liderem mojej, powiedzmy, ekipy i nawet tej takiej małej grupki trzyosobowej, która szła na atak, a za nami jeszcze druga grupa trzyosobowa, był Artur Małek. Czyli nasz, powiedzmy, jeden z lepszych swego czasu himalaistą, tak, himalaistów, pierwszy zimowy zdobywca Broad Peak. No i wiesz, to była jego decyzja, tak, to była jego decyzja, ja nie chciałem się z nią zgodzić, bo właśnie chciałem poczekać, spróbować. Jeszcze kolega z teamu, który z nami, Patryk, był no gdzieś tam trochę słabszy, już słaby, więc on był bardziej podatny na te sugestie, żeby jednak zawrócić. No i wiesz, no i wtedy byłem bliski tak naprawdę, żeby się po prostu wypiąć z tej liny, tak jak Lenka chciała zrobić i po prostu iść samemu, tak, na ten szczyt. Natomiast no ja wtedy nie miałem, nie korzystałem, nie znałem tych urządzeń satelitarnych, powiedzmy map, które gdzieś tam prowadzą topografii dobrze góry, bo zdawałem się na swojego lidera, więc no to było po prostu zbyt ryzykowne. Nie? Ja byłem zły, byłem wściekły, bo to był mój dzień, jak chodzi o wydolność fizyczną, no ale wiesz, czasami po prostu no, trzeba takie decyzje czy podjąć, czy się z nimi pogodzić, nawet jeżeli nie chcesz.
1: Ale dobra, zespołu. Tym lepiej chyba smakuje wejście na taką górę po czasie.
0: Tak, wiesz, ja bardzo, to była tak naprawdę jedyna góra, na którą ja bardzo nie chciałem wracać, nie, ze względu właśnie na te warunki panujące, tak, na to, że rano się budzisz w namiocie i wszystko jest w śniegu, tak, masz cały śpiwór w śniegu, całe, że tak powiem, wnętrze namiotu jest w śniegu, w szronie, więc to jest niefajne, niemiłe. Jest to po prostu niezbyt, jak mogę tak powiedzieć, niezbyt komfortowa góra, niezbyt przyjemna i dająca konkretnie w kość. No ale tak jak wspomniałem, tak? Ja byłem liderem, ogarniałem to wszystko, więc można powiedzieć, każdego dnia był plan, który realizowaliśmy praktycznie w 100 procentach. No i szło zgodnie z tym planem, więc można powiedzieć, że jestem praktycznie, że podwójnie, tak? Szczęśliwy, że dobrze to zorganizowałem. Było hardkorowo, ale finalnie szczęśliwie.
1: Ile kilogramów miałeś na plecach? Plecak, wszystko inne, gdzieś jakieś doczepiane rzeczy. Ile kilogramów oprócz własnego ciała trzeba wnieść na szczyt góry?
0: No myślę, że my mieliśmy po 35 tak kilogramów minimum, do 40 kilogramów na saniach mieliśmy i po około 20 kilogramów na plecach, więc tak gdzieś w przedziale, powiedzmy, 55-60 kilogramów trzeba targać.
1: I to oczywiście są wyłącznie niezbędne rzeczy, czy możesz sobie pozwolić, żeby jakąś pamiątkę, coś z Lubuskiego przywieźć, coś zostawić na szczycie?
0: Nie, to są tak naprawdę

0: wszystko to jest niezbędne rzeczy, nie? To jest wszystko to są niezbędne rzeczy, to jest sprzęt, to są niezbędne ubrania. Naprawdę musicie mi wierzyć, że nie uprawialiśmy tam rewi mody, tylko co niezbędne, tak? Pomimo tego, że byliśmy na górze 2 tygodnie, nie mieliśmy nawet 7 par majtek czy czegoś, nie, to jest minimum, powiedzmy, do 3, tak, po prostu skarpetek tyle, ile trzeba, jakaś, nie wiem, 1 czy 2 koszulki takie, bielizna termiczna, to i tylko i wyłącznie niezbędne rzeczy, jedzenie i gaz.
1: Rozmawialiśmy ostatnio w grudniu, po tym jak zdobyłeś masę Wilsona, ale zapytam też o ten czas wolny w górach, bo jednak jest ten odpoczynek, ta regeneracja, co się wtedy robi?
0: Jest to, no właśnie, to też gdzieś mnie tam troszeczkę zajmowało mi głowy przed wyjazdem, bo ja zawsze sobie decyduję, że kupię sobie w końcu jakiegoś tam e-booka, jakiegoś Kindle czy coś takiego, wgram ileś tam książek i będę czytał w wolnym czasie, nie? Natomiast no, na Denali można powiedzieć, że za bardzo tego wolnego czasu nie ma, nie? Tylko po prostu trzeba zapierdzielać, bo jak gdzieś nie idziesz do góry, to po prostu pół dnia gotujesz, bo wiesz, dziennie trzeba minimum z 3, 4, 5 litry trzeba wypić różnych płynów, trzeba zjeść ze 3 posiłki plus jakieś dodatkowe rzeczy, no i to wszystko po prostu trzeba sobie ugotować, a tam woda się nie gotuje 5 minut, tylko potrafi, nie wiem, w pół godziny, w godzinę, w zależności od wysokości i temperatur się gotować, więc tak naprawdę często większość dnia spędzamy na takich przyziemnych właśnie rzeczach jak gotowanie. Natomiast no, jak wspomniałem, ja byłem w namiocie z Waldkiem Kowalewskim, czyli uważam, że jednym z naszych najlepszych obecnie i najbardziej szalonych polskich himalaistów, tak? On ma 12 ośmiotysięczników, brał udział w ponad 20 akcjach ratunkowych, 12 osób uratował w górach i tak dalej. Ma bardzo specyficzny charakter, też silny. Mieliśmy kilka drobnych spięć, bo ciężki charakter, wiesz, który działa sam w górach, no ciężko się troszeczkę podporządkować pod dyktando młodszego, o wiele mniej doświadczonego kolegi, ale który jednak jest liderem i no, chcąc, nie chcąc, po prostu musisz, więc było trochę różnych sytuacji, no ale tak naprawdę spędziliśmy większość tego czasu, nazwijmy, gdzieś tam wolnego na najróżniejszych po prostu rozmowach o górach, o życiu, o wszystkim tak naprawdę.
1: Jak wygląda ten okres bezpośrednio po pokonaniu tej góry, kiedy już stajesz u jej stóp, kiedy już wracasz do normalności? To jest proces, w którym trudno się odnaleźć?
0: Staram się do tego dosyć płynnie przechodzić. Mam to do siebie, co troszeczkę rodzina ma mi i gdzieś tam nawet znajomi za złe, że ja wracam z gór niezapowiedziany. Że planowo gdzieś tam mam wrócić któregoś, a kilka dni prędzej się pojawiam w drzwiach u brata czy u rodziców i jest taki szok.
1: Z jednej strony dobrze.
0: No tak, wiesz, taka niespodzianka, ale oni też, wiesz, tam i potem troszeczkę marudzą, jak tak mogę powiedzieć, że wiesz, że przygotowaliby chociażby jakiś obiad, jakiś tort, czy wiesz, ja bezę uwielbiam swojej bratowej, że bezę by upiekła i tak dalej, a tu wiesz, no nic nie ma. Ja mówię, ale ja w ten sposób robię. Natomiast ja przechodzę dosyć płynnie. Nie, bo można powiedzieć, w niedzielę wróciłem wieczorem, natomiast we wtorek już byłem na treningu. Także ja wracam do takiej codzienności, do swojej rutyny, 3-4 razy z psami na długie spacery po lesie, treningi swoje. Tak naprawdę jakby się nic nie wydarzyło, nic nie zmieniło, jakbym zaraz miał gdzieś jechać na kolejną wyprawę, rutyna.
1: Zdobywanie tych najwyższych gór może być traktowane jako taka trochę arena igrzysk, bo każdy chce zdobyć te góry w jakiś wyjątkowy sposób i bez tlenu, albo jako pierwsza kobieta, jako pierwsza osoba zimą, etc., etc. Ty jak na to patrzysz? Ty jesteś w końcu pierwszym Lubuszaninem, więc no też jakaś wyjątkowość w tym jest.
0: Tak, może dostanę jakiś talon na kawę.
1: U nas...
0: albo na winobraniu posadzą mnie koło Bachusa z czekanem, tak? No. Albo takiego małego Bachusika z czekanikiem zrobił.
1: No u nas w Esce możesz za darmo kawę dostać.
0: Przepraszam, no. ale

0: Także no, gdzieś tam te przywileje pewnie są, jeszcze o nich nie wiem, ale...
1: Ale jest to szukanie rekordów i podbijanie stawki chyba.
0: Jest, tak. Zdecydowanie jest. Niektóre, mogę powiedzieć, pomysły są, no, są świetne, tak? Są fantastyczne. Sam śledzę, sam dopinguję. Niektóre są takie, no, na krawędzi, balansujące, że jak to się mówi, gdzieś tam coś pół metra w tą czy w tą, to może być dziękuję, do widzenia. Większość jest niestety robionych, jak to się mówi, no, na social media, tak? Czyli tam pod publiczkę dla sponsorów, dla zasięgów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeszcze jasno, w tym roku na przykład na Everestie był taki Anglik, z tego co dobrze pamiętam, Mitch Hutcherson, czy coś, mogę przekręcić nazwisko, ale facet zrobił coś niesamowitego. Bodajże już trzy miesiące, czy pół roku prędzej, wydaje mi się, że pół roku prędzej, ktoś mówi, wyszedł z domu z Anglii i tak, przepłynął kanał La Manche, potem przebiegł przez całą Europę, przez Azję, przez Chiny, Indie, pływał, biegł, na rowerze jechał i na końcu wszedł na Everest, nie? Czyli jako zresztą pierwszy w sezonie, jako pierwszy turysta w sezonie, więc można powiedzieć, zrobił coś, czego nikt nie dokonał do tej pory. Wyszedł z domu i tylko i wyłącznie siłą własnych mięśni, tak, pływając, biegnąc, jadąc na rowerze i potem spinając się, wszedł na dach świata. Przy tym jakieś tam akcje charytatywne organizował, więc no coś, co naprawdę budzi pełen podziw i respekt. Nie? Więc powiedzmy, za takimi rzeczami to ja się podpisuję dwiema rękami.
1: Wiesz co, to ja już nie będę narzekał, jak o 5 rano bez samochodu będę musiał do radia jechać.
0: Dokładnie, widzisz, nie?
1: Wspomniałeś o akcjach charytatywnych. Ty też starasz się w jakiś sposób pomagać, choć nie jest to tak, że rozgłaśniasz to wszem i wobec, dlatego poproszę Cię, żebyś to oznajmił wszem i wobec. Teraz pomagasz w każdym razie, starasz się według swoich możliwości.
0: Tak, dokładnie. Pomagam, tak naprawdę praktycznie każdy wyjazd jest gdzieś tam związany z jakąś, nazwijmy to, akcją większą bądź mniejszą. No tak naprawdę tylko gdzieś tam nagłośniona była zeszłoroczna akcja dla zwierzaków, tak? Natomiast przy innej okazji, można powiedzieć, bardzo pomogłem właśnie Waldiemu Kowalewskiemu, innemu przyjacielowi Karolowi Adamskiemu, spełnić marzenie o Everestie. Ostatnio pomagam mojemu fantastycznemu 13-latkowi Stachowi Tuskiemu, który jest bardzo, bardzo chory. Natomiast zamiast, tak jak to lekarze sugerowali ojcu, po prostu, żeby siedział przed telewizorem i za bardzo się nie ruszał, nic nie robił, bo coś się w życiu może mu po prostu stać niedobrego, no to chłopak jeździ ze swoim fantastycznym ojcem po Himalajach i tam zdobywa póki co sześciotysięczniki. Teraz na wiosnę zdobył Lobucze i Mera Peak, tak? Jeździ po górach, na rowerze jeździ. Tam ojciec Janek też ma 8-tysięczniki na swoim koncie, więc na przykład no, indywidualnie, tak, wspieram młodego chłopaka, który mimo przeciwności losu no, nie poddaje się, a żyje pełnią życia, wspierany jest i myślę, że możemy o nim za jakiś czas, na przykład jako najmłodszym Polaku, który zdobył jakiś 8-tysięcznik, usłyszeć.
1: To pytanie gdzieś mi umknęło, a wydaje mi się dosyć ważne, jak wielką trzeba mieć wiedzę, może historyczną, na pewno też geograficzną, o górze, na której się wspinasz. Pytam w tym przypadku konkretnie o Denali. Czy czytałeś, jak

0: usłyszeć.
1: To pytanie gdzieś mi umknęło, a wydaje mi się dosyć ważne. Jak wielką trzeba mieć wiedzę? Może historyczną, na pewno też geograficzną, o górze, na której się wspinasz? Pytam w tym przypadku konkretnie o Denali. Czy czytałeś?

0: dalej. Mam dosyć dobrą pamięć, też jestem wzrokowcem i sobie wizualizuję. Było mi łatwiej i dużo, powiedzmy, podczas panowania, wiadomo, też czytałem zdjęcia, tak, droga i tak dalej, ale dużo sobie po prostu wyobrażałem, nie? Na zasadzie, wiesz, po prostu byłem w stanie i jestem w stanie zamknąć oczy i praktycznie, wiesz, tak po prostu przemknąć, przejść tą, właściwie błyskawicznie, tą trasą całą, którą idziemy, nie? Jestem w stanie iść tam, powiedzieć, coś, jakiś odcinek może być niebezpieczny, gdzie jest lekko, gdzie jest przyjemnie, gdzie musimy uważać. Tutaj dużą rolę odegrała, można powiedzieć, taka już delikatna znajomość góry plus jakaś literatura, dostępne zdjęcia i to planowanie w ten sposób się odbywało u mnie.
1: Ile razy byłeś bliski śmierci w górach?
0: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o mnie, tak, to ani razu, natomiast jeżeli mówimy blisko śmierci metaforycznie, tak, czyli gdzieś tam świadkiem tej śmierci, no to już kilkukrotnie, tak, to kilkukrotnie byłem blisko kogoś, kto niestety po prostu został już na tej górze. Jest to na pewno nieprzyjemne doświadczenie, natomiast jeżeli nie zaakceptujemy tej myśli tego, że to się może po prostu zdarzyć wszędzie, to nie będziemy się nadawać w te góry, po prostu psychicznie nie damy radę. Natomiast, wiesz, nie miałem takich myśli, że mogę po prostu nie wrócić, nie? Z tych gór, bo jesteśmy w takiej czy nie innej sytuacji. Oczywiście gdzieś tam się, powiedzmy, bałem.
1: Siłą,
0: tak? Tak. Natomiast nie był to taki strach paraliżujący, nie? Który by mnie sparaliżował, że nie mógłbym się ruszyć. Myślę, że bardziej mnie motywował do działania, gdzieś do wydostania się z tej jakiejś, powiedzmy, dosyć ciężkiej sytuacji i żeby wrócić. Nie? Wiesz, tak jak wspomniałem o tych chociażby czterech nocach w tym wysokim obozie, o dziwo one mi tak generalnie dosyć szybko, wiesz, minęły, spokojnie. Byliśmy naprawdę w czterech literach i pogoda też się nie zapowiadała, że będzie nagle się poprawi będzie super, czyli potencjalnie jeszcze mogliśmy tam spędzić ze dwie, trzy noce nawet, bez jedzenia, już bez wody i tak dalej. To jednak gdzieś ta głowa była naprawdę bardzo, bardzo spokojna. Może też dzięki Waldkowi, tak, który w takich sytuacjach jest naprawdę najwyższej klasy profesjonalistą i, wiesz, zamiast pełen luz, pełen chill out i spokój, bardzo racjonalne myślenie. Może też dzięki temu ja też zachowałem spokój.
2: SK 106,6.
3: Treningi, zawody, medale, ale też pasja, dyscyplina i wychowywanie przez sport. Tak od wielu lat działa klub Oyama Karate w Lubsku, a więcej już teraz w rozmowie z sensejem Mateuszem Łandą.
4: Zacznijmy od tego, jak taka przygoda twoja z karate się zaczęła.
5: Ja zacząłem trenować w 98 roku, czyli teraz we wrześniu minie już 27 lat. Ale powiedziałbym, że to już na początku może była gdzieś tam przygoda, a teraz to już jest sposób na życie i coś, co jest obecne w moim życiu każdego dnia.
4: Było to pewnie kluczowe wspomnienie. Czy ty pamiętasz swój pierwszy trening karate?
5: Może się to wydawać dziwne, ale bardzo dobrze go pamiętam. Byłem małym chłopcem, który miał 7 lat i tata przyprowadził mnie na pierwszy trening. I bardzo dobrze pamiętam, jak wszedłem na salę i zobaczyłem nie tego trenera, nie tego senseja, którego widziałem na plakatach, tak? Bo na plakatach widziałem sensei Zbyszka Tomajowicza, a treningi prowadził jego brat, szef naszego klubu, wtedy jeszcze sensei, teraz już Cichan, Andrzej Tomajowicz. I pamiętam, że wtedy byłem zbulwersowany, że przyszedłem na salę i nie ma tam tego, kto był na plakatach. Ale na pierwszym treningu było dobrze, było fajnie, wyszedłem zadowolony. Nawet pamiętam, że uczyliśmy się robić przerzut bokiem, tak zwaną gwiazdę, i to mi tak utkwiło z pierwszego treningu właśnie te 27 lat temu.
4: Jeśli myślimy karate, to tutaj myślimy też o Yama Karate w Lubsku. Powiedz, co skłoniło cię do dołączenia do takiej działalności?
5: Czyli jak zaczynałem jako młody chłopiec, to przyszedłem, ponieważ szkoła, w której treningi się odbywały, była pod moim domem i poszedłem jak każdy gdzieś tam z kolegów na treningi.

0: No i zacząłem trenować. Na początku miała być to zabawa, zresztą tak na początku stwierdzili moi rodzice, że wysyłają mnie, żebym się pobawił. No, ale to trwało, no i trwa po dzień dziś. W pewnym momencie, kiedy już byłem takim bardziej świadomym człowiekiem, można powiedzieć, jak to karate już tak bardziej się zakorzeniło we mnie, zobaczyłem, wśród kogo trenuję, jacy ludzie prowadzą ten klub, że to nie jest stricte tylko trening i pójście do domu, tylko że ten klub to jest życie, że w klubie jest jak w rodzinie, do każdego podchodzi się indywidualnie, a tak naprawdę całość tworzy jedną wielką rodzinę i to mnie ujęło i dlatego też zostałem i działam w tym klubie. Działam, wydaje mi się, mocno. Klub funkcjonuje tak naprawdę od 81 roku. Wtedy jeszcze to było pod egidami zielonogórskiego karate Kyokushin. To wszystko zaczął sensei Marek Błaszków. Potem klub przejął sensei Andrzej Tomeowicz, który prowadził klub w struktury Oyama Karate, w którym jesteśmy po dzień dziś.
1: Mhm. Oyama Karate, czym właśnie taki styl Oyama różni się od innych form?
0: Oyama Karate jest stylem kontaktowym i stylem modernistycznym, tak? Naszym mistrzem jest Shigeru Oyama, nieżyjący już Shigeru Oyama, jest to uczeń Masutatsu Oyamy, czyli twórcy karate Kyokushin. Nasz Shigeru Oyama też przez bardzo, bardzo dużą część swojego życia trenował Kyokushin, wywodzi się z Kyokushin, ale w pewnym momencie zdecydował się na założenie swojego stylu, do którego wprowadził nowinki i modernistyczne techniki i tak powstało Oyama Karate, które rozwijało się w Stanach Zjednoczonych, bo tam też Shigeru Oyama emigrował. Jeśli chodzi o czym się różni od innych stylów, no jest to styl kontaktowy. Na świecie mamy bardzo dużo styli karate, poprzez karate tradycyjne, karate Shotokan, to są style bezkontaktowe, ale dążymy do tego, że karate jest jedno. Mimo tego, że jest wiele styli, to karate jest jedno i to nie jest tylko walka, ale to też są zasady, takie jak szacunek do drugiego człowieka i to na to też zwracamy uwagę na treningach. Tak? To też, myślę, właśnie ten szacunek do drugiego człowieka, etykieta dojo, to też odróżnia karate od innych sportów walki. Teraz mamy ponad w klubie około 250 osób, tak na to wszystko składają się członkowie wszystkich naszych sekcji. Główna sekcja, siedziba klubu jest w Lubsku, mamy też sekcję w Nowogrodzie Bobrzańskim i sekcję w Jasieniu i tamten rok zakończyliśmy z liczbą około 250 członków klubu.
1: Mhm, czyli udaje się to spiąć w kilku miejscowościach. Sprawnie to działa, prawda?
0: Tak, sprawnie to działa. Shihan Andrzej, czyli szef naszego klubu, Shihan Andrzej Tomiałowicz, razem ze swoim bratem, senseiem Zbyszkiem, w ostatnich latach tak to poprowadzili, że klub się naprawdę rozrósł. Mamy bardzo dużo mistrzów, których wychowaliśmy, no i też część z tych mistrzów prowadzi właśnie sekcje, czy to w Jasieniu, czy to w Nowogrodzie Bobrzańskim. Mamy też bardzo dużo mistrzów, którzy pomagają nam na sekcjach i dlatego tak to fajnie wszystko funkcjonuje i jesteśmy w stanie spiąć to tak, że odbywa się to tak naprawdę przez cały tydzień w różnych miejscowościach.
1: A jeśli mówimy o treningach, to do jakich grup wiekowych są skierowane?
0: Treningi tak naprawdę są skierowane dla wszystkich, bo karate czy samoobronę można trenować całe życie. Tak? Od małego dziecka po wiek już taki bardziej dojrzały. Prowadzimy grupy przedszkolne, prowadzimy też grupy z dziećmi szkolnymi. Te grupy są podzielone na grupy początkujące, na grupy zaawansowane. Mamy grupy młodzieżowe i grupy dorosłych, ale mamy też oddziały samoobrony. My specjalizujemy się też w defendo. Specjalistą od defendo jest Shihan Andrzej i sensei Zbyszek Tomiałowicz, którzy w 2014 roku rozpoczęli też działalność w defendo. To jest bardzo skuteczna, prosta samoobrona dla ludzi, którzy nie mieli nigdy styczności ze sztukami walki. Jest to skierowane też zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży. Ja też mogę się pochwalić, że też w tym roku zrobiłem uprawnienia instruktorskie, jeśli chodzi o defendo i jest to bardzo fajne uzupełnienie mojego karate.

0: Mhm. Jeśli mówimy o pracy z najmłodszymi, jest to cięższe niż z osobami już dorosłymi. Jak wygląda taki trening z dziećmi?
1: Jeśli mówimy o pracy takiej trenerskiej, każda grupa, podejście do każdej grupy musi być inne. Ja staram się w ogóle do każdego trenującego podchodzić indywidualnie, bo myślę, że to jest też klucz do poprowadzenia dobrego treningu. Ale jeśli miałbym mówić, to tak, na pewno treningi z dziećmi, a zwłaszcza z tymi najmłodszymi, są może nie trudniejsze, ale bardziej wymagające, bo dzieci, trzeba wiedzieć, jak dzieci zachęcić i to jest największa trudność. Jak znajdziesz klucz, żeby zainteresować dzieci, to jesteśmy w domu i te treningi wyglądają super. Jeśli chodzi zaś o grupy troszkę starsze, to jest troszeczkę łatwiej.

0: Komunikacja, łatwo jest dotrzeć do takich osób, no i działamy. I każdy wtedy się przekonuje na sali, czy warto z tym trenerem pracować, czy nie. My jako klub jesteśmy tymi szczęściarzami, że jak przychodzą do nas na treningi, to na tej sali zostają i to jest dla nas największa duma.
1: No jeśli mówimy o dzieciach, no to też trzeba jakieś podejście mieć, żeby tą dobrą zabawę połączyć jednak troszkę z dyscypliną.
0: W treningu dzieci trzeba znaleźć klucz. No mamy swoje sposoby, żeby to połączyć. No wiadomo, w treningu dzieci, najmłodszych dzieci, troszeczkę starszych, kluczem jest zabawa, tak? Bo dziecko przychodząc na treningi tak naprawdę też nie wie, czego się spodziewać, ale jak widzi, że przez zabawę można zdobywać dużo umiejętności, to zostaje na sali, bo wiadomo, że jak jest uśmiech na twarzy dziecka, to wtedy te efekty też przychodzą szybciej. Dla nas jest ważne, żeby przede wszystkim na tych treningach dzieci miały uśmiech na twarzy, bo jak mają uśmiech, to jest satysfakcja. My też widzimy, że te dzieci się rozwijają. Wiadomo, że każdy chciałby zrobić z młodego zawodnika mistrza świata, ale to też może nie do końca o to chodzi. Najważniejsze jest, żeby dzieci trenowały, żeby dzieci się ruszały i miały radochę z tego, co robią, a wyniki przyjdą później. Jest taka też maksyma w świecie karate, że z 10 tysięcy zaczynających treningi karate, tak naprawdę czarny pas zdobywa jeden. My mamy tych dzieci sporo i miejmy nadzieję, że będzie ich więcej niż jeden, ale mówię, dla nas jest przede wszystkim najważniejsze to, żeby te dzieciaki przychodziły na treningi, bawiły się, zdobywały umiejętności i to jest dla nas takim największym celem i radością.
1: Ale powiedzmy, jak wygląda standardowy trening? Jak wygląda rozgrzewka, technika?
0: Karate od innych sportów walki różni to, że my też mocno stawiamy na szacunek, na kulturę. Każdy trening karate zaczynamy standardową japońską ceremonią, tradycyjną ceremonią, którą wykonuje się w karate na całym świecie. To jest też taki moment takiego przed treningiem, wyciszenia organizmu, chwilowej medytacji. No i potem przechodzimy do rozgrzewki ogólnorozwojowej, bo wiadomo, że podczas rozgrzewki trzeba pobudzić organizm do działania, nie zmęczyć się, ale pobudzić ten organizm do działania. I potem przechodzimy do treningu. W zależności od tego, co mamy zaplanowane na dany dzień, na dany trening, możemy, jeśli chodzi o treningi, możemy pracować nad technikami walkowymi, nad stricte techniką, nad kata, przygotowujemy się do egzaminów technicznych, kombinacje walkowe. W karate jest naprawdę bardzo dużo możliwości treningowych i to też czyni ten sport tak fascynującym. Każdy trening jest inny i mogę to z całą świadomością powiedzieć, że przechodząc na trening, mimo tego, że wykonuje się podobne techniki, te same techniki, to ten trening zawsze jest inny.
1: Oprócz treningów to są też obozy letnie. Ile już takich edycji zostało poprowadzonych?
0: Obozy to jest, można powiedzieć, nasza taka flagowa dziedzina. Nasze obozy bardzo mocno tutaj się wkupiły w naszą lokalną społeczność, ale też wychodzą już poza krąg tej naszej lokalnej społeczności. W tym roku mamy już 33. edycję naszego międzynarodowego, bo jest to już międzynarodowy obóz Oyama Karate i reszty świata. My stawiamy w tych obozach na to, że zabierając nie tylko karateków, bo na nasze obozy mogą jeździć również osoby spoza naszego klubu, stawiamy na to, żeby zabrać dzieci, młodzież, dorosłych, bo dorośli też jeżdżą z nami w różne fajne miejsca i stawiamy na wypoczynek, na rekreację, też na lekkie treningi. Nie są to obozy stricte treningowe, bo uważamy, że ten czas letni, czas wakacyjny jest po to, żeby wypocząć i z nową energią wejść w sezon, i gdzie potem oddawać się treningowi, ćwiczyć mocno, ale mówię, nasze obozy to no, cieszą się naprawdę bardzo, bardzo dużą popularnością. Rokrocznie zabieramy ze sobą około 140 osób, dzieci i młodzieży na te obozy i doświadczenie przemawia za nami.
1: Były treningi, odpoczynek także, ale na pewno warto wspomnieć o osiągnięciach, o sukcesach, bo już trochę tych sukcesów na liście się zapisało. Powiedzmy o tych największych.
0: Przez wszystkie lata istnienia klubów to największe największe sukcesy to jest wysłanie dwóch zawodników na Mistrzostwa Świata. W

0: 2009 roku w USA, w Denver. Nasz zawodnik Tomasz Krysiak zdobył tam wicemistrzostwo świata w kumite, w walkach. Lata później, w 2016 roku na Mistrzostwa Świata, był też sensei Radek Bandziak, który zajął tam 4. miejsce w kumite i 6. miejsce w kata. I to są, myślę, największe osiągnięcia, jeśli chodzi o nasz klub, ale mamy też szereg medali z Mistrzostw Europy. Tutaj też zdobywcami tych medali Mistrzostw Europy są właśnie Tomek Krysiak, Radek Bandziak, Dawid Gerstel, Tomasz Częścik, Kinga Dybka, która też startowała w naszych barwach. Mi też udało się zdobyć srebro w Mistrzostwach Europy w jednej z konkurencji karate. Także te medale międzynarodowe na pewno bardzo cieszą. Są to jedne z większych sukcesów sportowych, ale mam też szereg i mnóstwo medali z Mistrzostw Polski i tutaj mógłbym wymieniać wszystkich zawodników, ale myślę, że brakłoby nam czasu w tym wywiadzie.
1: Ale myślę, że warto powiedzieć też o Twoich dokonaniach osobistych.
0: Myślę, że też mogę powiedzieć, że troszeczkę tych sukcesów jest. Największym, jak wspomniałem wcześniej, ten jest srebro na Mistrzostwach Europy w jednej z konkurencji karate w Tamashiwari. Jestem też mistrzem Polski w drużynie w kata. Mam też Mistrzostwo Polski w Tamashiwari, no i szereg medali juniorskich, jeśli chodzi o zawody rangi ogólnopolskiej, no i też mnóstwo medali, jeśli chodzi o gdzieś tam zawody mniejszej rangi. No, to już są takie sukcesy moje sportowe. No ale teraz największe sukcesy, z których ja się najbardziej cieszę, to są sukcesy moich i naszych podopiecznych.
1: Co czujesz, jak taki podopieczny stanie na podium?
0: Dumę i jeśli młody adept wychodzący spod naszej ręki staje na podium, to ja widzę takiego małego siebie, który też zaczynał, stawał na podium, zdobywał pierwsze medale i to jest na pewno duma i wzruszenie. No i to też daje takiego motywacyjnego kopa do pracy, do dalszej pracy, bo to tylko pokazuje, że można i się da.
1: Mówiliśmy o przeszłości, ale warto wspomnieć o tym, co aktualnie, bo tutaj też możemy powiedzieć o sukcesie z ostatnich Mistrzostw Polski.
0: Tak, ten sezon, jak i zarówno tamten sezon, był bardzo sportowo też bardzo udany dla naszego klubu, bo na Mistrzostwach Polski zanotowaliśmy sukcesy, zarówno w kumite stawaliśmy na podium, zdobywaliśmy nawet Mistrzostwo Polski w walkach. Ale też takim ostatnim naszym sukcesem jest wypromowanie drużyny w kata zespołowym. Już 3 lata temu zrodził się pomysł, żeby taką drużynę stworzyć, ponieważ też bardzo fajnie rozwijała się konkurencja kata drużynowego w świecie Oyama Karate. Zrobiliśmy taką drużynę, która składa się z Anety Olzak, z Tomka Częścika i ze mnie. Zaczęliśmy startować, no i okazało się, że wychodzi to bardzo dobrze, bo ten trening, który robiliśmy na sali, zaprocentował. Raz zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, 2 razy zdobyliśmy Puchar Polski. Na ostatnich Mistrzostwach Polski też zdobyliśmy brązowy medal w Mistrzostwach Polski. Jeździmy po Polsce, staramy się robić jak najlepszą robotę. Udaje się to na razie, mam nadzieję, że będzie się to udawało jak najbardziej, jak najdłużej. Ale myślę, że tutaj te medale tej drużyny to jest sukces, ale największym sukcesem jest to, że udało się tą drużynę stworzyć, że to fajnie funkcjonuje, że fajnie nam się trenuje razem i to też jest chyba klucz do tego, że pojawiają się wyniki sportowe, bo jeżeli nie ma atmosfery w drużynie, to na pewno o te wyniki jest ciężej. My jesteśmy tymi szczęściarzami, że łączymy te dwie rzeczy i no i na razie to wszystko fajnie klika.
1: Tak, działa coś takiego jak grupa pokazowa, powiedzmy, na czym ona polega?
0: Jeździmy po regionie, jeździmy po Polsce, już też wyjeżdżamy za granicę i po prostu robimy pokazy. My jesteśmy, karatecy to są bardzo kreatywni ludzie. My mamy też to szczęście, że jako klub mamy tych kreatywnych ludzi, mamy fajnych ludzi z mnóstwem pomysłów, bardzo dobrze wyszkolonych technicznie. No i tworzymy pokazy do muzyki. No i jeździmy i zabawiamy publiczność. Też można powiedzieć, że mamy sukcesy

tej dziedzinie, bo przez bardzo długi okres czasu byliśmy oficjalną grupą pokazową Polskiej Federacji Oyama Karate. Wystartowaliśmy na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Walki w Warszawie, tam zdobyliśmy też drugie miejsce.

0: jeżdżąc po świecie, robiąc te pokazy. No, zbieramy żniwa w postaci kolejnych osób na sali treningowej.
1: Jak wyglądała Twoja droga do czarnego pasa? Jak to przechodzenie między pasami wygląda?
0: Nie chciałbym tego nazywać jakimś procesem, ale jednak jest to troszeczkę proces, bo no, zaczynasz w moim przypadku, tak? No, ja mówię teraz o swoim przypadku, zacząłem jako młody chłopak. Na początku zabawowo zdawało się te egzaminy, zdobywało się kolejne umiejętności, kolejne kolory pasów. Gdzieś czym bardziej te pasy robiły się ciemniejsze, zaczynało robić się poważniej, ten trening stawał się bardziej specjalistyczny. Czarny pas zaczął być realny, no i stało się to takim celem, pragnieniem. No i w końcu udało się to zrobić. Ja swojego pierwszego dana zrobiłem w 2012 roku. Przygotowywaliśmy się wtedy do tego egzaminu dość mocno, bo nie startowałem do niego sam. Startowałem też z grupą przyjaciół, z którymi razem się szykowaliśmy na ten egzamin. Pamiętam, że były to bardzo owocne i ciężkie przygotowania, bo chcieliśmy na tym egzaminie się pokazać jak najlepiej, bo ze Stanów Zjednoczonych przyleciał Shigeru Oyama, który nas egzaminował, każdy chciał pokazać się świetnie, no i w końcu nastał ten dzień tego egzaminu, no i według opinii egzaminujących nas, tak jak chcieliśmy, tak ten egzamin został zdany, czyli świetnie, bo były to opinie i egzaminatorów Shigeru Oyamy i też naszego mistrza. No i było to coś wspaniałego. Ja to traktuję jako jeden ze swoich największych życiowych sukcesów, bo jest to i sukces sportowy, i sukces mentalny. Bo to jest mnóstwo lat treningu, mnóstwo lat wyrzeczeń, zwieńczone właśnie tym czarnym pasem. Ale tak naprawdę kiedy zrobiliśmy ten czarny pas, bo mówię tutaj też w imieniu swoich kolegów, to tak naprawdę zabawa zaczęła się od początku, bo karate zaczyna się od czarnego pasa tak naprawdę.
1: Czy ty masz jakieś cele aktualnie jako sensei, może wychowawcze, sportowe?
0: Na pewno myślę, jakieś ukryte mam, ale dla mnie w tym momencie najważniejsze jest tu i teraz. To, żeby moi zawodnicy, których trenuję, nasi zawodnicy, tak? Mówię tu o całym klubie, żeby dobrze czuli się na treningach, żeby startowali na zawodach, żeby wychodzili z tych zawodów z uśmiechem, bo nie każde zawody można skończyć z medalem. I to jest dla nas najważniejsze, żeby zaszczepiać w zawodnikach sportową pasję, żeby dzieci, młodzież chciała startować, a sukcesy przyjdą, bo jest taka maksyma, że zwycięstwo nie należy się temu, kto nigdy nie przegrał i można wiele razy przegrać na zawodach, ale potem jak już w końcu zaczyna się wygrywać, to zwycięstwo naprawdę smakuje dobrze i to też zaszczepiamy dzieciom. Wydaje mi się, że jest to zdrowe i to jest chyba taki cel, jeśli chodzi o mój taki trenerski cel, żeby zaszczepiać w dzieciach sportową pasję i żeby to potem kiełkowało, ewoluowało i być może w przyszłości, żeby stało się sukcesem dla tej młodzieży czy dzieci.

0: dziś i będzie trwała w moim mniemaniu do końca świata i jeden dzień dłużej. Gdyby nie karate, moje życie na pewno nie wyglądałoby tak, jak wygląda dzisiaj.
1: SK 106.6.
2: Radio SK. SK. SK. SK. Summer City.
1: SK.
2: SK. SK. Summer City.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. SK Żary News.
3: Wakacje w kajaku? Nasz region słynie z wielu jezior, a o turystyce kajakowej opowiada Radosław Wójtowicz.
4: To jest program Niesamowite Lubuskie z Radiem SK. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a dzisiaj moim i Państwa kolejnym gościem będzie Radosław Wójtowicz. Powiem tak, specjalista od turystyki kajakowej, myślę, że nie przesadzę. Cześć Radek.
5: Cześć Łukasz, witam Cię serdecznie. Witam Państwa.
4: Tak jak słyszycie, dzisiaj porozmawiamy właśnie o kajakach, między innymi o turystyce wodnej, o Lubuskim, o rzekach, a najbardziej o rzece Pliszce, w której się specjalizujesz. Ale tak od początku, żebyśmy wprowadzili naszych słuchaczy w temat, powiedz tak na sam początek, dla tych, którzy nigdy nie siedzieli w kajaku, a pewnie tacy są, czym w ogóle jest spływ kajakowy, co przyciąga do niego ludzi?
5: No cóż, co tu dużo gadać. Myślę, że przede wszystkim kontakt z naturą. To nasze Lubuskie to, można powiedzieć, raj na ziemi. Cisza, spokój. To łatwa, prosta forma aktywności na wolnym powietrzu. Myślę, że fan, który ludzie mają z tego, że przepłyną ileś kilometrów, że mogą się spotkać, pośmiać się, można powiedzieć tak, zresetować tak naprawdę, wyczyścić głowę z różnych swoich bieżących spraw, którymi żyjemy w biegu. A tutaj wiesz, kiedy już zostałeś zwodowany, to na dobre i na złe płyniesz do przodu, płyniesz, a jak masz pasażera jeszcze w kajaku, żonę, dziewczynę, to ja tak zawsze mówię, teraz zobaczymy, kto przez to życie będzie wiosłował, kto będzie nadawał tempo. Często facetom podpowiadam, słuchaj, widzę, że jest ktoś z dziewczyną, bardzo młody, mówię, dobrze, fajnie, że przyjechałeś, bo tu się wszystko, że tak powiem, rozegra, dowiesz się, kto w tym kajaku, w tym twoim życiu będzie wiosłował mocniej, kto słabiej, kto będzie sterował. Także na różne są powody, tak? Na te wyprawy kajakowe, na te spływy kajakowe. Jedni chcą zrobić spływ na czas, inni chcą zobaczyć, ile, że tak powiem, dadzą radę przepłynąć. Inni po prostu wybierają się tak zwyczajnie, bo jest blisko, bo w ciągu pół godziny, godziny od Zielonej Góry czy od Gorzowa, bo rozmawiamy dzisiaj o rzece Pliszce, tak? Ona jest położona, można powiedzieć, w takiej tej centralnie, w środku województwa lubuskiego. To nasza królowa rzek lubuskich. I to powoduje, że mamy tą bliskość i możemy szybko skorzystać. Nie musimy daleko szukać.
4: Wspomniałeś właśnie o rzece Pliszce, to miało być moje drugie pytanie, wprowadzające, ale okej. Okay. Powiedz, bo no, czujesz się na niej najlepiej. Powiedz, co tą rzekę wyróżnia? Dlaczego właśnie tam warto rozpocząć swoją przygodę kajakową?
5: Tę rzekę polecam z kilku powodów. To jest rzeka leniwie płynąca. Tempo spływu to są 2-3 km na godzinę. Na tej rzece, kiedy ktoś pierwszy raz się pojawia, to gwarantuję, że złapie tego bakcyla, nie zniechęci się, bo jest to rzeka bezpieczna. 40-70 cm wody pod nami najczęściej, miejscami, punktami do 2 metrów, ale też, co jest bardzo istotne i ważne, no bo wiadomo, zwracamy uwagę zawsze na wiele aspektów, walorów, to jest czysta rzeka. To jest rzeka w pierwszej klasie czystości, rzeka, która płynie przez Puszczę Rzepińską, lasami, rzeka, która przecina praktycznie, można powiedzieć, w sumie tylko jedną miejscowość Sądów, a pozostałe odcinki, no nie widzimy domostw, nie widzimy zabudowań, nie widzimy śmieci na tej rzece Pliszce. To jest, wierzcie mi Państwo, wierz Łukasz mi, że to jest duży atut tej rzeki, naprawdę. To powinniśmy doceniać, chwalić się tym, promować, zresztą dzisiaj to robimy.
4: Ja Ci wierzę i nie muszę tylko na słowo, bo kiedyś, to już było jakiś czas temu, miałem przyjemność uczestniczyć w takim spływie kajakowym. Właśnie rozpoczynając od rzeki Pliszki, popłynęliśmy w stronę Odry i w stronę Słubic, także też fajna przygoda. A teraz

0: Przejdźmy do konkretów. Powiedz, jeżeli chodzi o organizację i przygotowanie do takiego spływu, bo to może być istotne dla naszych słuchaczy, jak się przygotować do spływu kajakowego i co trzeba zabrać, a czego lepiej ze sobą nie zabierać?
1: I tu zaskoczę Cię, Łukasz, bo to jest fajna, prosta forma aktywności turystycznej. Ja zawsze mówię tak, generalnie kajak, tak, na spływ należy zabierać jak najmniej, tak? Ja wiem, że w tej chwili na rynku są super torby, super gadżety, no, można tego się obkupić, że tak powiem, co komu tam w duszy gra, ale naprawdę wystarczy wziąć. Ja tak zawsze powtarzam. Zabierz, Łukasz, ze sobą zabezpieczony, naładowany telefon. Jak go nie zabierzesz, to w jakiś sposób inny sobie poradzisz, ale jakąś lekką przekąskę, banan, w zależności od tego, jaka jest pogoda, no to ja zawsze proponuję, żeby wziąć wodę ze sobą, ale tu rozpocząłem od tego zabezpieczonego, naładowanego telefonu, no bo kiedy już jesteśmy zwodowani, płyniemy, to wygląda w ten sposób, że kiedy ociągamy ten cel, to najczęściej jest tak, że, no przynajmniej tak jest zawsze na rzeczapliczce, trzeba zadzwonić, żeby ktoś nas odebrał, tak? Można to zorganizować inaczej, można oczywiście postawić sobie swój samochód na końcu spływu, ale jak chcemy mieć taki komfort, że jesteśmy obsługiwani przez jakiegoś tam operatora, który po prostu, u którego wypożyczamy sobie ten sprzęt, no to jesteśmy zwodowani, zaopiekowani, tak, płyniemy, na koniec dzwonimy i po prostu ktoś nas odbiera.
0: A powiedz mi, to może będzie takie trochę nietypowe pytanie, ale muszę je zadać, czy żeby skorzystać z takiego spływu, żeby rozpocząć swoją przygodę z kajakiem, potrzebne są jakieś, nie wiem, umiejętności specjalne?
1: No właśnie nie. Tu nawet, że tak powiem, jest łatwiej niż z rowerem, no bo na rowerze należy się nauczyć jeździć, tak? A żeby popłynąć kajakiem, to wystarczy być zwyczajnie sprawnym fizycznie. Najczęściej spotkamy się z osobą, która przynajmniej na rzeczapliczce, bo w tym się specjalizuje, to wiem, to Wam gwarantuję, która Wam powie przed spływem, jak się zachować, tak? Czego nie robić, tak? Na co zwrócić uwagę, więc jeżeli ktoś nigdy w życiu nie płynął kajakiem, to wierzcie mi, spróbujcie, bo to jest proste, nie macie się czego obawiać. Rzeka Pliszka to jest dobry wybór na pierwszy raz, bo tej wody tam jest niewiele i płynie wolno. I to jest, no bo są różne formy kajakarstwa, tak? Ta należy do tej takiej rekreacyjnej, najprostszej. I zacznijmy od czegoś prostszego. Jak ktoś kiedyś będzie chciał coś mocniejszego, pojedzie sobie w góry, ale tam trzeba już mieć inne przygotowanie.
0: Okej, a powiedz mi, jak już o tym rozmawiamy, ile taki spływ trwa? To są jakieś, nie wiem, różne jednostki czasowe, czy jest jedna stały czas? Jak to wygląda?
1: Tutaj oferta jest bardzo bogata. Na rzece Pliszce ta oferta jest bardzo bogata. Ona jest szyta tak naprawdę dla

0: Jak już o tym rozmawiamy, ile taki spływ trwa? To są jakieś, nie wiem, różne jednostki czasowe, czy jest jedna stały czas? Jak to wygląda?
1: Tutaj oferta jest bardzo bogata. Na rzece Pliszce ta oferta jest bardzo bogata. Ona jest szyta tak naprawdę dla

0: do tego kajakarza na miarę. Oczywiście wynika ona z punktów startu i punktów odbioru, ale można na przykład wybrać sobie odcinek na pierwszy raz, który ma 6 km i trwa 3 godziny, a można go wydłużyć do 4 godzin, do 5. Można popłynąć rzeką Pliszką przez 3-4 dni, tak wystartować na samej górze, gdzie rozpoczyna się rzeka Pliszka i już jest spławna, czyli w Kosobudkach, i skończyć w Uradzie, czyli zaraz 2,5 km przed rzeką Odrą. I można to znowu zrobić na kilka różnych sposobów, że na przykład przygotowujemy się, zamawiamy odpowiedni sprzęt, odpowiedni kajak, bo możemy płynąć pojedynczo, podwójnie, i teraz na przykład zabieramy wszystko ze sobą, czyli jedzenie, picie na 3-4 dni i startujemy sobie w tych Kosobudkach. I z tym operatorem, no, u tej osoby, u której wypożyczyliśmy ten sprzęt, widzimy się za 4 dni, tak? A można to zrobić inaczej. Każdego dnia przepłynąć jakiś odcinek, no i tak jak mówię, zadzwonić, czyli zgłosić się na odbiór, przenocować znowu gdzieś, bo różne są formy, tak? Noclegu też przy rzece Pliszce, można i spać w namiocie, i w pokojach. Bo są pensjonaty, są pokoje gościnne też przy rzece Pliszce, także rzeka Pliszka, a szczególnie od tego roku, to już możemy powiedzieć w lubuskim, uzbrojona rzeka, ale to pewnie...
1: Do uzbrojenia i do samej infrastruktury jeszcze przejdziemy w kolejnych pytaniach.
0: Ja powiem szczerze, no żyję tą rzeką, więc chciałbym jak najwięcej Państwu opowiedzieć.
1: Państwo tego nie widzą, ja widzę wszak naprawdę pasję. Jeszcze zapytam, Radku, czy to jest bezpieczne?

0: Przejdziemy w
1: dobrze,
0: kolejnych,
1: okay. kolejnych pytaniach. Ja powiem szczerze, no żyję tą rzeką, więc chciałbym jak najwięcej Państwu opowiedzieć.
0: Państwo tego nie widzą, ja widzę w oczach naprawdę pasję. Jeszcze zapytam, Radku, czy to jest bezpieczne?

0: Bezpieczeństwa na wodzie.
1: Tak, bezpieczeństwo na wodzie przede wszystkim. Dlatego ja jako też pasjonat tej formy turystyki, tak jak mnie tu nazwałeś specjalista, ja, że tak powiem, bezwzględnie wymagam od wszystkich, którzy się pojawiają nad rzeką Piszką, aby zanim się pojawią już w wypożyczalni przy rzece, najlepiej, żeby się zapoznali na stronach internetowych, tak, bo takie są w województwie lubuskim, jest ich kilka, tam naprawdę to wszystko jest ładnie, fajnie opisane, doczytali, tak, jak się zachować, na co zwrócić uwagę, żeby wrócić bezpiecznie do domu, ale tego nie wiemy, czy ktoś przeczytał, czy nie, więc kiedy już ktoś się pojawia w tej wypożyczalni, często słyszę od ludzi, no ktoś tam opowiada, zanim nas zwoduje, to musimy wysłuchać, dowiedzieć się, tak. Obowiązuje zakaz spożywania używek, alkoholu, czegokolwiek, co by mogło, że tak powiem, nas negatywnie stymulować. Na trasie, kiedy płyniemy, to wynika z różnych innych przepisów, tak? Obowiązuje zakaz rozpalania ognia, tak? W kajaku, jak już jesteśmy, ja zawsze mówię tak, że no bo rzeka Piszka jest rzeką zwałkową, co to znaczy, są powalone drzewa, tak? Trzeba je pokonać. Ale jak już jesteśmy też na jakiejś otwartej wodzie, to zawsze pamiętamy, żeby po prostu siedzieć cierpliwie, grzecznie, o tak powiem, w tym kajaku, nie bujać się zbyt dynamicznie na prawo, na lewo, żeby po prostu się nie wywrócić. Chociaż czasami się śmieję, że kto wraca sucho, to spływ niezaliczony, bo co to za spływ, jak taki suchutki wracasz. Ale nie wstajemy na wyprostowane nogi. Po prostu środek ciężkości trzeba, żeby był jak najniżej. Kajaki wypożyczane na Piszce to są kajaki turystyczne. To nie są jakieś kajaki sportowe. One są płaskodenne. I wiesz mi, Łukasz, żeby takim kajakiem się wywrócić, to po prostu trzeba, no, nastarać się, tak? Po prostu chcieć się wywrócić. Natomiast jeżeli normalnie korzystamy z tego sprzętu, to się nic nie stanie, tak? Mimo, że jak płyniemy, jest nawet jakieś powalone drzewo, to zanim wysiądziemy, zawsze podpowiadam, proszę sobie sprawdzić wiosełkiem, ile wody pod nami, czy głęboko jest. Nie robimy nic na siłę, nie śpieszymy się. Musimy też sobie zaplanować tak naprawdę tą wycieczkę, ten spływ, czyli pojawić się odpowiednio wcześnie. Powinniśmy skończyć zawsze ten spływ, no ja tak mówię, godzinę, dwie albo nawet trzy przed zachodem słońca, żeby po prostu nie pływać po zmroku. Są tacy kajakarze, ale to są już kajakarze doświadczeni, którzy też pływają po zmroku, tak? Ale no my takich praktycznie, mogę powiedzieć, nie puszczamy. Tutaj na tej rzece Piszce w Lubuskim widziałem takie wyprawy, one się dzieją, ale to są pojedyncze osoby. Zdradzę wam tajemnicę, kto pływa w nocy. Wojsko pływa na przykład w nocy, bo ćwiczą, ale to już jest inna, że tak powiem, to nie jest turysta, tak, tylko na przykład chłopcy z wojska, oni no po prostu mają zadanie, które do wykonania. Także jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to przede wszystkim uczciwie wiosłujemy, nie zabieramy alkoholu, nie zabieramy innych używek. To kajaki mają być głównym, że tak powiem, celem do zrealizowania, a nie, bym powiedział, jakimś takim elementem towarzyszącym, nie wiem, tej imprezie na wodzie, o tak ją nazwę, tak.
0: Wspomniałeś o tych przewalonych drzewach, właśnie miałem zapytać, czy na samej Piszce są jakieś takie trudniejsze odcinki, łatwiejsze odcinki, one jakoś się dzieli na takie właśnie skalę trudności?
1: Tak, właśnie poziomy trudności na rzece Piszce są określane od mniejszej lub większej ilości tych drzew powalonych. One są powalone, bo po prostu rzeka Piszka, tak jak już wspomniałem, jest to rzeka w pierwszej klasie czystości. No i w ogóle ta przyroda, powalone są po prostu przez bobry, tak? Te drzewa, które też rosną w otulinie rzeki, z tego powodu po prostu są cięte przez bobry, są położone, tak? I leży sobie takie drzewo. No i to drzewo trzeba w jakiś sposób pokonać, przyciągnąć kajak albo schylić się, schować do kajaka, przepłynąć pod. No i są odcinki, na których tych drzew powalonych jest mniej. I to odcinki zaliczamy do tych łatwiejszych, ale są odcinki, gdzie tych zwałek, tak, bo tak one się nazywają, jest więcej. Więc każdy coś znajdzie dla siebie, tak? Natomiast co

0: jest ważna. Rzeka Pliszka, ja to tak mówię, to nie jest nudna rzeka. Tu nie ma tak, że będzie sama czysta woda i usiądziemy, leżymy i nas zniesie, nie trzeba wiosłować, nie trzeba meandrować, nie trzeba do prawej, do lewej sobie popłynąć, czy tak jak mówię, schylić się pod drzewo, tak? Przeciągnąć kajaczek po drzewie. To śmiesznie, naprawdę wesoło wygląda, jak musimy pokonać, zawiśniemy w połowie kajakiem i się bujamy w tym kajaku, tak, żeby ten kajak się przesunął, także nudy tu nie będzie, będzie dużo śmiechu, dużo zabawy, no ja zapraszam, polecam naprawdę, to jest mistrzostwo świata, co my tu mamy w Lubuskim, nasz skarb, tak, mamy kilka takich skarbów, ale Pliszka to jest naprawdę hit.
1: No Lubuskie wodą stoi, jeziora i rzeki,
0: tak, jesteśmy lepsi niż Mazury, pamiętajcie, zawsze pamiętajcie o tym, więcej jezior, fajniejsze wody, naprawdę.
1: My tu zawsze o Lubuskim mówimy bez kompleksów, mówimy,
0: absolutnie,
1: że to jest najlepszy region.
0: Po co gdzieś tam jechać daleko? Naprawdę Lubuszanie, jak już tak rozmawiamy, odkryli Lubuskie i powiem ci kiedy, w mojej ocenie, bo zajmuję się tym już ponad 20 lat.
1: Spróbuję zgadnąć. Po pandemii.
0: W COVID-zie. Tak, ładnie. Nie można było tak naprawdę pojechać daleko. Niewiele aktywności turystycznych można było realizować. W sumie to tylko był rower do dyspozycji i kajak, tak? I naprawdę widziałem przy rzece Pliszce osoby, turystów, których pewnie nigdy bym nie zauważył, nie zobaczył, bo po prostu. Ja też tak kiedyś miałem w głowie, gdzie jedziemy? A dobra, tam 200-300 kilometrów gdzieś tam, nie wiem. Nie. Dobra, zareklamuję trochę Dolny Śląsk. Okej, chociaż to też. Ja walczę.
1: Pozdrawiamy Dolny Śląsk.
0: Tak, oczywiście. Pozdrawiamy Dolny Śląsk. Tak,
1: prawie
0: Dolny
1: tak
0: Śląsk.
1: Piękne jak Lubuskie.
0: Polkowice, przyjeżdżajcie do nas, macie super eskę, bo to wiecie, na to, żeby ten turysta tu był, to wiadomo, ma wpływ wiele czynników. I między innymi świetna po prostu komunikacja. W ciągu godziny półtorej do dwóch, czyli w promieniu 150 km, 200, mamy tych turystów bardzo dużo, tak, ale gdybyśmy nie mieli tych fajnych dróżek, tak, tych naszych esek, czy nawet tych zjazdów autostradowych, ale północ-południe, eski, tak, Berlin-Poznań, autostrady i dojazdówki, naprawdę fajne dojazdówki w fajnym stanie, to byłoby dużo mniej tych ludzi, a ci ludzie tu są. No i to mówię, w 19-20 roku, tak, w 20 roku Lubuszanie, ja powiem szczerze i bardzo dziękuję, bo widzę to cały czas od 20 roku, bardzo dziękuję mieszkańcom Zielonej Góry i okolic, tak, Gorzowowi też, ale Gorzów też korzysta, tylko jeździ troszkę bardziej na północ, natomiast na Pliszkę, no od 20 roku to naprawdę ruszyły tłumy i to w tej chwili cały czas widzę taki trend, że dowiedzieli się Lubuszanie, że mają taki hit pod nosem, tak, już nie myślą, a pojadę, nie wiem, nad morze, pojadę, jak mam jeden wolny dzień, to żeby nie spędzać tego czasu tak naprawdę, nie wiem, 3-4 godziny w samochodzie, to za godzinę jestem i mam więcej do dyspozycji na miejscu.
1: Ale to, co powiedziałeś, też potwierdza to, co ja uważałem. To też mieliśmy kilka rozmów z różnymi gośćmi właśnie o tym, jak Lubuszanie w trakcie pandemii odkrywali swój region.
0: Tak, naprawdę.
1: 5-10 kilometrów obok jest, nie wiem, jakiś pałacyk, zameczek, tak, jakaś rzeka. Myśmy odkryli, brzydko mówiąc, Amerykę, ale no paradoksalnie, bo to wiadomo, to był trudny czas,
0: tak,
1: zły czas dla ogólnie turystyki, ale tej turystyki takiej wyjazdowej, takiej turystyki grupowej. A turystyka indywidualna, taka dośrodkowa, że tak to pozwolę sobie nazwać, no ożyła, tak? Ja też widziałem to przez pryzmat grupy, którą prowadzę, Niesamowite Lubuskie, jak dużo ludzi zaczęło po tym Lubuskim podróżować i jak dużo więcej zdjęć zaczęło się i postów zaczęło się pojawiać na grupie.
0: Dokładnie,
1: to był
0: tak.
1: Prawdziwy wysyp i prawdziwe odkrycie.
0: Tsunami.
1: Paradoks, ale tsunami, lubuskie tsunami, także odkrywaliśmy nasz region, z czego się ja też i ty też, jak widzę, bardzo cieszymy oboje. Myślę, że mocno kibicujemy lubuskie.
0: Powiem szczerze, wystraszeni, że tak powiem, widziałem, byli hotelarze, nasi lokalni, tak, czy różni usługodawcy właśnie, którzy kierują swoją ofertę takiego klienta indywidualnego, no bo tak, dowiedzieliśmy się, że nie możemy świadczyć usług noclegowych, nie możemy wypożyczać sprzętu, no na szczęście

0: chyba w drugim tygodniu, jak dobrze pamiętam, poluzowano te różne obostrzenia i się zaczęło, naprawdę, i to trwa do dzisiaj. No, to co ty mówisz, to ja to nazywam takie właśnie nasze lubuskie turystyczne tsunami. Mogę powiedzieć naprawdę, lubuskie warte zachodu.
1: Oczywiście. Teraz dalej utrzymajmy się w poważnych tematach, bo chciałem cię zapytać może nie dosłownie, ale o to, czy ta forma aktywności jest jakby cenowo dostępna dla każdego. Czy to jest po prostu drogie?
0: Nie, no w mojej ocenie to właśnie nie jest drogie, bo ja to tak często porównuję do wyjścia do kina, tak? Jeżeli za, nie wiem, bo to różnie jest u różnych, że tak powiem, operatorów turystycznych wyceniane, tak? Ale jeżeli możemy spędzić na osobę, tak najprościej, żeby to tłumacząc, cały dzień, od rana do wieczora, bo wypożyczamy sobie kajak na dzień, nie na godziny, na rzece Pliszce, tak? Bo oczywiście są gdzieś miejsca na jeziorach, że się wypożycza sprzęt też na godzinę, ale kajak na rzece Pliszce wypożyczamy na dzień. I cały dzień możemy spędzić za 60, 65 zł, 70, czasami 80, tak? No tu ktoś mnie zapyta, no dobra, dlaczego taka różnica w cenie? No ona wynika z banalnego powodu. Jak jest punkt A i punkt B i na przykład na tym odcinku wypożyczenie tego kajaka, no tak już powiem, za kajak taki dwuosobowy kosztuje gdzieś tam 120 zł, czy 130, czy 140, no bo różni, że tak powiem, tam operatorzy sobie wyceniają to i to też wynika z punktu, gdzie jest położona ta wypożyczalnia, to po prostu koszt dojazdu tylko z tymi kajakami powoduje, że wypożyczenie kajaka plus przetransportowanie nas na miejsce wodowania i potem na odbiór powoduje różnicę w tej cenie. Ona jest niewielka, minimalna. 5-10 zł, tak? Najczęściej 5 zł na różnicę, czyli spotkamy się najczęściej z wypożyczeniem tego sprzętu za 130 zł dla dwóch osób, czyli 65 zł na osobę. I teraz wracam do tego kina. No do kina idziemy na godzinę, dwie. Jak już idziemy do tego kina, to najczęściej kupujemy popcorn, kupujemy bilet do kina i spędzamy tam tylko dwie godziny. A tutaj możemy spędzić cały dzień, więc ja tak właśnie, jak ktoś mi mówi, no 130 zł, tam drogo, nie? To ja mówię, no dobrze, no ale proszę sobie zobaczyć, jak na przykład, nie wiem, ja tu nie chcę za bardzo porównań takich, bo tu zaraz ktoś mi zarzuci, że tylko cisnę te kajaki i kajaki, ale ktoś, kto korzysta z różnych usług turystycznych, o tak powiem, to jak sobie porówna do wyjścia na inną formę aktywności, to myślę, że przekona się, że ta turystyka kajakowa, ona naprawdę nie jest drogą turystyką, że jest dostępna, że można z niej korzystać i co jest ważne, jak przyjedziemy o 8 rano, to możemy po prostu się bawić na tej rzece do 18, do 19. Tu wcześniej zapytałeś, ile czasu trwa spływ na przykład, tak? On trwa, jak ktoś płynie non-stop, no te 6 km około 3 godziny. Ale to nie jest tak, że za 3 godziny ktoś musi oddać ten kajak. On może sobie zrobić pauzę na trasie. On może, że tak powiem, zejść, bo są punkty wyznaczone na trasie, gdzie można zejść, zjeść kanapkę. Pamiętajcie, nie rozpalać ognisko, nie, bo przyjedzie koleżanka czy kolega i to się może niefajnie skończyć mandatem. Dbajmy o tą przyrodę. My naprawdę ciśniemy to, żeby po prostu dbać o przyrodę. Ale tak jak mówię, startujemy. Na dzień dobry dobrze by było powiedzieć tej wypożyczalni, że nie będziemy płynąć ciągle, tylko po prostu zrobimy sobie pauzę, bo ta osoba, która wypożycza ten kajak, zanotuje to sobie i się nie martwi, tak? Nie martwi się, dlaczego na przykład ktoś nie dzwoni już po 3 czy 4 godzinach, bo wie, że zostało to zaplanowane, że będzie jeszcze przerwa, 2-3 godziny, nie wiem, poleży sobie ktoś na łonie natury, poopala się, posłucha ptaków, tak? Ciszy posłucha, bo ona jest na rzece Pliszce.
1: Już prawie uprzedziłeś znowu odpowiedź na moje kolejne pytania a propos właśnie infrastruktury, bo to mnie też zaciekawiło. Szczerze powiem, myślałem, że po prostu płyniemy, dopływamy i cześć. Nie. A wspomniałeś, że już są miejsca, w których się można zatrzymać, tak. Ale wspomniałeś też o noclegach, o jakichś miejscach, nie wiem, gdzie można coś zjeść. Może jak wygląda ogólnie, rzecz ujmując, infrastruktura rzeki Pliszki pod tym kątem?
0: Rzeka Pliszka, tak jak i całe Lubuskie, ja myślę, że jej atrakcyjność polega też między

innymi na tym, jak to się w turystyce mówi, że Lubuskie nie jest zdeptane, tak? My chcemy tych turystów jak najwięcej, no bo po prostu, no taki banał, pracujemy w turystyce, jak każdy idziemy do pracy, chcemy zarobić pieniążki. To jest takie po prostu oczywiste, ale Lubuskie nie jest zdeptane. Lubuskie, rzeka Pliszka, mimo że tych kajaków jest sporo, ale nie tyle jak na przykład na Drawie, tak, gdzie tam już są limity po prostu na ilość kajaków, które się puszcza. Na Pliszce czegoś takiego nie ma i w mojej ocenie raczej nie będzie. Natomiast przez to, że te kajaki są puszczane, no nie tak, że wszystkie naraz, tylko co godzinę, co pół godziny, no to często zdarza się tak, że kiedy płyniemy, to po prostu nie widzimy drugiego turysty i się upajamy tą ciszą, tak? Ale tutaj pytałeś o to uzbrojenie rzeki Pliszki. Powiem ci, Łukasz, wiesz co, nie wiem, czy mogę się tym pochwalić, ale uczestniczyłem w tym roku, tak? W ramach takiego dużego projektu z lokalnymi grupami, lokalna grupa działania, są takie instytucje. 7 takich grup całkiem niedawno, no niedawno, jakiś czas temu, no, bo to 2 lata temu, jak dobrze pamiętam, się rozpoczął ten projekt, ale w tym roku to jest rok, który można powiedzieć, dojechaliśmy do mety i co zostało, krótko mówiąc, zostało zrobione? Rzeka Pliszka została oznakowana, zostały postawione przy rzece Pliszce tablice informujące, na którym kilometrze rzeki jesteśmy. To jest bardzo ważne, bo to jest tak, informacyjnie, gdzie jesteśmy, czyli też zakres bezpieczeństwa został podniesiony. Turysta wie, gdzie jest wejście, gdzie jest wyjście. Kolejne uzbrojenie, to tak się wydaje, a tylko ktoś tam zajmuje się wypoczynkiem.

0: kajaku. Nie, nie, to jest naprawdę, można powiedzieć, tak bardzo obudowane, bo poruszamy się po lasach, tak? Lasy Państwowe, czyli Lasy Państwowe. Lasy Państwowe też biorą w tym udział, bo przygotowały też, czynią takie działania dla turystyki, miejsca postojowe, miejsca, te miejsca oznaczone są, mapy takie na lasy, które przygotowały też lasy, miejsca noclegów, tak? Gdzie zanocuj w lesie. Więc są co jakiś czas takie przypominajki, które nas informują, że coś takiego jest przygotowane. Tam jest też oczywiście opisane, jak należy się zachować, w jakim stanie to zostawić. Są wędkarze, którzy też dbają, bo też wędkują na rzece Pliszce. Tak więc są parkingi PZW. Kolejna sprawa, są no już operatorzy, ci, którzy po prostu wypożyczają, którzy posiadają miejsca noclegowe, uzbrojone pola namiotowe, prąd, światło, ciepłą wodę, toalety, parkingi, pokoje, które też są przy rzece Pliszce, także i przy rzece Pliszce też jest możliwość zamówienia jedzenia. I teraz hit nasz kulinarny, znowu hit, naprawdę tych hitów przy Pliszce jest wiele, ale pstrąg z rzeki Pliszki to jest po prostu petarda. Pewnie znacie kolegę Tomka, tak, tutaj jak się przejeżdża na trasie ze Świebodzina w kierunku na Torzym, jest tam fajne miejsce, gdzie można tego pstrąga zawsze zjeść. I to jest właśnie ten pstrąg z hodowli w Pliszce, w miejscowości Pliszka. Czyli jak przyjedziecie na Pliszkę, to możecie znowu pójść do kolejnego kolegi Tomka, który tą hodowlę prowadzi, i kupić sobie takiego pstrąga prosto z rzeki Pliszki.
1: Ale to już jest coś, prawda?
0: To
1: już jest
0: nie, coś. To jest po prostu petarda, to jest hit, to mamy takie produkty turystyczne unikalne w skali, powiem szczerze, no województwa to wiadomo, tak, ale ja bym powiedział w skali kraju, tak? Także pozdrawiamy Mazury.
1: Niech zazdroszczą, oczywiście. Mówi się, że my jesteśmy drugimi Mazurami, ja bym się tu nie zgodził.
0: Nie, mnie nie przekonasz.
1: Żadnych kompleksów.
0: Nie, nie, lubuskie to jest hit, to jest po prostu coś, co jest naprawdę w promieniu 200 km świetnie sprzedającym się produktem, tak powiem.
1: A powiedz mi teraz troszeczkę o przyrodzie. Nie wiem, czy mogę o to zapytać, ale spróbujmy.
0: Pewnie, że tak.
1: Zakładam, że niejednokrotnie płynąłeś tą rzeką.
0: No niejednokrotnie płynąłem, tak.
1: Ja tylko, wiesz co, wrzucę dygresję, bo mówiłeś o tym uzbrojeniu. Teraz tak o tym pomyślałem, jak ja kiedyś płynąłem rzeką Pliszką. To była dzika rzeka. Przepiękna. Przepiękna. Też wychodziliśmy z kajaków. Kajak na plecy, przez jakieś drzewa, tak, przez jakieś tam gałęzie. No była świetna przygoda. Ja do dziś pamiętam, czyli to widzisz, no jednak zostało to w głowie. A to było, no, dobre 25 lat temu, tak myślę.
0: Oj, to Łukasz, dawno ty musisz temu przyjechać naprawdę na Pliszkę.
1: No. Skończę myśl. I to, co mówiłeś o tym uzbrojeniu, no ja jestem pod wielkim wrażeniem, ale też bardzo się cieszę, bo no te oznakowanie, te podstawy, które trzeba jakby dochować pod kątem właśnie, tak jak mówisz, bezpieczeństwa, czy te wyznaczone pola do noclegu, czy do wyjścia na jakąś tam kanapkę, czy do zejścia na chwilę z kajaka, czy te wszystkie tabliczki, opisy, no to jest naprawdę gruba rzecz, bo ja też jak rozmawiam z różnymi gośćmi tutaj, trochę też jeździłem po Polsce, troszeczkę no z tą turystyką jakiś kontakt zawsze miałem, no to my nie tylko gonimy Polskę, ale my myślę gonimy już bardzo, bardzo szybko biegnąc Zachód i to mnie bardzo cieszy.
0: Wiesz co, Łukasz, ci powiem szczerze, no tak nieskromnie powiem, jakiś czas, bo nie powiem ile, bo to jest nieważne, ale jakiś czas czyniłem starania też o to, ale nie tylko ja, bo jest... Ja mówię na tego kolegę, profesor rzeki Pliszki, taki kolega z Cybinki, Marek Konatkowski, naprawdę pasjonat, no ja dla niego, dlatego mówię serdecznie. Marek, pozdrawiam cię, kolego profesorze rzeki Pliszki, tak, z Markiem poznałem się w 2014 roku i to, co ty mówisz o tym znakowaniu, to znakowanie się po prostu udało w końcu zrobić, postawić, tak? Ale ty wspomniałeś o tym, że ta rzeka, jak ty ją pamiętasz, była dzika. Ona jest nadal taka. Ona jest nadal taka z kilku powodów. Po pierwsze, ona po prostu tak płynie przez las, gdzie no my po prostu jako ludzie mamy tą dostępność do tej rzeki w ograniczony sposób, więc tam nie budujemy. Nie budujemy domów, nie budujemy

0: jakichś firm i różnych innych, tak? Natomiast to wszystko, o czym ja tu wspominam, bo turyści chcą tego, żeby no, było dziko, ale też żeby spędzić ten czas, można powiedzieć, tak w sposób cywilizowany, tak? Czyli żeby była gdzieś jakaś toaleta, tak? Żeby oprócz tego przepłynięcia się można było coś zjeść. Tych punktów może nie jest zbyt wiele, ale one są. Są, można to zaplanować przy rzece Pliszce. Na szczęście one nie są, bym powiedział, tak bezpośrednio przy samej rzece. I też się z tego cieszę, bo ja znam rzeki, gdzie przy tej rzece to już widziałem, nie wiem, budkę z kebabem, kogoś, kto za 5 zł przeniesie mi kajak, tak? A rzeka Pliszka, ja mam nadzieję, że właśnie zostanie zachowany jej taki charakter. Ja osobiście nie będę jej zmieniał właśnie w taki sposób, o którym przed chwileczką powiedziałem, bo urok cały tej rzeki właśnie jest w jej dzikości, w jej naturalności. Ludzie wracają zaczarowani, kończą spływ i mówią nie do wiary. Widziałem ptaki, widziałem czaple. Ja tu powiem tak, nie opowiem wam wszystkiego. Nie opowiem wam wszystkiego, bo na rzece Pliszce są rezerwaty, jest flora i fauna, są miejsca chronione. Też nie opowiadam wszystkiego turystom, bo chcę, żeby to właśnie takie zostało, tak? Ale są elementy, rzeczy, tak? Kiedy można zobaczyć na żywobobra, jak się popłynie wieczorem. O, tu jest świetna sprawa. Rykowisko, czyli we wrześniu wypływamy pod wieczór, 17-18 i płyniemy i widzimy z wody rykowisko, jak jelenie wychodzą do wody, tak, i ryczą. No, można...
1: Ja się trochę rozmarzyłem, przyznam ci
0: nie,
1: szczerze.
0: Nie, wierz mi, i co ciekawe powiem, tak, bo to jest w ogóle hit, tak, lubuskiego i kajakarstwa. Często ludzie mają takie wyobrażenie, że kajaki są wodowane, wypożyczane tylko w okresie letnim. No właśnie nie. Kajakami można pływać cały rok. Cały rok są spływy zimowe, są spływy na Dzień Kobiet, mikołajkowe, andrzejkowe, no i wiadomo, później już w sezonie. Najwięcej oczywiście jest osób, które korzysta teraz, latem, tak? Od marca do października. Ale wierzcie mi proszę, do Lubuskiego na kajaki można przyjechać cały rok. Na Nowy Rok przepłynąć się, wypłynąć 31 grudnia i wrócić 1 stycznia.
1: Powiem ci, że chyba widzisz listę moich pytań, bo znowu uprzedziłeś moje pytania a propos tej fauny i flory, dlatego już nie będę wracał. Przytaknę ci, nie mówmy dzisiaj wszystkiego. Wiadomo, nie, że nie, nie o to chodzi, żeby wszystko opowiedzieć i już
0: spróbujcie
1: nie przyjechać.
0: Tak.
1: Trzeba przyjechać, trzeba to przeżyć.
0: Tak, Łukasz, ty
1: trzeba tego
0: szczerze,
1: dotknąć i poczuć.
0: Powiem szczerze, 20 lat temu jak byłeś, no to musisz wrócić na Pliszkę, bo po prostu królowa czeka na ciebie.
1: Dziękuję za zaproszenie, oczywiście przyjmuję.
0: Zapraszam wszystkich, tak.
1: Ja również zapraszam wszystkich, trochę w twoim imieniu, przepraszam, ale myślę, że mogę. Podsumujmy trochę naszą rozmowę. Wróćmy do początku, bo chciałem cię zapytać jeszcze o taką rzecz. Mamy kogoś, kto na taki spływ idzie pierwszy raz. Na co powinien tak szczególnie zwrócić uwagę?
0: Szczególnie to tak. Proszę zabrać ciuchy takie, żeby nie było wam szkoda, że jak się zamoczą, wybrudzą. Tak, to raz. Na przebranie dwa. Zabierz sobie, proszę, zawsze Łukasz, wodę do picia. Zabierz Łukasz zawsze zabezpieczony, naładowany telefon. Możesz też zabrać, nie wiem, jakiś batonik do zjedzenia, tak jak ja mówię, jakiegoś banana, ale naprawdę, nie zabierajmy pół chaty, bo to jest bez sensu. Gdzieś się, że tak powiem, szturchniemy troszeczkę, coś wpadnie. No i słuchajcie, jak bierzecie już ten telefon, to róbcie te zdjęcia nad kajakiem, albo doposażcie się w jakieś fajne etui na sznurku, jak na każdej łódce. Na łódce buja, tak? To nie jest tak, jak chodzimy po twardym, bezpiecznym podłożu, tak? Tutaj jest woda, rzeka Pliszka też jest bezpieczna, bo tak jak już wam mówiłem, tej wody jest 40-70 cm, punktami do 2 metrów. Najważniejsze, leniwie płynąca, 2-3 km, więc gdzieś tam was nie porwie, nie ma jakichś sztucznych, niebezpiecznych progów. Są takie 2-3 miejsca, ale one są oznaczone, tak? Natomiast

0: Nie ma takiej historii, takiego momentu, że możecie zostać zaskoczeni, że was rzeka porwie, tak? I nie zdążyliście dobić do brzegu, tylko no, od tego roku już jest to super oznakowane. To jest po prostu naprawdę hit. Ja będę się może powtarzał, ale bardzo dziękuję tym lokalnym grupom działania, że spojrzały w stronę właśnie turystyki kajakowej, że wybrano, tak? Mnie akurat wybrano ponad 2 lata temu do tego, żeby jako, tak mnie tu nazwałeś, jako ekspert, tak, od tej rzeki Pliszki, chociaż ja no, skromnie na to patrzę. No jeżeli tak ktoś uważa, to bardzo dziękuję, żebym opowiedział o tej rzece, powiedział, gdzie należy te znaki postawić, tak, jak zaplanować z takiego praktycznego punktu widzenia, bo wszystko, co się wydarzyło z tym znakowaniem, to ja fizycznie też przy tym znakowaniu byłem i wskazywałem, kiedy było planowanie i potem już realizacja, gdzie należy, żeby to postawić, tak? No, także nie zabieramy pół chaty na kajak. Jak najmniej, tym lepiej, tak? I ciuchy takie, żeby nie było szkoda. Jak się zamoczy, wybrudzi, okej, nic się nie stało. No i co? Obuwie. Obuwie z pełnym dnem. No bo słuchajcie, wychodzimy do koryta rzeki, nie wiadomo, co jest pod wodą, tak? No, może być różnie, tak? Ktoś wrzucił jakieś szkiełko, czy jest gałąź, tak? Bardziej ostra. Także zabezpieczcie sobie przede wszystkim, tak? Stopy i znowu zwykłe, fajne jakieś tam po prostu sandałki, które kochacie, lubicie, żeby zakryło stopy. Oczywiście można mieć super neopreny i tu już bym mógł wymieniać kurtki, kombinezony, co kto zapragnie.
1: Pewnie widziałeś już nie jedno, bo pewnie widziałeś i puchaty, i widziałeś kogoś, kto przyszedł bez niczego.
0: No, ale też jak widzę kogoś, tak jak widzimy to w górach, tak, kogoś w szpilkach na kajaki, to też zwracam na to uwagę.
1: Zdarzyło się?
0: Oj, zdarzyło się. Oj, wierz mi, Łukasz, proszę cię bardzo. Jeszcze potrafię zrozumieć, kiedy ktoś przyjeżdża na spływ kajakowy i to jest zaplanowany spływ pary młodej, tak, i chce mieć zdjęcia, tak, albo jest to, nie wiem, jakieś narzeczeństwo i właśnie chcą się przepłynąć. Dziewczyna w sukni ślubnej, tak, pan młody w garniturze. Wierzcie mi, proszę, na kajakach są zaręczyny, są śluby, no naprawdę dzieje się.
1: Jednym słowem, dzieje się, dokładnie. Tak. Radku, 2 ostatnie szybkie pytania, bo musimy już powoli kończyć. Troszeczkę wysiądźmy z kajaka, wyjdźmy od rzeki, odejdźmy trochę od rzeki Pliszki, którą tak kochasz, bo chciałem cię zapytać tak już bardziej prywatnie. Skąd pochodzisz, powiedz?
0: No i tu was zdziwię, pochodzę z Dąbrowy Górniczej. Ale tu zostałem przywieziony przez rodziców w latach 70, kiedy miałem 7 lat.
1: I tak już zostało.
0: Tak, i kocham lubuskie. Kiedyś, jak byłem dużo młodszy, to tęskniłem jeszcze. I oczywiście mam sentyment, ale już bym nie wyjechał z Lubuskiego,
1: Lubuskie
0: naprawdę.
1: Lubuskie cię już kupiło i przekonało.
0: Nie, słuchaj, po prostu Lubuskie jest fajniejsze. Naprawdę. Te nasze lasy. Nawet jak wracasz autostradą z Poznania, to jak przyjrzysz się temu, nawet możesz nie patrzeć na znaki. Kiedy zaczyna się ściana lasu, to już wiadomo, że jest Lubuskie.
1: Ale to prawda. To prawda, tak. Przyznaję. Zresztą wszyscy to wiemy. Wiemy, jak podróżujemy po Polsce. Już tu też niejednokrotnie rozmawiałem z gośćmi, że dla nas Lubuszan to, że nie wiem, skakujemy na rower.
0: My tego
1: i
0: nie widzimy,
1: tak,
0: bo my to
1: za 8
0: mamy.
1: Minut jesteśmy w lesie, brzydko powiem, ale tak jest. To dla ludzi, nie wiem, z Katowic, z Warszawy czy z Poznania,
0: właśnie,
1: to jest niepojęte.
0: A te tłumy z tego Śląska na te grzyby, w nasze lasy, tak. No różne są powody, dla których tu ludzie przyjeżdżają. Ja to widzę no właśnie z takiej innej perspektywy, ale naprawdę będę promował Lubuskie, lubuskielowe, lubuskie warte zachodu, tak? Po prostu lubuskie.
1: Po prostu lubuskie. Radku, także ostatnie szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Twoje ulubione miejsce w województwie lubuskim, oczywiście poza rzeką Pliszką. Tak prywatnie.
0: Tak prywatnie? Tak prywatnie. Chyba was nie zaskoczę, tak? Ale to z tego powodu, że ja bardzo dużo czasu spędzam przy rzece Pliszce, a że do Łagowa Lubuskiego mam rzut beretem, to tam jak mam chwilę, to chętnie się wybieram wieczorem z żoną na kawę na przykład.
1: Czy Łagów.
0: Także Łagów Lubuski.

0: Najczęściej.
1: No, tak. Jak jestem tu na miejscu, to najczęściej, tak? Natomiast w różne kierunki się wybieram na terenie województwa lubuskiego. Też po to, żeby, jak mi czas pozwala, żeby po prostu zobaczyć i później, kiedy rozmawiam z tymi turystami, bo tak być powinno w turystyce, ja sam powinienem najpierw tam pojechać, żeby doświadczyć tego, że to nie jest jakieś wyczytane, wiesz, z katalogu, tylko zrobić po prostu sobie tak fachowo to mówiąc, ten study tour, tak, żeby dowiedzieć się, jak tam jest, jak ta obsługa wygląda, czyli tak bawię się trochę takiego tajnego agenta, tak, udaję, że jestem taki, wiesz, no ciemniak, nie znam się na tej turystyce i w ogóle, ale spoglądam, bo to po prostu zawodowo się tym zajmuję, więc zwracam uwagę, no po prostu zawodowo mam takie, no, spojrzenie.
0: Radku, tutaj postawimy kropkę, nie wiem, jak się mówi, czy jest coś, jak się kończy spływ?
1: Nie, no dzięki, zapraszamy, tak, natomiast hej dziewczyno, hej chłopaku, zostań z nami na kajaku.
0: Dokładnie. Szanowni Państwo,
1: albo
0: ja...
1: popłyń na kajaku.
0: Radku, bardzo Ci dziękuję. Powiem tak, to był najdłuższy odcinek do tej pory. Wow. Tutaj w mojej karierze w Radio SK, jeżeli chodzi o program Niesamowity Lubuskie z Radiem SK, to też pokazuje, jak ciekawy jest to temat.
1: Ja powiem szczerze, jest niesamowite.
0: Że ja przez ten odcinek płynąłem. Płynąłem razem z Tobą w kajakach i ja to naprawdę poczułem, za to Ci bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Państwo też to poczuliście. Szkoda, że nie widzicie oczów Radka, jego pasji na twarzy, jak on o tym opowiada. Ja już dzisiaj też w Twoim imieniu już zapraszaliśmy, ale jeszcze raz zaproszę, może nie tylko na pliszkę, ogólnie do kajaka,
1: nie, tych rzek jest więcej, wiesz, jest są różne inne, jest Ilanka, tak, natomiast no, pliszka to jest królowa, tak,
0: pliszka to jest
1: trzeba
0: pliszka.
1: To uszanować, tak,
0: zapraszamy na pliszkę, tak. Ale nie tylko, zapraszamy
1: nie tylko.
0: Do odkrywania,
1: jest obra, tak, także
0: do dalszego odkrywania naszego niesamowitego województwa lubuskiego.

0: Dla mnie niesamowite lubuskie z Radiem SK. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a moim i Państwa gościem był dzisiaj Radosław Wójtowicz.
1: Łukasz.
0: Ekspert, specjalista od turystyki kajakowej, co też mogliście po prostu Państwo
1: dziękuję
0: usłyszeć.
1: Ci.
0: Dziękuję Ci, Radek.
1: Dziękuję Ci, Łukasz, za zaproszenie i zapraszam Państwa. Tak, korzystajcie, bo jest to na miejscu naprawdę warto, lubuskie, warte zachodu. Niesamowite lubuskie.
0: Niesamowite lubuskie. Dziękujemy
1: Dziękuję Państwu za ten poświęcony czas również.
2: SK 106,6.
3: Przełomowe badania naukowców. Na UZ-cie opracowywane są nowoczesne metody diagnozy chorób psychicznych u dzieci. Chodzi o psychozę, a więcej już teraz w rozmowie Krystiana Makalicy z profesorem Maksymilianem Brzezickim.
4: Chcemy znaleźć nowe metody diagnostyki, przede wszystkim w psychiatrii dzieci i młodzieży. To znaczy, chcielibyśmy, aby psychiatria, tak jak inne dziedziny medycyny, jak kardiologia, pulmonologia, gastroenterologia, miały swoje wyniki, takie obiektywne testy z krwi, które pozwolą nam diagnozować choroby.
5: No dobra, testy z krwi. Kardiolodzy mają swoje EKG. Wy rozumiem też chcecie, żeby w leczeniu i diagnozowaniu psychozy była jakaś taka kartka.
4: To jest nasz ideał. To znaczy obecnie, jeżeli mamy jakieś problemy z palpitacjami serca, z nadciśnieniem, czy z jakimkolwiek innym problemem kardiologicznym, no to co robimy? Idziemy sobie zrobić pakiet badań. Mamy nawet często w wielu znanych sieciach takie promocje. Możemy sobie pójść zmierzyć cholesterol, możemy sobie pójść zrobić EKG, możemy zrobić sobie badania obrazowe typu echo serca, Holter. No a jeśli nasze dziecko zgłasza nam problemy, typu, że nie chce chodzić do szkoły, ma jakieś takie dziwne myśli, ciężko mu jest się skupić, no coś się na pewno z nim dzieje. No to w jaki sposób rozpoznać, czy jest to problem wychowawczy, czy jest to choroba mózgu? W chwili obecnej nie jest to możliwe. Możemy oczywiście udać się do poradni psychologicznej, możemy udać się do lekarza psychiatry, no ale te są dość ciężko dostępne, no i znowu polegają tutaj na wywiadzie, czy na jakichś takich subiektywnych testach. Natomiast badanie, które my przeprowadziliśmy, pokazuje, że na podstawie wyników z krwi oraz paru innych badań neuropsychologicznych, to znaczy takich, gdzie dzieci grały w pewne gry na komputerze, jesteśmy w stanie postawić diagnozę w oparciu właśnie o obiektywne dane.
5: Sztuczna inteligencja, biomarkery krwi, tych sposobów na uzyskanie tych odpowiedzi było kilka, prawda?
4: Tak jest. Dlaczego? Ponieważ chorobami mózgu to nie jest tak łatwo. To nie jest tak jak w kardiologii, że mamy sobie cholesterol, jest albo za wysoki, albo za niski, albo to musimy ciśnienie obniżyć, albo podnieść. No, tutaj mózg działa trochę bardziej jak orkiestra, to znaczy mamy pełno różnych instrumentów, które razem muszą grać, żeby odegrać jakiś utwór, jakąś symfonię. No i mózg jest tym dyrygentem, który próbuje tam te wszystkie instrumenty razem jakoś zgrać. Problem jest taki, kiedy słyszymy, że melodia jest jakoś fałszywa, albo coś nie do końca nam pasuje. Wtedy musimy znaleźć, który instrument fałszuje. Czy ktoś gra za szybko, czy ktoś gra za wolno, czy ktoś te tony obniża albo podnosi. I wtedy dlatego potrzebujemy wielu różnych testów, żeby nam pokazać, co w tej układance nie pasuje i co w tym kodzie enigmy, którym mózg jest, nie do końca ze sobą gra. I dlatego potrzebujemy kilku źródeł informacji.
5: Czyli na razie nie jesteśmy jeszcze w stanie ze stuprocentową pewnością potwierdzić, tak, to psychoza. Na razie jeszcze są jakieś wątpliwości? Dobrze zrozumiałem?
4: No nie jesteśmy w stanie z stuprocentową pewnością twierdzić, że kosmici nie spadają z nieba. No wiadomo,
5: no tak.
4: Nigdy nie ma stuprocentowej pewności.
5: Tak, ale dążycie jakby do największej...
4: Tak samo w kardiologii, w wielu różnych innych takich dziedzinach medycyny też nic nie ma ze stuprocentową pewnością. Mamy tutaj pewnego rodzaju poszlaki. I tak jak kardiolog zbiera poszlaki, mierząc parę parametrów, tak i my zbieramy poszlaki. Tutaj nasz algorytm jest w stanie obecnie z ponad 90% pewnością stwierdzić, czy ktoś ma psychozę o wczesnym początku, czy jej nie ma. I to jest już i tak o wiele lepsze niż po prostu taka, powiedzmy, zgaduj zgadula w gabinecie psychologicznym.
5: Projekt bardzo poważny, ale dotyczy on dzieci i młodzieży. Dlaczego?
4: Dlatego, że wśród dzieci i młodzieży mamy do czynienia z bardzo plastycznym mózgiem. To znaczy jest to mózg, który się rozwija, tam wiele z tych sieci neuronowych jest jeszcze w fazie kreacji, jeszcze się tam te wszystkie kabelki muszą popodłączać. W momencie, kiedy powstaje tam burza elektronowa, to znaczy mamy właśnie do czynienia z psychozą wczesnym początku, to wśród tych dzieci możemy jeszcze coś zdziałać. To znaczy, jeśli włączymy to odpowiednie leczenie, skierujemy takie dziecko do szpitala trzeciej referencji, szpitala uniwersyteckiego, w którym będzie odpowiednie zaplecze eksperckie, żeby taką chorobę wyleczyć, no to wtedy to dziecko wraca do szkoły, może się uczyć, zdać maturę, dostać się na wymarzone studia, kontynuować normalne życie.

0: Jak poznać taką chorobę? Być może u siebie już gdzieś tam w wieku nieco starszym.
1: No właśnie, problem jest taki, że się nie da za bardzo. To znaczy, to jest trochę tak, jakbyśmy poprosili kogoś, kogo boli brzuch, tak żeby się sam wymacał, sam zbadał, sam otworzył, następnie wyciął sobie tam samemu wyrostek i jeszcze się zaszył. No to jest bardzo trudne, no nikogo nie wymagamy tego, żeby sam próbował coś takiego rozpoznać. Skoro nawet eksperci wieloletni, z wieloletnim doświadczeniem, pedagodzy, psycholodzy mają z tym problem, to tym bardziej, no, nie obarczałbym pacjentów tą odpowiedzialnością. Jeśli czujemy, że coś z nami jest nie tak, że mamy jakieś takie objawy, problemy z procesowaniem emocji, problemy z myślami, problemy z ułożeniem sobie tego wszystkiego w głowie, to jak najbardziej powinniśmy pójść do eksperta, powinniśmy pójść się zbadać. Natomiast takich specyficznych objawów jako takich, no tutaj nie ma i raczej nawet nie powinniśmy ich za bardzo szukać.
0: Wróćmy do badań. W którym momencie ich pracy nad nimi jesteśmy, tak?
1: Na razie jesteśmy w 5 latach bardzo intensywnych badań, analiz i składania tego wszystkiego w to, co mamy obecnie. To znaczy, zaczęliśmy od tego, że zbadaliśmy dzieci, które miały potwierdzoną psychozę w wczesnym początku, a także zbadaliśmy dzieci, które były zdrowe. No i później te grupy badawcze po kolei sobie tam analizowaliśmy. Patrzyliśmy na dane klinikodemograficzne, to znaczy na wiek, na inne rozpoznania, na dane rodzinne. Potem patrzyliśmy na dane kognitywne, to znaczy w jaki sposób te dzieci rozwiązywały pewne problemy, w jaki podejmowały decyzje, w jaki sposób grały w pewne gry na komputerze. Także to były takie jakby kolejne cegiełki, które dokładaliśmy do tego, żeby poznać te tajemnice. No i na samym końcu jeszcze zbadaliśmy te biomarkery z krwi, złożyliśmy to wszystko do jednego algorytmu, który po wielu, oczywiście przeszkodach,

0: jeden z recenzentów zażyczył sobie tyle dodatkowych analiz, że zajęło to 13 stron A4. To znaczy my musieliśmy jeszcze raz to wszystko analizować tak długo, że no, 13 stron A4 samych wyników dodatkowych analiz, żeby potwierdzić, żeby rozwiać te wątpliwości. Także była ta część badawcza, część publikacyjna, no i teraz jesteśmy bardziej pewni, żeby powiedzieć, że rzeczywiście udało nam się te pierwsze wyniki osiągnąć i opublikować.
1: Na jakie trudności napotykacie, tworząc te badania? 5 lat za wami, mówisz. Mhm. Zakładam, że nie zawsze było łatwo.
0: No nie, no jest tutaj jedna z też ciekawych anegdotek jest taki, że w tym momencie okazało się, że te wszystkie próbki, które były w lodówce, przez to, że prądu zabrakło w szpitalu, to prawie się nam rozmroziły i tutaj była wielkie poszukiwanie właśnie kogoś, kto byłby w stanie tu jakiś suchy lód dostarczyć w środku nocy. To były bardzo duże cyrki z tym związane. Potem oczywiście kolejne trudności w przekonywaniu tego, że psychiatria jest no, taką nauką jak każda inna, że możemy tutaj coś udowodnić. Trudności z tym, żeby pokazać, że taki algorytm działa. Trudności z przekonaniem oczywiście wszystkich recenzentów, że no to zawsze wiadomo, jak ktoś robi nowego, to zawsze jest opór materiału. No i przede wszystkim trudności w zebraniu tego materiału badawczego. Także tutaj chciałbym na pewno podziękować wszystkim rodzicom, wszystkim dzieciom, które się zgodziły na to, żeby nam w tym pomóc.
1: A psychoza, z tego co powiedziałeś, tak to rozumiem, że ona jest bardzo trudną do zrozumienia chorobą, tak? Nawet dzisiaj i dlatego być może to jest taki, nie wiem, ciekawy kąsek, te badania, czy tutaj źle...
0: No tak, tak, na pewno. Znaczy każdy sobie pomyśli, o, psychoza, no to na pewno
1: jest jakieś innowacyjne,
0: tam...
1: tak? Wejdę ci w słowo. Dlatego to może
0: oczywiście
1: być ciekawe.
0: Każdy sobie wyobraża, że osoba, która ma psychozę, to jest sobie taki dziwnie ubrany pan, który stoi na przystanku, nosi tam pióropusz na głowie i zaczepia ludzi nożem. To tak nie wygląda. To tak może w komiksach wygląda, czy w internecie, ale tak naprawdę to jest bardzo poważna choroba mózgu, która polega na tym, że ludzie mają halucynacje, urojenia, problemy z formalnym zebraniem myśli. Wyobraźmy sobie, że żyjemy z siecią mózgową, która nam na przykład mówi, że ktoś podmienił naszych rodziców i to są jacyś inni ludzie, którzy próbują nas zatruć. Albo na przykład, że jeśli mamy do czynienia z jakimś, no nie wiem, z kubkiem czy z samochodem, to są zupełnie inne przedmioty. Albo nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jakie jest ich położenie, co one znaczą. Kiedy w naszych myślach zaczynają pojawiać się jakieś dziwne założenia, kiedy sobie myślimy, że ktoś, co ktoś wobec nas wykonał, jest zrobione właśnie z jakimś złym zamiarem albo coś nie ma sensu. No i do tego dochodzą jeszcze takie problemy typowo myślowe, znaczy problemy z podejmowaniem decyzji, problemy z zapamiętywaniem. Jeśli mamy do czynienia z taką burzą neuronową, no to ciężko jest naprawdę zachować spokój, ciężko jest naprawdę osiągać coś w nauce. Dlatego też warto jest pomyśleć o to w ten sposób. To są dzieci, to są ludzie, którzy cierpią na chorobę mózgu, chorobę, która jest uleczalna, ale wymaga odpowiedniego i specjalistycznego leczenia. Jest duża komponenta dziedziczna rzeczywiście. Tutaj oczywiście są bardzo duże badania w tym kierunku. Wiemy o tym, że jeśli rodzice mają psychozę, to zwiększone jest ryzyko, że dzieci również to będą miały. Mamy tutaj oczywiście do czynienia z wieloma innymi procesami genetycznymi. Są procesy epigenetyczne, to znaczy część może być mutacji takich typowych, że powiedzmy rodzice mają, to ja też mam. Część może być mutacji na zasadzie błędu podczas kodowania, jak ten organizm się rozwija. Oraz część mutacji może być związana z wpływem środowiska. Natomiast takie są dyskusje no, trochę bardziej akademickie. Znaczy my możemy sobie powiedzieć, tu ma większe ryzyko, tu ma mniejsze ryzyko, możemy sobie badać te wszystkie mutacje. Natomiast no, na sam koniec dnia musimy sobie pomyśleć, w jaki sposób wykryć to u osoby, która rzeczywiście ma te objawy, które prezentuje się nam tutaj do poradni bądź do szpitala i w jaki sposób oddzielić te osoby, które rzeczywiście mają chorobę mózgu od tych, które mają problemy typowe wychowawcze. To jest nasze główne zadanie.
1: Co w najbliższym czasie się wydarzy z programem, który nazywa się Kepler Study? Bardzo ładnie zresztą.
0: Oczywiście z Zielonej Góry, no to wiadomo. Tak. Musimy promować tutaj.
1: Kto nazwę wymyślił?
0: Ja wymyśliłem.
1: No to gratulacje. Kepler Study. Co dalej z programem?
0: Programem dalej jest to, że chcielibyśmy powoli rozszerzyć to również na młodych dorosłych. To znaczy, żeby to, co udowodniliśmy u dzieci, móc też zaoferować osobom, które mają 18, 19, 20 lat. Ponieważ w tej grupie widzimy też bardzo duży wysyp tej psychozy, takiej no, pierwszego epizodu psychozy. Także tutaj też moglibyśmy coś zadziałać, ponieważ wtedy ten mózg jest jeszcze neuroplastyczny. Chcielibyśmy również podzielić się naszą wiedzą. No to nie jest tak, że my sobie tu coś w Zielonej Górze wymyśliliśmy i będziemy strzec tego. Chcielibyśmy, żeby po prostu

0: każdy mógł z tego skorzystać. Pracujemy właśnie na Uniwersytecie Zielonogórskim razem z grupami wdrożeniowymi na tym, żeby móc coś takiego zaoferować też innym szpitalom. Żeby ludzie, którzy są z Warszawy, z Poznania, z Berlina, z Mediolanu, z Oxfordu, z Paryża, gdziekolwiek tam to dziecko się nie znajdzie, żeby mogło wysłać próbkę krwi do Zielonej Góry, a my następnie będziemy mogli im obrobić to i wysłać wyniki krwi. Także dzięki temu też będziemy mogli mieć szerszą populację, udowodnić, że rzeczywiście ten algorytm działa. Także pierwsze wyniki są opublikowane, mamy tutaj zresztą dużą współpracę międzynarodową, bo i współpracujemy z Heidelbergiem, z Oxfordem, z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, no ale chcielibyśmy tę współpracę poszerzać i zbadać to, jak to w tym takim prawdziwym świecie wygląda.
1: No właśnie, ci wszyscy fajni, mądrzy ludzie mówią, że to są ważne, pożyteczne badania. Powiedz mi, jako laikowi, no jak się przeciera te szlaki? Czy sama innowacyjność tych badań sprawia, że gdzieś tam się wam drzwi otwierają, czy musicie pukać z plikiem, mam tu projekt Kepler Study, jak to wygląda?
0: To jest wręcz przeciwnie. I nawet bym powiedział z dobrych powodów. To znaczy w nauce jest tak, że to nie wystarczy, że ktoś po prostu przyjdzie i powie, że to, dzień dobry, ja mam taki nowy pomysł i chciałbym to zrobić i wszyscy mu wierzą. No, co do zasady, wszyscy mówią halo. No, skoro nikt tego nie wymyślił wcześniej, to może sprawdźmy, czy na pewno masz rację. I dlatego ja jestem bardzo zadowolony z tego powodu, że to trwało 5 lat, że nas przeczołgali recenzenci przez wiele godzin, dni, nieprzespanych nocy, poprawek i analiz i tego, że to przeglądali ludzie właśnie z Poznania i z Warszawy i z Łodzi i z Heidelbergu i z Hamburga i z Oxfordu i to przechodziło przez kolejne ręce. Także musieliśmy po kolei każdą cegiełkę udowadniać. Za każdym razem, kiedy proponowaliśmy nową metodę analizy, mieliśmy do czynienia z gronem recenzentów, który mówi, że nie, to tak się nie da zrobić, przyjdźcie tutaj z jeszcze z tą analizą i z tą analizą, a pomyśleliście, że może od tej strony to patrzycie, a od tamtej. I my zawsze przechodziliśmy z jakąś odpowiedzią, która była satysfakcjonująca. No ja sam koniec powiem, że w nauce to mi się też podoba, że to nie ma demokracji. To nie jest tak, że sobie tam przegłosujemy ileś tam osób i stwierdzimy, że tak będzie, bo tak większość chce. To jest taka, no być może apokryficzna opowieść z tym, jak Einstein dostał kiedyś list tam od 99 naukowców, którzy mu powiedzieli, że teoria względności nie ma sensu. On odpowiedział, że no gdyby mieli rację, to jeden by wystarczył. Więc no, Zielona Góra miała rację, więc wystarczyliśmy.
2: SK 106,6. SK 106,6.

0: SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
0: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na SK.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje

0: Radio Energy.
1: Radio.
2: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
0: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.